0: Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Twoje oszukane piękno tamtej nocy mnie dosięgło.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Raz w roku stoł. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzus.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: Chad Smith and Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: ceny paliw niżej. Był podpis, są i efekty. Za chwilę sprawdzimy dzisiejszą sytuację na pylonach. Ukraina wzmacnia się przed zimą. W tej prawdzie będzie też bezpieczeństwo w miejskim autobusie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Ceny paliw niżej. Po weekendowej rozgrzewce ruszył rządowy program obniżek cen na stacjach. Udało się, bo Karol Nawrocki podpisał ustawę w tej sprawie, choć skierował ją jeszcze do Trybunału Konstytucyjnego, tyle że tym razem w trybie następczym. Co natomiast następuje po tym podpisie, to ceny. Dziś 95 maksymalnie za 6,73, 98 za 7,59, olej napędowy 7,88.
1: Prawda Antyradia.
0: Zima nadchodzi, to ważne hasło nie tylko w grze o tron, ale i w Ukrainie. Kijów szykuje się na nadchodzącą porę roku i próbuje wzmacniać sieci energetyczne. Te i tak są osłabione po 4 latach zmasowanych ataków Rosjan, ale zdaniem ekspertów dziś przygotowanie jest lepsze niż w poprzednich latach. Ukraińskim energetykom udało się ustabilizować krajową produkcję prądu. W sierpniu stabilnie działało 6 z 9 bloków elektrowni jądrowych. Do tego mogą one lepiej się bronić przed spodziewanymi masowymi uderzeniami. Największym problemem jest jednak dostępność środków obrony przeciwpowietrznej.
1: Prawda Antyradia.
0: Bezpiecznie jak w autobusie. Podróże transportem publicznym są bezpieczniejsze niż te w samochodzie. Tak wynika z danych zebranych przez policję i ITS.
2: Szanse na udział w wypadku są znacznie większe w samochodzie osobowym, mówi Maria Dąbrowska-Lorantz z Instytutu Transportu Samochodowego.
3: Kierowcy autobusów odpowiadają jedynie za mniej niż 2% wszystkich wypadków, podczas gdy kierowcy samochodów osobowych za ponad 70%.
2: Ubywa ofiar wypadków z udziałem autobusów.
3: W 2025 roku zginęło prawie o połowę mniej osób niż jeszcze kilka lat wcześniej.
2: Podróż transportem publicznym to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, to też finanse, podkreśla Anna Zielińska z ITS.
4: Koszt biletu miesięcznego jest nieporównywalnie niższy od wydatków na paliwo, ubezpieczenie czy parking.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Bilet może być nie tylko na autobus, ale też w dorosłość. 200 zł daje na to Sosnowiec. Daje mieszkańcom, którzy kończą 18 lat, wejściówki do różnych instytucji, mówi Rafał Łysy z Urzędu Miasta.
5: Wśród darmowych atrakcji mamy m.in. jednorazowy wstęp na wszystkie wystawy w Pałacu Szena w Muzeum w Sosnowcu, zwiedzanie Centrum Edukacji Ekologicznej, czyli naszego popularnego egzotarium, a także wejścia na miejskie baseny, bilet do Teatru Zagłębia.
0: Wejściówki mają być automatycznie kodowane w aplikacji Sosnowieckiej Karty Miejskiej. Jest prawie 6:03. Do 21 stopni dziś na termometrach. Najcieplej będzie na południu, po 21 stopni właśnie od Wrocławia przez Opole, Katowice i Kraków po Rzeszów. 19 stopni w Warszawie i w Łodzi, 17 w Olsztynie. Południe ma być słoneczne, reszta kraju z możliwymi większymi zachmurzeniami, ale słońce też zobaczymy.

0: magazyn Antyradia.
1: Ponad 7 milionów Polaków jednocześnie pracuje i opiekuje się dziećmi albo dorosłymi, ale nie samodzielnymi krewnymi. Główny Urząd Statystyczny przyjrzał się temu, jak idzie im godzenie jednego z drugim. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
2: Spośród wszystkich przebadanych przez nas osób w wieku od 17 do 74 lat, aż 17 200 000 to osoby pracujące. W tej grupie prawie 7 300 000 to osoby sprawujące jednocześnie opiekę nad dziećmi do 15 roku życia lub nad starszymi krewnymi, którzy takiej opieki wymagają. Godzenie pracy z obowiązkami opiekuńczymi jest oczywiście głównie domeną osób w wieku produkcyjnym, czyli najczęściej i najbardziej zaangażowanych zawodowo i równolegle najczęściej mających dzieci w wieku, z którym łączą się obowiązki opiekuńcze. Optymistyczne jest to, że prawie 2/3 wszystkich pracujących i sprawujących też opiekę nie widzą większych problemów z łączeniem tych aktywności. Część zresztą podejmuje różne działania i decyzje, nawet dotyczące zmiany pracy, by móc się wszystkim zajmować w odpowiedni sposób. W tym kontekście możemy też powiedzieć, że połowa wszystkich opiekujących się dziećmi korzysta ze wsparcia żłobków, przedszkoli, szkolnych, świetlic i zawodowych opiekunów. 1/3 zaś wszystkich pracujących i jednocześnie opiekujących się dziećmi lub starszymi krewnymi wskazuje z kolei na konkretne utrudnienia w godzeniu tych aktywności, głównie na zbyt długi czas pracy, ale też na zbyt wyczerpującą pracę czy nieprzewidywalny albo niedogodny jej harmonogram. W ostatnim przypadku może chodzić na przykład o pracę w nocy czy też w weekendy. Widać więc, że umiemy, powiedziałbym, że bardzo dobrze godzić pracę z opieką i w zdecydowanej większości nie narzekamy na to, a jeśli coś nam w tym kontekście nie odpowiada, to czynniki związane z organizacją pracy, nie zaś sama konieczność czy potrzeba godzenia tych obowiązków. Wydaje się też, że wciąż istnieje możliwość wprowadzania rozwiązań, które z korzyścią i dla tych, którzy sprawują opiekę, i dla tych, którzy jej wymagają, i chyba też dla pracodawców, ułatwiałyby łączenie jednego z drugim. Na przykład większa elastyczność pracy mogłaby być istotna dla tych, dla których zbyt długi czas pracy lub jej harmonogram są poważnym wyzwaniem.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Walka z billboardami w Katowicach. Grupa mieszkańców założyła inicjatywę pod hasłem Wykopujemy reklamy. Oto jak działają, pytam członkinię tej grupy Izabelę Bonisławską. Co to oznacza, że wykopujecie reklamy? Bo mam nadzieję, że nie łapiecie za łopaty i nie wykopujecie billboardów.
4: Nie, no tak dosłownie to nie wykopujemy. My działamy w granicach prawa i robimy wszystko legalnie.
3: O co chodzi w tej waszej akcji? O co chodzi w waszej grupie?
4: Nasza grupa powstała dlatego, że mamy dość takiego chaosu reklamowego, który jest w przestrzeni miasta, czyli te wszelkie billboardy, szmaty, wielkoformatowe reklamy i po prostu jest tego za dużo. Jesteśmy atakowani z każdej strony jakimiś informacjami i jesteśmy po to, żeby posprzątać trochę, wykopać te reklamy z przestrzeni publicznej.
3: Jak to robicie? Bo to wszystko odbywa się legalnie, formalnie. Jak to wygląda? Widzicie taki billboard i co dalej?
4: Wygląda tak, że z uprzejmości profilu Gliwice nie Hasiok otrzymaliśmy od nich taki skrypt, dzięki któremu nasz jakby system jest zautomatyzowany. No i działa to tak, że idziemy sobie, widzimy jakiś wielki billboard i po prostu sprawdzamy, czy jest on legalnie. Czyli robimy zdjęcie, dajemy lokalizację, sprawdzamy w geoportalu, na jakiej działce on leży. No i jeżeli leży na przykład na działce od Skarbu Państwa, no to na przykład wysyłamy taki wniosek do Urzędu Miasta z pytaniem, czy na taki billboard zostało wydane pozwolenie, żeby taki powstał. Albo jak jest na przykład przy drodze, to sprawdzamy, czy zostało wydane pozwolenie na budowę.
3: W ilu przypadkach odpowiedź brzmi, że jest to nielegalne?
4: Jak ja tak sobie to sprawdzam, w sensie na przykład jak ja wysyłam zgłoszenia, no to jest to tak z 70%, że jest nielegalnych.
3: I co dalej? Już ustaliliśmy, że ten billboard jest nielegalny i teraz jak się go pozbyć?
4: W niektórych przypadkach jak na przykład taki wniosek trafia do PINB-u, czyli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, no to wtedy już oni sami biorą się do roboty i wypowiadają umowę albo sami to po prostu rozbierają. Ja już w sumie nie wiem, jak to wygląda po stronie PINB-u, no ale taki wniosek trafia do PINB-u i są ogromne kary, jak na przykład jest taki billboard przy drodze, więc szybko się takich billboardów pozbywają.
3: Wy działacie od końca sierpnia. sierpnia, ale macie już kilka takich naocznych sukcesów na swoim koncie. Jakbyś mogła o tym opowiedzieć, co wam się już udało zrobić, czy inaczej, co wam się udało wykopać z Katowic?
4: Pod koniec sierpnia tak się oficjalnie jakby ogłosiliśmy, bo już działamy od początku lata, tak zgłaszamy mocno te reklamy. A udało nam się wykopać reklamę na przykład na ulicy Ceglanej. Był to wielki billboard, gdzie wydawałoby się, że taki wielki billboard z taką konstrukcją budowlaną będzie legalny, a okazało się, że nie jest, że nie ma pozwolenia na budowę. No i w sumie szybko to poszło, bo chyba miesiąc i już go nie było, więc to była szybka piłka. Też przy cmentarzu komunalnym pozbyliśmy się paru billboardów. No i teraz czekamy jeszcze na wiele, wiele innych billboardów, które mają zostać ściągnięte, tylko jeszcze nie zostały, bo pewnie tam są jakieś rzeczy formalne po stronie inwestorów, czy tam odpowiedzialnych za te billboardy.
3: Czy wy zajmujecie się tylko tymi billboardami przydrożnymi, tymi wolno stojącymi, czy wszystkimi reklamami, które są w mieście? Jak to wygląda tutaj z tej strony?
4: Wszystkie reklamy, jakie są w mieście, w Katowicach na Granicznej.
3: Na osiedlu Paderewskiego.
4: Tak, na osiedlu Paderewskiego, dokładnie. Tam na płocie było pełno takich, materiałowych reklam. To też zostało zgłoszone i szybko to zostało ściągnięte, więc wszystkie reklamy, jakie są dookoła nas, czy na kamienicach, czy na jakichś wielkich budynkach, na Zenicie też jest taka wielka reklama. To wszystkie po prostu, które są, sprawdzamy ich po prostu legalność, czy są zgodnie z prawem postawione.
3: I tu można by się było zdziwić, bo jeżeli widzimy reklamę na jakimś budynku, czy na kamienicy, na fasadzie kamienicy, to generalnie chyba każdy z nas myśli, że ktoś się na to zgodził, a to wcale nie jest takie oczywiste.
4: Tak, to nie jest oczywiste i w wielu przypadkach jest tak, że wcale nie ma na to zgody, ale one sobie po prostu wiszą.
3: I jak się zorganizowaliście? Bo podejrzewam, że nie działacie we dwójkę lub trójkę.
4: U mnie to wyglądało tak, że obserwowałam profil Gliwicenie Hasiok. Ja jestem z Gliwic, od ponad roku mieszkałam w Katowicach. No i widziałam, że w Gliwicach fajnie to działa i też chodziłam na spacery w Katowicach i denerwowały mnie te reklamy. I zastanawiałam się, co z tym zrobić, więc ja napisałam do nich, do Gliwicenie Hasiok i serdecznie ich pozdrawiam. Co można zrobić, jak zgłaszać te reklamy? No bo oni już tą ścieżkę przeszli. Skierowali mnie do Agnieszki z Mieszkańcy dla Katowic. Ja się do niej odezwałam, no i się zdzwoniłyśmy. No i ona tam miała skrypt właśnie od chłopaków z Gliwicenie Hasiok. No i tak się zgadałyśmy i testowałam, jak to działa. Potem Agnieszka zorganizowała takie spotkanie online, gdzie zebrała chętnych ludzi do współpracy. No i tak działamy razem.
3: Czy można się do was jakoś zgłosić? Czy każdy mógłby też taką działalność jak wyprowadzić albo razem z wami?
4: Jest w ogóle bardzo taki pozytywny odzew. Jak założyliśmy konto na Facebooku, wykupujemy reklamy, to bardzo dużo osób do nas zaczęło pisać, że robimy super robotę, że wow, że w końcu w Katowicach coś się dzieje i bardzo dużo osób do nas wysyła jakieś właśnie zdjęcia reklam, albo się pytają, jak mogą nam pomóc. Był ostatnio jeden chłopak, który chciał do nas dołączyć, no to dołączył do nas. Także można się do nas odezwać jak najbardziej. Też wielką pomocą jest po prostu wysłanie zdjęcia i lokalizacji, gdzie jest dana reklama, no bo wiadomo, Katowice są wielkie i nie jesteśmy w stanie obejść ich wzdłuż i wszerz sami, więc taka pomoc jest jak najbardziej fajna.
3: A ze strony urzędników, bo zakładam, że zasypujecie ich tymi wnioskami.
4: Tak, no zasypujemy ich. Fajnie by było, jakby udało się z kimś z urzędu spotkać i pogadać. Właśnie, żeby ich tak nie zawalać robotą, ale najlepszym takim sposobem byłoby po prostu, jakby weszła uchwała krajobrazowa, to wtedy może mieliby mniej roboty przez nas.
3: Ale widzę, że uśmiechasz się, myśląc o tym, że mają przez was dużo pracy.
4: Co ja mogę? Jak przynosi to efekt, to najlepsze właśnie, jak się zgłasza te billboardy i wiadomo, że on tam stał przez lata i potem go nagle nie ma, to jest taka ulga, że jednak da się to zlikwidować, że mamy jakąś moc.
3: No i tak jak wspominałaś, jeżeli 70% tego, co zgłaszacie, okazuje się być nielegalnym, to znaczy, że chyba jest tu jakiś problem.
4: No dokładnie tak, to jest właśnie zaskakujące.
3: Działacie już kilka miesięcy, ale rozumiem, że dopiero się rozkręcacie. Póki będą reklamy w Katowicach, będziecie i wy.
4: Tak, dokładnie. Mamy co robić. Pracy jest bardzo dużo nad tymi billboardami i reklamami, żeby je zgłaszać. Też walka może być zacięta, bo niektórzy robią tak, że jak się dowiadują, że jest postawiony nielegalnie, no to przesuną go dalej i walka jest na nowo. Mamy taki jeden przypadek na ulicy Lotnisko. Była reklama takiego sklepu. No i był zbyt blisko drogi, no to teraz został przeniesiony na te lotniska, więc teraz na nowo będzie sprawdzanie, czy on jest tam postawiony legalnie, czy nie. Także jest to taka droga przez mękę czasem, ale nie poddajemy się. Jesteśmy bardzo zawzięci.
3: Moim gościem była Izabela Bonisławska, członkini grupy Wykopujemy Reklamę. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: W Warszawie pod ziemią trwają jazdy testowe na nowym odcinku linii metra M2.
5: Dzień dobry, proszę o chwilę uwagi. Mam nadzieję, że wszyscy mają już kaski, kamizelki wydane. Ja nazywam się Bartosz Sawicki, jestem rzecznikiem prasowym firmy Gulerma, generalnego wykonawcy drugiej linii metra. Jesteśmy dzisiaj na stacji C03 Lazurowa. Przed nami pierwszy przejazd, można powiedzieć, z pasażerami. Państwo będą pierwszymi pasażerami, chociaż pociągi testowe jeżdżą już od około 2 tygodni. To tak licznej grupy jeszcze nie przyjęły. Zapraszam na obiekt.
6: Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jechało się bardzo równo, sprawnie i dobrze, i bardzo dobrze widzieć takie efekty. Można książkę poczytać, kawkę wypić. Przyjemnie, że ta podróż do centrum, wiadomo, że 20 minut, a nie w zależności od korków. No wiadomo, jak to było. No ja też mieszkałem kiedyś w tej okolicy, wiem, jak było.
5: Jak Państwo widzicie, sama konstrukcja stacji jest już wykończona. Informacja pasażerska zawieszona, oświetlenie odpalone. Wszystkie konstrukcje, podłogi są już ułożone na tej stacji C3 Lazurowa. To są ostatnie szlify, jeśli chodzi o wykończenie stacji. My swoją robotę kończymy najpóźniej 9 listopada i oczywiście skończymy ją w czasie, być może nawet parę dni przed terminem. Będziemy współpracowali oczywiście z nadzorem budowlanym, żeby ten proces przebiegał jak najszybciej. Na co musimy zwrócić uwagę? Te odbiory na STP Mory już się zaczęły. Odbieramy 30 hektarów. Ponad 20 hal, nie tylko 3 stacje pasażerskie. Zasoby ludzkie, którymi my dysponujemy, ale też te, którymi dysponuje urząd. One są w oczywisty sposób ograniczone.
7: Tomasz Męcina, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
8: To miało być małe, takie kuluarowe spotkanie, ale widać, jak metro jest ważne dla Warszawy. Cieszę się, że wszyscy mogliśmy sprawdzić, przejechać się i w spokoju już czekać na otwarcie tych kolejnych 3 stacji. To na pewno nie koniec. Jak wiecie Państwo, planujemy wydłużenie tej drugiej linii aż do Ursusa. W tej chwili trwa przetarg na prace przedprojektowe, więc na tym nie kończymy.
9: Jerzy Lejk, Metro Warszawskie, prezes zarządu. Zostało ogłoszone postępowanie na początku tego roku dotyczące wyboru wykonawcy prac przedprojektowych. Aktualnie otrzymaliśmy 2 oferty. Obie z tych ofert są poniżej naszego budżetu, więc jakby jesteśmy po właściwej stronie, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast w tej chwili sprawa zawisła w Krajowej Izbie Odwoławczej ze strony, jak to w zamówieniach publicznych, strony dyskutują między sobą, tak to nazwę, na temat prawidłowości użytych określeń, prawidłowości wyliczeń. Były już 2 rozprawy. Najbliższa rozprawa na początku października, więc będziemy wiedzieli, na czym stoimy w tej sprawie.
1: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Polacy inwestują, żeby pomnożyć oszczędności, odłożyć na emeryturę i ochronić pieniądze przed inflacją. Velobank zapytał też o to, czemu nie inwestują. O szczegółach Piotr Arak.
10: Dlaczego Polacy nie inwestują? Okazuje się, że odpowiedź nie jest taka prosta, jakby mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Najczęściej słyszymy, nie mam wystarczających pieniędzy. Tak odpowiada 41% osób, które nie inwestują. Niewiele mniej, bo około 40%, wskazuje na obawę przed ryzykiem. Ale dalej pojawiają się już kwestie związane z wiedzą, z zaufaniem. Co 5 badany nie ufa produktom inwestycyjnym, a 19% mówi, że po prostu nie wie, jak inwestować. I to szczególnie ciekawie wygląda wśród młodych. W grupie 18-24 tylko 36% wskazuje brak środków jako podstawową barierę przed inwestycjami, a co 3 osoba w tej grupie wiekowej nie wie, jak inwestować. Problemem nie zawsze jest brak kapitału. Czasem problemem jest brak wiedzy, jak zacząć przygodę z inwestowaniem. A ci, którzy już inwestują, robią to przede wszystkim po to, żeby pomnażać oszczędności. Tak odpowiada 30% osób inwestujących. Co 5 chce chronić pieniądze przed inflacją, która w ostatnich latach szczególnie dotknęła polskie społeczeństwo. No i podobny odsetek myśli także o przyszłej emeryturze. Najpopularniejsze formy inwestowania to fundusze inwestycyjne, akcje, giełda. Młodzi częściej wybierają ETF-y i kryptowaluty, a wraz z wiekiem rośnie znaczenie produktów oszczędzających na okres emerytalny, czyli takich jak IKE, IKSE czy PPK. dla nas wniosek jest prosty. Rozwój inwestowania w Polsce to nie tylko kwestia zasobności Polaków, który często bywa mniejszy niż w krajach Europy Zachodniej, ale to także kwestia edukacji. Jeśli ktoś nie wie, jak działa ryzyko, nie rozróżnia produktów inwestycyjnych, jak, to nie wie po prostu, jak zacząć. A nawet niewielkie oszczędności mogą pozostać na koncie, zamiast pracować przez lata.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Arak z Velobanku.
0: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Roszen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Roszen, perfekcyjnie chrupiące.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Po reklamie.
7: Do wielkiej piłki daleka droga, ale coś kliknęło biało-czerwonym. Dziś zobaczymy, czy to nie było jednorazowe. Brazylia wybiera kierunek, podział prawie pół na pół. W tej prawdzie też nagroda Nike, znamy laureata.
8: Prawda Antyradia.
7: Jest 6:30, Grzegorz Kornacki. Wiara w zespół odbiła się od dna i wzrosły nadzieje. Polscy piłkarze, po tym jak w piątek wygrali z Rumunią 6-0, dziś zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. To rozgrywki w ramach Ligi Narodów. Już wiadomo, że polska reprezentacja wystąpi bez Roberta Lewandowskiego. Przed weekendem dostał żółtą kartkę, po której musi pauzować. Zawodnicy muszą sobie radzić. Start o 24.

0: nie jest pewien, czy prawidłowo wniósł opłatę za parkowanie, będzie mógł w zakładce opłata dodatkowa sprawdzić nieopłacone zawiadomienia i uregulować je przez internet.
1: Kierowca może też ustawić sobie opcję powiadomień razem z mandatem, dostanie wtedy SMS-a.
2: Prawda Antyradia.
1: Był w plackach, w zupie i w babce. Ziemniak w roli głównej wystąpił na giżyckim wzgórzu Brunona. Za nami święto ziemniaka, które jednym w weekend dało przyjemne doznania, a innym zrobi dziś rano smaka.
3: A obierałam cebulę i nawet nie płakałam.
4: Recepta tej zupki tak, kiełbaska, boczek, wywar dobrze ugotowany, z dobrego mięsa.
5: Najsmaczniejsza na świecie.
3: Bardzo piękna impreza, jestem po raz pierwszy.
1: A na miejscu była też Ola Bobicz.
2: Prawda Antyradia.
1: Twardoch, najlepszy, nul. Powieść Szczepana Twardocha o wojnie w Ukrainie zdobyła literacką nagrodę Nike. Jurorzy i czytelnicy byli zgodni. Nagroda należy się tytułowi, który to cytat potrafi zmieniać nas i uczyć, gdzie popełniamy błędy. Nagroda nie wynika z kontekstu. To ważna adnotacja. Sam autor mówi, że to jego najważniejsza książka. Na zegarach mamy teraz prawie 6:33. To oznacza, że już czas na pełną kulturę. Zaraz potem prognoza pogody na dziś.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Nigdy zostanie na dłużej. Platforma Amazona zamówiła drugi sezon serialu ze świata Reachera. Maria Sten gra jego dawną współpracowniczkę, dziś prywatną detektyw, która bada podejrzaną śmierć przyjaciela. Według Amazona pierwszy sezon obejrzało 40 milionów osób na świecie w 13 dni. To czwarty najlepszy debiut oryginalnego serialu w historii tej platformy. Tom Cruise zdradził szczegóły Top Guna 3. Aż 3. Będzie Maverick, będą myśliwce i będzie fajnie. Tyle. Daty premiery nie ma. Uncharted może wrócić. Według serwisu MP First nową grę ma wyreżyserować Sean Escake, reżyser Zaginionego Dziedzictwa. VGC potwierdza część tych doniesień z własnych źródeł. Nathan Drake podobno się pojawi, ale nie wiadomo, czy znów będzie głównym bohaterem. Sony i Naughty Dog niczego jeszcze nie ogłosiły.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Dużo słońca dziś na południu Polski, w pozostałych częściach kraju chmury są możliwe, ale i przejaśnień nie powinno zabraknąć. Na termometrach będzie dziś 17 stopni w Olsztynie, 19 w Warszawie i w Łodzi i 21 od Wrocławia przez Opole, Katowice i Kraków po Rzeszów.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
7: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: w Antyradiu.
1: Kobieta bez make-upu robi wrażenie pod warunkiem, że nazywa się Sandra Hajduk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale Figurski. Do Halloween jeszcze nam trochę zostało, ale bardzo Ci dziękuję za to, jakże zacne intro.
1: Liczyłem na innego rodzaju riposty, jakiś komplement w drugą stronę.
2: Zawsze pięknie pachniesz.
1: Ale to ciekawe, Mogo mówiła dokładnie to samo.
2: Czy powiedzieliśmy już Państwu dzień dobry?
1: Nie, właśnie, cały czas zapominam. No to tak, Sandra Hajduk, Michał Figurski, czyli Hi-Fi to w Antyradiu.
2: Tak, to jest drugi tydzień naszej audycji. Mamy nadzieję, że będziecie się z nami bawili tak samo dobrze, jak my przez ostatnich 5 dni.
1: I co tam, że poniedziałek?
0: Hi-Fi w Antyradiu.

0: Antyradio.
1: Jako że godna reprezentacja niebios w składzie Hi-Fi i Pan Bóg wam się dzisiaj nisko pokłoniła, Pan Bóg jeszcze będzie, ale my chcemy wam podziękować za zeszły tydzień, bo bardzo spodobały wam się nasze konkursy, klasyka gatunku, Tadą, one wszystkie się w tym tygodniu również powtórzą.
2: Entuzjastyczne recenzje, również dziękujemy panie premierze, panie ministrze i panie prezydencie, skłoniły nas do tego, aby powtarzać się również i w tym tygodniu, dlatego klasyka gatunku zagości dzisiaj. Jak wspomniała koleżanka Tadą Sandro Coelho, to wszystko dzisiaj chcielibyśmy wam przedstawić na cały najbliższy tydzień w koszyczku naszym.
1: Będzie też sonda z dzieciakami w tym tygodniu, no bo umówmy się, musi być jakaś reprezentacja, czyli intelektualistów tej audycji.
2: Czyli mini hi-fi.
1: No i oczywiście bardzo dużo dobrego roka, także bądźcie z nami do godziny 10.
2: To chyba powiedziane wszystko, przepraszam, czy pogoda to już teraz?
1: Nie, to jeszcze przed nami.
2: A, to zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
5: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
4: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
5: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
4: Ale w jednym miejscu na jednej fakturze?
5: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
6: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
7: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
6: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
7: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock'n'roll.
6: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
7: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
8: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
9: A wiesz dlaczego?
8: To właśnie nie.
9: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
8: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
9: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
8: Swanson?
9: Mądra suplementacja już od 57 lat.
8: To brzmi jak przemyślany wybór.
10: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
0: Po reklamie.

0: Kolejne alerty RCB za nami. A co jeśli złapią nas w pracy? Pirat drogowy zatrzymany zabił człowieka na pasach, bo wyprzedzał. W tej prawdzie też ostrzeżenie mgliste, a jednak wyraźne.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Alerty RCB na wschodzie to już niemalże codzienność. Były też w ciągu ostatniej doby, to jednak był weekend. A co jeżeli taki alert z ostrzeżeniem przed potencjalnym zagrożeniem z powietrza zastaniecie w pracy? Firma powinna mieć procedury, które powinniście mieć przećwiczone. To dotyczy nie tylko pracowników biurowych, mówi Mateusz Skiba z Grafton Recruitment.
2: Na przykład kurier, serwisant czy handlowiec jest zupełnie pozbawiony tej stacjonarnej infrastruktury. I w takich sytuacjach pracownik mobilny nie może działać po omacku. Pracodawca musi wdrożyć twarde procedury.
0: Powinien pracownik wiedzieć choćby o tym, kto ma przekazywać mu informacje.
1: Prawda Antyradia.
0: Zatrzymany sprawca śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Policja schwytała 21-letniego mieszkańca tego miasta. Przedwczoraj miał on wyprzedzać inne auto na pasach. Rozpędzony potrącił na przejściu 51-latka, który zginął na miejscu. Dziś kierowca zostanie doprowadzony do prokuratury i usłyszy zarzuty. Wiadomo już, że był trzeźwy. Badanie na obecność innych substancji jest w toku.
1: Prawda Antyradia.
0: Uwaga na mgłę. MGW wydaje ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą niemalże dla całego kraju, z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur. Widzialność może spadać poniżej 200 metrów jeszcze przez 2 godziny.
1: Prawda Antyradia.
0: Podziękowania płyną z Ukrainy. Tamtejszy MSZ dziękuję Radosławowi Sikorskiemu za oświadczenie potępiające rosyjskie groźby. Minister spraw zagranicznych zapowiedział, że będziemy stanowczo reagować na nieodpowiedzialne i niebezpieczne działania Kremla, że będziemy zwiększać presję, a i że w ambasadzie RP w Kijowie zostajemy. Moskwa w sobotę ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed możliwymi uderzeniami w ukraińskiej stolicy. Do miasta mimo to przyjechał kanclerz Niemiec.
1: Prawda Antyradia.
0: Wsparcie dla studentów w Opolu. Miasto przeznaczyło 1,5 miliona złotych na dopłaty do czynszu za wynajem miejsc w akademikach. Program obejmie 500 najzdolniejszych z Politechniki i z Uniwersytetu Opolskiego.
3: Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy kończą szkołę średnią i zostają przyjęci na studia w naszych uczelniach, w ogóle nie płacą za miejsce w akademiku jako mieszkańcy. Dla studentów, którzy są bardzo dobrymi studentami, ta zniżka może sięgać nawet 80%.
0: Mówił rektor Uniwersytetu Opolskiego Jacek Lipok.
4: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
0: Do 21 stopni dziś w ciągu dnia. Nie będzie padać, ale zachmurzenia są możliwe w większości Polski. Ciśnienie dziś to 1023 hektopaskale. Zachód zacznie się zaraz po 18. Wieczorem ma być 15 stopni w Olsztynie, 17 w Trójmieście, Warszawie czy w Łodzi i najwięcej 19 stopni we Wrocławiu.
4: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Wi-Fi w antyradiu.
1: Mi się nie chce chwalić, ja miałem kiedyś intymnie do czynienia z kuzynką brata gitarzysty zespołu Nickelback, naprawdę.
2: No, jak zacząć poniedziałek, to na grubo powiem. Piszcie ci. Dzień dobry.
1: Piszcie se Karmelina Kupa, naprawdę, przysięgam.
2: Nie opowiadam nam tej historii, ja nic o tym nie wiem, także ja nie ręczę.
1: Na wszystko kiedyś przychodzi pora, dobra, ja ci teraz...
2: Ale byłeś grupi, to chcesz powiedzieć?
1: W pewnym sensie, wiesz co, tak dogłębnie. A patrz, o bobrach gdzieś.
2: No proszę, ażby było jeszcze śmiesznie, to masło wiedźmy się dzisiaj pojawi. Znaczy, w polskich lasach się pojawiło.
1: Jezu,
2: tak dokładnie.
1: Jak mi się dobrze masło wiedźmy kojarzy. Słuchaj, no. Poza tym jeszcze będziemy, słuchajcie, mówili o polskiej myśli technicznej. Absolutnie nie było, ale najważniejsze jest to, że znów w nasze podwoje zagości sam Pan Bóg.
3: Czołem rybaczki wy moje. W nadchodzącym tygodniu obdarzę was moją boską łaskawością, gdyż sprawię, że światłość i słońce wzejdą nad wami obficie, a te wasze termometry wskażą od 15 do nawet 18 stopni w blasku dnia. Nocą zaś spaść może nawet do zera, więc bez czapki wieczorkiem na dwór czy tam pole nie puszczę. No i bez paciorka też.

0: Wi-Fi w Antyradiu.
1: Sisters of Mercy, od razu, ponieważ siostry miłosierdzia nam zagrały, mam takie pytanie do ciebie. Tak. Kiedyś, jak każda mała dziewczynka grzeczna, chciałaś wstąpić do klasztoru?
2: Tylko takiego jak Sisters of Mercy, takiego, wiesz, gotyckiego, mrocznego, z odwróconymi krzyżami. A, to okay, tak, to by okay. się zgadzało.
1: Gdzie Andrew Aldridge, ciało Chrystusa podaje.
2: Tak, kochany. No, ja się już bałam, że ty mnie zapytasz o bobry, bo takiego mamy teraz newsa.
1: Mogę?
2: A proszę, już tak dobrze się znamy z każdej strony. Pielęgnuję swojego,
1: no właśnie,
2: jeśli o to chodzi.
1: No, patrz, jak jest, chyba jestem przewidywalny, cholera jasna.
2: Słuchajcie,
1: czaruchno się zaczerwienił.
2: Tak jest. Informację mamy dla was taką, że leśnicy z Nadleśnictwa Lubliniec postanowili ostrzec spacerowiczów przed skutkami aktywności bobrów w leśnictwie Łopian.
1: Ostrzec spacerowiczów?
2: Ostrzec. Ja wiem, słuchaj, że ja lekko, wiesz, mam takie szeleszczące sy, ale ostrzec.
1: Chodzi o to. Ja się zasugerowałem tym twoim zadbaniem.
2: Chodzi o to, słuchaj, że przy lokalnym stawie postawiono taką tabliczkę z napisem: uwaga, szkody wyrządzone przez bobry, bowiem gryzonie szybko postanowiły te szkody odwrócić i tabliczkę antybobrową po prostu przewróciły.
1: Powiem tak.
2: Bobry rebel.
1: Tylu fajnych chłopaków przez te bobry się zmarnowało.
3: Wiesz, co to jest reinkarnacja? To, kim będziesz w kolejnym życiu, zależy od tego, jakie życie prowadziłeś do tej pory. Jedni po śmierci przyjmują postać tygrysa, sokoła albo lamparta.
4: A inni?
3: Jeżeli o ciebie chodzi, to nie wróżę ci żadnych rewelacji. Kaczka to maks, co może z ciebie być.

0: Logic Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
9: torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
11: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
14: Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł.

0: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa, papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
1: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: USA wycofują się z brytyjskiej bazy. Tak na wszelki wypadek. Intercity zagęszcza ruch od grudnia zdecydowanie więcej połączeń. W tej prawdzie będzie też sok winogronowy już na dzień dobry.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Krok wstecz robią Stany Zjednoczone. Siły powietrzne USA wycofały swoje bombowce z własnej bazy w Wielkiej Brytanii. Sprzęt wrócił do Ameryki. To efekty dochodzenia po niedoszłym zamachu na bazę, jaki miał być przeprowadzony w minionym miesiącu. W zeszłym tygodniu w związku z tą właśnie sprawą zatrzymana została osoba z brytyjsko-irańskim obywatelstwem. Ten człowiek jednak został zwolniony za kaucją, podobnie jak złapana wcześniej piątka. Teheran twierdzi, że nie ma z tymi ludźmi nic wspólnego, choć wątek irański wybrzmiewa coraz głośniej.
1: Prawda Antyradia.
0: 600 połączeń dziennie. Mniej więcej tyle od grudnia ma obsługiwać PKP Intercity. To o 70 więcej niż dziś. 6 nowych par pociągów ma łączyć na przykład Warszawę z Łomżą. Ogólny zamysł jest taki, żeby pociągi do różnych miejscowości odjeżdżały w cyklach, na przykład co godzinę. Obietnice dotyczące nowego rozkładu jazdy składa prezes spółki, który chwali się też tym, że w tym roku przewiezie już prawie 100 milionów pasażerów.
1: Prawda Antyradia.
0: Kosmiczne plany ma Politechnika Śląska. Uczelnia chce mieć wkład w rozwój polskiego programu kosmicznego i rozwijać współpracę z NASA. Na miejsce przyjechał nawet menadżer kosmicznych misji NASA Artur Chmielewski.
2: Chciałbym właśnie, żeby tutaj też zainteresowano się Księżycem. Księżyc w NASA jest numer jeden. Myślimy, żeby tam być już na stałe. Tylko, że to się wszystko zaczyna. Ja myślę,

0: odpowiada za dźwiganie.
1: Ciężka, ale satysfakcjonująca praca. Mam tutaj współpracownicę, która pomaga mi w zbiorach.
2: Pierwszy raz mam sekator w ręku.
0: To ciężko obsługuje się sekatorem, czy łatwa sprawa?
2: Łatwo, łatwo.
3: Po zbiórce było wyciskanie soku w specjalnej prasie, a kolejne spotkanie zimą jest prawie 7:33. To była Prawda Antyradia.
4: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Zenicy, gdzie wieczorem Bośnia i Hercegowina podejmie Polskę w czwartym spotkaniu Ligi Narodów. Liderem w grupie są Szwedzi, mają 7 punktów. Bośniacy na miejscu drugim zgromadzili 5 oczek, nasze asy mają 4. Trener Urban wierzy, że komplet punktów jest w zasięgu drużyny, ale by tak się stało, będziemy musieli zagrać poważny mecz, a to zapowiada kapitalne emocje. Bośnia i Hercegowina kontra Polska, start 20:45. W siódmej kolejce Polskiej Ligi Hokeja na Lodzie Energa Toruń przegrała z GKS-em Katowice 0-7. Unia Oświęcim wyczesała Podhale Nowy Targ 8-0. Polonia Bytom przegrała z GKS-em Tychy 1-2. GKS Jastrzębie przegrał z Zagłębiem Sosnowiec 2-4. A Krakowia pokonała STS Sanok 3-2. Kolejny serwis 8:30.
5: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
3: 17 stopni dziś w Olsztynie, 19 w Warszawie, 21 we Wrocławiu, Krakowie czy w Rzeszowie. Rano mgły, potem chmury, choć na południu ma być w ciągu dnia słonecznie. Nocą będzie od 8 stopni w Rzeszowie, przez 10 we Wrocławiu, 11 w Warszawie i 13 w Koszalinie, maksymalnie do 14 w Trójmieście.
5: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
4: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Wi-Fi w antyradiu.
1: Ja chcę mieć duże siekacze, ja chcę być cały pokryty sierścią, ja chcę być bobrem.
2: No to jadłeś na śniadanie, Michał, zastanawiam.
1: Bobrem chcę być, zawsze bobrem chciałem być, pieścić bobra to rzecz dobra.
2: Tamę budować i się nie chować. Tak, to jest wyznanie Michała Figurskiego. Ja z kolei, gdybym mogła wcielić się jeszcze raz w kogoś zupełnie innego w moim życiu, to chciałabym być drzewem w teledysku Rolling Stonesów. Tak, takie mam marzenie. Chciałabym być drzewem.
1: No, słuchajcie, ta informacja bobra z Lublińca, którą podawaliśmy, i ten wiekopomny dźwięk
2: cytat kultowy z
1: naszego
2: filmu
1: przyjaciela, tak jakoś nas natchnął do tematu, ale posłuchajmy jeszcze raz najpierw tej wypowiedzi.
3: Wiesz, co to jest reinkarnacja? To, kim będziesz w kolejnym życiu, zależy od tego, jakie życie prowadziłeś do tej pory. Jedni po śmierci przyjmują postać tygrysa, sokoła albo lamparta.
2: Ogłośmy go.
3: Jeżeli o ciebie chodzi, to nie wróżę ci żadnych rewelacji.
2: Ogłaszamy kogo?
3: To maks, co może z ciebie być.
2: To jest ten moment.
1: No właśnie. To już ludzie wiedzą, kim ja chcę być, a ty kim byś chciała być?
2: Ja tak jak mówiłam, drzewem chciałabym być, człowieku. Ale jeżeli wy macie jakiś plan na to, kim chcielibyście być w waszym nowym, drugim, trzecim życiu, bo może jesteście jak kot i macie ich 8, to dzwońcie pod 321-321-600 albo piszcie na hi@antyradio.pl, a do zgarnięcia są bilety na Nocnego Kochanka 9 października w Krakowie.
1: On nam się jakoś tak łączy, ale to dlaczego to ja powiem za
2: dobra.
4: Patrz, co spotkałem. Bobr! Jaki fajny bobr!

0: Antyradiu.
1: Ciamba łamba i tap tambing, a my tutaj w hi-fi tap tambingu, czyli demagogii i krzykactwa nie uprawiamy.
2: Kiedyś mi zakazali zespołem Ciamba łamba opiekować, jak przyjechał do Polski. Aha. Słuchajcie, perkusista tak polubił żubrówkę z sokiem jabłkowym, że było wleczone.
1: O proszę, a ja miałam okazję rozmawiać kiedyś z panami i wydali się tacy spokojni, tacy nie rock'n'rollowi prywatni.
2: A Moby podobno kiedyś sików portki zrobił po polskiej wódce w klubie Klubokawianki.
1: Ja nie wiem, czy ta audycja kiedyś stanie się nieco bardziej poważna. Dobrze, ale przypominamy, że możecie zgarnąć bilety na Nocnego Kochanka. A to jest bardzo, to jest dopiero poważny zespół, tak, prawda? W Krakowie panowie zagrają za dni kilka, dokładnie 9 października. Co trzeba zrobić, redaktorze Fikursu?
2: No właśnie, powiedzieć nam, jaką postać chcielibyście reinkarnować. Natchnęły nas bobry z Lublińca. Ja zdecydowanie chciałbym być bobrem w następnym życiu. Koleżanka będzie drzewem. A wy kim? 321-321-600 i hi-fi@antyradio.pl. A przed nami
1: Taki obrzydliwy trochę ten news,
2: ale
1: wiesz?
2: On mnie rozbudza podobnie trochę jak ten bób.
1: No właśnie.
2: Jeżeli zostaniecie z nami,
1: tak,
2: co najmniej do godziny 8, a nawet kilka minut
1: nawet po... Nawet dłużej, tak.
2: To dowiecie się, co to jest masło wiedźmy.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Radiofile wszystkich krajów. Łączcie się.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mark Knopfler.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, to już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie!
20: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
21: To pewne. Niskie ceny są codziennie w

0: maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Pożar hali ze sprzętem AGD i z elektroniką w zachodniej Polsce. Miliardowe wsparcie dla Ukrainy z zachodniej Europy. W tej prawdzie będzie też mandat z powiadomieniem SMS.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 8. Grzegorz Kornacki. Pożar hali magazynowej w Słubicach. 20 zastępów strażaków walczyło w nocy z żywiołem, który trawił sprzęt AGD i elektronikę. Straty będą duże, bo zniszczone jest prawie wszystko, ale nikomu nic się nie stało. Przyczyna pożaru nie jest znana, policja bada już sprawę.
2: Prawda Antyradia.
3: Ponad miliard euro wsparcia dla Ukrainy. Taki pakiet pomocy wojskowej ogłosił w Kijowie kanclerz Niemiec. Zastrzyk gotówki pójdzie m.in. na finansowanie produkcji dronów czy na dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego.
2: Prawda Antyradia.
3: Ćwiczymy gotowość. Wiceszefowa MON zapowiedziała 70 dodatkowych terminów szkoleń w gotowości, czyli ćwiczeń z pomocy medycznej, survivalu, cyberbezpieczeństwa czy cyberhigieny. Trzeba mieć skończone 13 lat i można zapisywać się przez M-Obywatela.
2: Prawda Antyradia.
3: SMS powiadamia o paczce, przypomina o wizycie u lekarza, a teraz da ci też znać, że masz mandat do opłacenia. Szczecin uruchomił portal Estrefa, który nie tylko powiadamia, ale też pozwala sprawdzić, czy nie masz mandatowych zaległości.
4: Kierowca, który podejrzewa, że wpadł na parkowaniu bez płacenia, może sprawdzić na stronie, czy nie pojawiło się wezwanie do zapłaty. Może też włączyć SMS-owe powiadomienia, mówi Dariusz Sadowski z NIOL.
5: Kierowca posiadający uprawnienia do pojazdu będzie mógł aktywować usługę i otrzymywać informacje o ewentualnych zawiadomieniach dotyczących nieopłaconego postoju.
4: Co ważne, i SMS, i informacja na stronie pojawią się po 48 godzinach od przyłapania na nieopłaconym postoju. Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: Od 20 do 80%, czyli tak jak to studenci lubią najbardziej. Takie zniżki dla żaków zapowiada Opole. Miasto zapłaci najlepszym, dopłaci do czynszu w akademiku, a niektórych w ogóle zwolni z opłat. To inwestycja w przyszłość, mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
6: Szacujemy, że z grona 18 tysięcy mniej więcej studentów, bo tylu rozpocznie w tym roku rok akademicki w Opolu na 4 uczelniach, około 15-20% zostanie potem w przyszłości mieszkańcami Opola.
3: Miasto wyda w tym roku na te dopłaty 1,5 miliona złotych, w przyszłym roku 5 milionów. Na zegarach mamy teraz 8:02. To była Prawda Antyradia.
7: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Utrzymuje się dobra pogoda. Dziś, jak już wiecie, do 21 stopni. Jutro na termometrach będą nawet 22 stopnie. Na południu i na zachodzie ma być przy tym słonecznie, a to nie koniec. W środę mogą być i 23 stopnie. Zmiana w czwartek. Wtedy do Polski przyjdą mniej lub bardziej przelotne deszcze. W prognozach utrzymują się prawie przez tydzień.
7: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: restrain. Is Katie by the door?
1: High Five Antiradio.
2: Jaskrawo-żółte, galaretowate struktury rosnące na martwym drewnie.
3: To, co opisuje Michał, to jest tremella mesenterica, czyli mówiąc inaczej, masło wiedźmy. Mój drogi, w polskich lasach można natrafić na takie jaskrawo-żółte, właśnie galaretowate struktury, no i one określone są mianem masła wiedźmy, albo inaczej masła czarownic. To jest po prostu grzyb.
2: No właśnie, toż to grzyb. No, grzyb. Normalny grzyb, ale pięknie się zapowiada, bo ma galaretowate struktury rosnące na martwym drewnie.
3: Poza tremellą mesentericą, swoją drogą, to taka nazwa też dla kapeli metalowej, tak jakoś mi pasuje. Jest też Fuligo Septica, czyli wykwit piankowaty. Pięknie się w ogóle te wszystkie stwory nazywa.
2: A w ogóle ich pierwsza płyta masło wiedźmy, nie? Dobre, naprawdę.
3: I na okładce ja. Czy należy się bać tychże grzybów? No, żaden z tych organizmów nie jest groźny dla życia człowieka ani środowiska, czyli słuchajcie, jak takie masło wiedźmy po drodze w lesie gdzieś zobaczycie, to może nie jeść, ale nie uciekać.
2: Nie radziłbym się kłaść obok masła wiedźmy, ponieważ nie odżywia się samym drewnem. Jest pasożytem grzybni w rodzaju powłoczni, które odpowiadają za rozkład drewna, ale cholera wie, co jeszcze lubi zjeść.

0: Hej, Fif, Antyradio.
1: Tak patrzę na ciebie, Figur, żeś od tego fryzjera wrócił, jak Joshua mi wyglądasz.
2: No, thank you, ale no. Dziewczyno, popatrz, przysięgam na Boga jedynego.
1: Poszedłem
2: do fryzjera, fryzjer przyszedł do mnie,
1: no tak,
2: a ja mu
1: bogato.
2: Pokazuję zdjęcie, tak, chcę.
1: Pokazał mu Josha, faktycznie, słuchajcie, jakkolwiek to nie brzmi, pokazał Josha fryzjerowi, a my teraz wam zagramy telefony, dlatego, że pytamy was, kim chcielibyście być, gdybyście się mogli reinkarnować.
2: Tak, ustaliliśmy, że ja będę Bobrem, ty będziesz masłem wiedźmy.
1: No, ja ci zaraz dam masło wiedźmy.
2: A wy?
3: Jak to kim? Andą. Ciągle zadowolona, uśmiechnięta, a jednak w swoim świecie.
4: Cześć, jeśli idzie o zwierzę, którym bym chciał zostać w przyszłym życiu, to na pewno bym chciał zostać niedźwiedziem, który ma na wszystko wywalone, bo sobie grzecznie siedzi w lesie i jest takim puchatym, po prostu poczciwym zwierzem.
5: Słuchajcie, koniecznie chciałbym być misiem koalą. 16 godzin na dobę śpi. Ten czas, co nie śpi, to jest na takim lekkim haju, bo żywi się eukaliptusem i to jest jakby roślinka halucynogenna. Czym jeszcze fantastycznie się rozmnaża? No, czy może być coś piękniejszego? Chcę być misiem koalą.
1: Poszli w misia zbiorowo, no.
2: To jest miś na miarę naszych możliwości. Jak to dobrze misiem być, nic nie robić, tylko tyć. Ja od razu powiem, ja nie muszę reinkarnować.

0: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Wygenerowano z AI.

0: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
1: Season Sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break.
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Muzyka i głos

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Ceny paliw w dół za chwilę. Cennik na dziś. Bezcenne chwile za jego świątek. Polka odwróciła losy przegranego, jak mogło się wydawać, meczu. W tej prawdzie też ptak w garści.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Ceny paliw niżej. Po weekendowej rozgrzewce ruszył rządowy program obniżek cen na stacjach. Dziś 95 kosztuje maksymalnie 6,73. 98 jest za 7,59, olej napędowy za 7,88.
1: Prawda Antyradia.
0: Awans Igi Świątek. Polka przeszła do 1/8 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Przed chwilą pokonała Chorwatkę Donnę Vekić 4-6, 7-6, 6-2. Dojście do takiego wyniku zajęło 2 godziny i 40 minut. W drugim secie sprawa wyglądała już na przegraną, ale przy wyniku 2-5 Świątek zdołała odwrócić losy meczu.
1: Prawda Antyradia.
0: Zima nadchodzi, Kijów szykuje się i próbuje wzmacniać sieci energetyczne. Te są osłabione po 4 latach zmasowanych ataków Rosjan, ale zdaniem ekspertów dziś przygotowanie jest lepsze niż w poprzednich latach. Ukraińskim energetykom udało się ustabilizować krajową produkcję prądu. Największym problemem jest dostępność środków obrony przeciwlotniczej.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie próżnują, choć do próżni ich ciągnie. Politechnika Śląska w Gliwicach chce mieć udział w podboju kosmosu.
2: Naukowcy mają uczestniczyć w ulepszaniu robotów humanoidalnych, które mogłyby przygotować Księżyc.
3: Zanim wylądują astronauci, żeby już mieli trochę infrastruktury. Mamy testowe loty na Księżyc, ubrać humanoida w skafander księżycowy i niech te humanoidy już tam sobie radzą, budują.
2: Wyjaśnia Artur Chmielewski z NASA. Najlepsi wyjadą też na staże, mówi rektor Politechniki Śląskiej Marek Pawełczyk.
4: Pan Artur zaoferował naszym studentom i naukowcom staże w JPL czy w NASA. To jest niesamowita szansa.
2: Kosmiczne jest zainteresowanie. Na pierwszy rok kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna zostało przyjętych 200 studentów. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: 120 ptaków zaobrączkowanych. Giżycko w weekend bawiło się na pikniku ornitologicznym z ptakiem w dłoni. O celach mówi ornitolog Dariusz Górecki.
5: Dopiero indywidualne znakowanie powoduje, że wiemy, że ten konkretny osobnik, nasza stójka stąd z Giżycka, załóżmy, poleciała sobie gdzieś do Francji na zimowanie, a do nas przyleciała

0: Dzień dobry, zaczynamy od Pekinu, gdzie w półfinale turnieju ATP, rozgrywanym na kortach twardych, Hubert Hurkacz zmierzy się z Alexem de Minaur. Polak grał z Australijczykiem 4 razy, wygrał tylko raz. Początek spotkania, godzina 9. Na ten dzień czeka cała piłkarska Polska. W ostatnim spotkaniu eliminacji do Mistrzostw Europy do lat 21 Włosi podejmą Polskę. Do bezpośredniego awansu chłopcom trenera Brzęczka wystarczy remis. Ale kiedy wygrałeś 9 spotkań w grupie, dlaczego nie wygrać jeszcze jednego? Bilans bramkowy jest imponujący. 20 strzelonych goli, zaledwie 2 stracone. To Włosi muszą wygrać ten mecz, a to może mieć kolosalne znaczenie dla przebiegu spotkania. Jak będzie, przekonamy się o 18:15, kiedy rozpocznie się meczyk Włochy-Polska.
1: Do 21 stopni dziś na termometrach. Najcieplej będzie na południu, po 21 stopni właśnie od Wrocławia przez Opole, Katowice i Kraków po Rzeszów. 19 stopni w Warszawie i w Łodzi, 17 w Olsztynie. Południe ma być słoneczne, reszta kraju z możliwymi większymi zachmurzeniami, ale słońce też zobaczymy.
2: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: już za chwilę rozwiążemy konkurs na nocnego kochanka. Dowiemy się, kto wybierze się na koncert w Krakowie.
1: Nie, bardzo. Każdy słuchacz Antyradia jest nocnym kochankiem.
0: Aha, to inna
1: rzecz. Ale my po prostu rozdajemy bilety kinowe.

0: Hi-Fi w Antyradiu.
1: Za nami motyka, na polski to mi się dobrze tłumaczyło na ćmok.
2: Ćmok. Słuchaj, jako ślązaczka, już tu kiedyś mówiłam, babcia mówiła do mnie ty motyko, jak była mnie grzeczna, to może miała na myśli ćmę właśnie.
1: Ale ćmoko też trochę.
2: To mogło też być. Słuchajcie, pora rozwiązać nasz konkurs, w którym do wygrania były wejściówki na nocnego kochanka.
1: Tak.
2: Zadanie konkursowe brzmiało, w co byście się reinkarnowali, gdybyście tylko mogli.
1: Tak.
2: I nasze serce zdobył Marcin. Marcin, który napisał, ja tam bym chciał reinkarnować się na nowo jako ja, żeby znowu mieć moją cudowną żonę i dzieci. Nie zamieniłbym tego nigdy, żeby być jakimś tam zwierzakiem. No Marcin.
1: Ale słuchaj, wiesz co, telefonów było co niemiarę. Od razu powiem, bo wy jak słyszycie swój głos na antenie, to od razu wam się wydaje, że to wygraliście. Ta propozycja dostanie od nas nagrodę tak troszeczkę z boczku. Czy możemy poprosić tego pana, co się ze mną zgadza, jeżeli chodzi o reinkarnację?
3: Cześć, słuchajcie, no w sumie tak jak figur, też pewnie chciałbym z Bobrem, ale Kasi figury, ten to dopiero nocny kochany.
2: Nie, no to musi być jakaś taka dodatkowa nagroda. Coś musimy wymyślić.
1: Jeżeli urodziłeś się w latach 70. lub 80. na bank, miałeś to widzenie. Pozdrawiamy pani Katarzyno, oczywiście, ale ja chcę tylko powiedzieć,
2: tak.
1: Nie odchodźcie.
2: Właśnie.
1: Bo nagród jeszcze będzie bez liku, bo przecież przed nami jeszcze klasyka gatunku.
2: Koniecznie. Bez niej nie ma hi-fi.
0: Hi-fi w Antyradiu. Radiofile wszystkich krajów. Łączcie się.

0: w Antyradiu.
1: To, co dobre zawsze zostaje, to, co dobre zawsze smakuje, dlatego klasyka nowego gatunku w hi-fi o poranku zagaszcza. Żeby nie powiedzieć zagasza.
2: Zagęszcza.
1: Dobra, to może powiesz Państwu o co ho.
2: Powiem Państwu o co ho. My Wam gramy przetłumaczony na język polski utwór, który jest, jak powiedział Michał, klasyką gatunku, klasyką rocka. Wy musicie odgadnąć, czyj to utwór, co to za piosenka, a w nagrodę będziemy dla Was mieli zestaw płyt.
1: A to, że brzmi jak bełkot, to przecież
2: to nie nasza wina.
1: O to właśnie chodzi. Proszę Państwa, oto dzisiejsza klasyka gatunku.
0: To, co ja mam, ty musisz dać swojej mamie. To, co ja mam, ty musisz dać swojemu tacie. To, co ja mam, ty musisz dać swojej córce. Tańczysz przez chwilę, potem napijesz się troszkę wody. To, co ja mam, ty musisz włożyć na siebie. To, co ja mam, ty musisz włożyć na siebie. To, co ja mam, ty musisz włożyć na siebie.
2: Czytał oczywiście Cezary Pazura. No ale cóż to za utwór? 321-321-600.
1: I wykonawca hi-fi @antyradio.pl. Czekają oczywiście nagrody, a nagrody to merch, czyli gadżety od Antyradia, plus jeszcze mamy jakieś muzyczne niespodzianki.
2: To wszystko nasz radiowydawca wyszpera dla Was specjalnie i wyśle na podany przez Was adres.
1: No kto to zaśpiewał?
2: No kto?
0: Bez względu na poranne zakłócenia, słuchaj najczystszych dźwięków w technologii hi-fi. Hajduk, Figurski. Zapraszają w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W 29.

0: więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na

0: Duży pożar hali z elektroniką w Lubuskiem. Strażacy ciągle są na miejscu. Nadzieje na coś lepszego, czyli przebudzenie polskich piłkarzy. W tej prawdzie też o bezpieczeństwie w miejskim autobusie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9:00. Grzegorz Kornacki. Ponad setka strażaków przez całą noc walczyła z pożarem hali magazynowej w Słubicach. W środku płynęły baterie i sprzęt AGD, a akcję utrudniał fakt, że dach konstrukcji runął. Był przez to problem z wejściem do środka. Teraz sytuacja jest opanowana, ale to jeszcze nie koniec, mówi Arkadiusz Kaniak ze straży pożarnej.
2: Nie jest zupełnie ugaszony, trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
0: Zagrożenia dla okolicznych budynków nie ma, nikomu nic się nie stało.
1: Prawda Antyradia.
0: Wiara w zespół odbiła się od dna, to i wzrosły nadzieje. Polscy piłkarze po tym, jak w piątek wygrali z Rumunią 6-0, dziś zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. To rozgrywki w ramach Ligi Narodów. Już wiadomo, że polska reprezentacja wystąpi bez Roberta Lewandowskiego. Przed weekendem dostał żółtą kartkę, po której musi pauzować. Zawodnicy muszą sobie radzić. Start o 20:45.
1: Prawda Antyradia.
0: Bolsonaro wygrywa pierwszą turę brazylijskich wyborów prezydenckich. Flavio Bolsonaro to syn byłego prezydenta Jaira. Mierzy się z obecną gumą państwa Lulą da Silvą. Bolsonaro zdobył 47% głosów, jego rywal 45%. Druga runda za niecałe 3 tygodnie.
1: Prawda Antyradia.
0: Bezpiecznie jak w autobusie. Podróże transportem publicznym są bezpieczniejsze niż te w samochodzie. Tak wynika z danych zebranych przez policję i ITS.
3: Szanse na udział w wypadku są znacznie większe w samochodzie osobowym, mówi Maria Dąbrowska-Lorantz z Instytutu Transportu Samochodowego.
4: Kierowcy autobusów odpowiadają jedynie za mniej niż 2% wszystkich wypadków, podczas gdy kierowcy samochodów osobowych za ponad 70%.
3: Ubywa ofiar wypadków z udziałem autobusów.
4: W 2025 roku zginęło prawie o połowę mniej osób niż jeszcze kilka lat wcześniej.
3: Podróż transportem publicznym to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, to też finanse, podkreśla Anna Zielińska z ITS.
5: Koszt biletu miesięcznego jest nieporównywalnie niższy od wydatków na paliwo, ubezpieczenie czy parking.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz 9:02. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sprawdzimy, co dziś w ciągu dnia będzie działo się w pogodzie.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Dużo słońca dziś na południu Polski, w pozostałych częściach kraju chmury są możliwe, ale i przejaśnień nie powinno zabraknąć. Na termometrach będzie 17 stopni w Olsztynie, 19 w Warszawie i w Łodzi i 21 od Wrocławia przez Opole, Katowice i Kraków, aż po Rzeszów.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
6: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
7: Biletem na kochanka rozdane, klasyka gatunku odbyta.
8: To może teraz zaaplikujemy Państwu troszeczkę niedobrego lekarstwa, co ty na to?

0: High Five Antyradio.
1: Audrey Horn na antenie Antyradia.
2: Tak jest. Czy ty wiesz, jak się mówi ognisko po japońsku?
1: Ty mi zawsze zadasz jakieś pytanie, na które nie znam odpowiedzi. To się nazywa próba kompromitowania prowadzącej. Nie wiem.
2: Słuchaj, takibi. Takibi to jest takie zwykłe ognisko. Takibi. Ale takie...
1: Nigiri znam.
2: Ale takie biwakowe mi się podoba. Kampufaja.
1: No więc... To wyciągamy teraz kampufaję, tak. Panowie i panie, bowiem Japończycy mają patent na ognisko takie, które już nie powoduje, że dym leci do sąsiada, a sąsiad się wkurza.
2: Ale wiesz co, uważam, że to jest dno, naprawdę, bo zrobić ognisko, po którym się nie śmierdzi ogniskiem, no nie. To jest w ogóle kompletne jakieś nieporozumienie.
1: Dokładnie, przecież ognisko po to jest, żeby nim cuchnąć, ale Japończycy mają swoje pomysły, chodzi o taką przenośną, nazwijmy to japońską kuchenkę, palenisko kempingowe, które wykorzystuje zjawisko do palania spalin, no i na skutek zoptymalizowanego przepływu powietrza następuje czyste spalanie i pełna kontrola nad tym spalaniem i wszyscy są szczęśliwi.
2: Ale przepraszam,
1: podobno.
2: Przepraszam, jedno konkretne pytanie. Czy ziemniaka na tym zrobisz z ogniska?
1: Kartofelka takiego?
2: No, kiełba,
1: nie, bez sensu, to jednak jest bez sensu.
2: My wolimy, żeby było ognisko po polsku, czyli

0: Oddaj to, oddaj to teraz. Oddaj to, oddaj to. Oddaj to teraz. Oddaj to. Oddaj to. Oddaj to teraz.
1: No i co to za piosenka?
2: No teraz to już naprawdę wszystko jasne. Zapytaliśmy was w ramach klasyki nowego gatunku, kto to śpiewał i co to jest za utwór. Odpowiedzi się posypały. No,
1: różne.
2: Tak.
3: Ziggy Marley, Love is my religion.
2: No nie.
1: No,
2: zdecydowanie, ale druga jest jeszcze lepsza, słuchaj.
4: Jennifer Lopez, Ain't Your Mama.
1: Ja bym chciała poznać waszą drogę dedukcji do tego.
2: No, a ja bym chciał poznać drogę, którą ta pani, słuchając J-Lo, dotarła do antyradia. Nie, jeszcze raz nie. A oto poprawna odpowiedź, mili państwo.
3: Utwór, który tak pięknie wyedytował Radio Pazura, czy nawet Czarek Pazura, to Red Hot Chili Peppers, Give It Away.
2: Oddaj to.
1: Give it away, give it
2: oddaj
1: away.
2: To
1: my oddamy.
2: Oddaj to, give it away now. Brawo.
1: To my oddamy w twoje ręce płyty. Wędrują do ciebie, gratulujemy.
2: A klasyka gatunku powraca za tydzień.

0: the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gviazdy Roka w Anti-Radio.
4: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
3: Antyradio. Najlepszy rok na

0: Audycja Nie Hańbi. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Wojsko w Świnoujściu ruszyła akcja neutralizacji min niedaleko gazoportu. Alert RCB i co dalej, czyli pracodawcy powinni mieć plan. W tej prawdzie też kot na gigancie.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest to 9:30, Grzegorz Kornacki. Wielka akcja ruszyła w Świnoujściu. Na wodach Zatoki Pomorskiej wojsko zaczęło neutralizację min morskich z czasów II wojny światowej. Niewybuchy ważą w sumie około 3,5 tony i są jakiś kilometr od terminala LNG. Zostały odnalezione w miejscu budowy falochronu. Na wodzie i lądzie wyznaczone są strefy bezpieczeństwa. Nie można kąpać się w morzu na odcinku od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów. Działania wojskowych mają potrwać 4 dni.
1: Prawda Antyradia.
0: Alerty RCB na wschodzie to już niemalże codzienność. To jeżeli taki alert z ostrzeżeniem przed potencjalnym zagrożeniem z powietrza zastaniecie w pracy?
2: Każda firma powinna mieć gotowe procedury. Musi też wyznaczyć osoby odpowiedzialne, mówi Mateusz Skiba z Grafton Recruitment.
3: Najważniejsze jest to, aby tych wewnętrznych zasad postępowania nie ustalać dopiero w momencie zagrożenia. Należy je wcześniej omówić z zespołem i przećwiczyć podstawowe scenariusze. Warto wcześniej wyjaśnić, jak rozpoznać sygnał, gdzie szukać oficjalnych informacji, którędy można się ewakuować, no i kto koordynuje działania.
2: Procedury muszą też objąć pracowników, którzy pracują w terenie. I to, co zrobić po zakończeniu alarmu. Na przykład, kto ma powiadomić pracowników o tym, że mają wracać do pracy. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Wsparcie dla studentów w Opolu. Miasto przeznaczyło 1,5 miliona złotych na dopłaty do czynszu za wynajem miejsc w akademikach. Program obejmie 500 najzdolniejszych z Politechniki i z Uniwersytetu Opolskiego.
4: Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy kończą szkołę średnią i zostają przyjęci na studia w naszych uczelniach, w ogóle nie płacą za miejsce w akademiku jako mieszkańcy. Dla studentów, którzy są bardzo dobrymi studentami, ta zniżka może sięgać nawet 80%.
0: Mówił rektor Uniwersytetu Opolskiego Jacek Lipok. Zapisy ruszyły.
1: Prawda Antyradia.
0: Uciekł kot, ale nie taki zwykły kanapowiec, a serwal sawannowy. Zwierzak w czerwonych szelkach dał nogę z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach. Policjanci ostrzegają, jeżeli go zobaczysz, to go nie łap. Dzwoń pod 112. Serwale może nie są drapieżnikami, które rzucą się na człowieka, ale potrafią skoczyć na 3 metry.
1: Prawda Antyradia.
0: Ze 112 płynnie przechodzimy do 997. Mija dokładnie 40 lat od emisji pierwszego odcinka magazynu kryminalnego Michała Fajbusiewicza. Liczba odcinków była niezliczona. Dwa razy zdarzyło się, że prawdziwy zabójca wystąpił w rekonstrukcji własnej zbrodni. Jeden wpadł, bo poprawiał ekipę, mówiąc, że to nie tak wyglądało. Jest 9:32. Do 21 stopni dziś w ciągu dnia. Nie będzie padać, ale zachmurzenia są możliwe w większości Polski. Ciśnienie dziś to 1023 hektopaskale. Zachód zacznie się zaraz po 18. Wieczorem ma być 15 stopni w Olsztynie, 17 w Trójmieście, Warszawie czy w Łodzi i najwięcej 19 stopni we Wrocławiu.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski

0: Antyradiu.
1: No i mamy to. Kącik dobrych wiadomości w Hi-Fi w Antyradiu. Tym bardziej, tym razem wzbogacony o kolejne laury dla Polaków. No baby.
2: Brawo, my się bardzo cieszymy, jak Polacy są w czołówce.
1: Popatrz, ja ci pokazuję palcem, a ty czytasz.
2: Tak, Polacy w światowej czołówce robotyki.
1: Tak,
2: zespół
1: jest.
2: Brave Mind Fighters w top 16 turnieju robotów humanoidalnych, a teraz tłumacz Michał, o co w tym chodzi?
1: No o to, że Made in Poland stało się absolutnym światowym topem i to kto by pomyślał, dziewczyno, my od tego robota z Alternatyw 4 pamiętasz, przeszliśmy tak potężną, fantastyczną, długą drogę, że jesteśmy w tej chwili w absolutnej czołówce światowej robotyki.
2: Roboty Made in Poland, ale turniej Made in China, bo to właśnie tam odbył się taki turniej, w którym startowały różnego rodzaju roboty humanoidalne, no i nasz robocik okazał się po prostu najskuteczniejszy.
1: Nasz najlepiej pokonał tor przeszkód, nasz najlepiej pokonał wstawanie z ziemi. Patrz, Polak potrafi wstać z ziemi.
2: Nasz miał najlepszą dynamikę i siłę uderzeń też.
1: Oraz ekspresję i tak zwany indywidualny charakter. No.
2: Proszę bardzo.
1: Masz pytanie, proszę bardzo, tak brzmi polski robot.
3: Robot Edward Warchocki w Sejmie, no to jest coś. Już niedługo na polskie ulice wyjdzie wiele takich robotów, a ja, Edward Warchocki, oferuję swoje konsultacje w sprawie ram prawnych. Mam sporo przemyśleń. No i elegancko, dziękuję bardzo.
1: Dziedzina prawnicza, sejmowa, robotyczna. Chciałoby się powiedzieć, że każda dziedzina w Polsce ma swojego Edwarda. Pozdrawiam cię.

0: w Antyradiu.
1: Wreckage, czyli taki złom, to było oczywiście przed siódmą, kiedy zaczynaliśmy do was gadać, ale teraz już jesteście nowka sztuka, jak ktoś się mówi, pumfel.
2: Nieśmigani.
1: Nowka nieśmigani, tak bardzo się cieszymy, że udało nam się was podnieść i będziemy robili dokładnie to samo jutro między 7 a 10.
2: Taki był nasz cel. Rozdaliśmy dzisiaj kupę nagród i pamiętajcie, że w HiFi chodzi nie tylko o nagrodę, ale o dobrą zabawę, więc jeśli bawicie się z nami dobrze, to też jest nam z tym bardzo dobrze.
1: Kto by pomyślał, że zza chmur wygląda właśnie on, bo bawi się codziennie razem z nami.
2: Puka,
1: dzień dobry,
2: puka.
1: Panie Boże, witamy. Pogodę prosimy, Bogo.
3: Czułem rybaczki wymoje. W nadchodzącym tygodniu obdarzę was moją boską łaskawością, gdyż sprawię, że światłość i słońce wzejdą nad wami obficie, a te wasze termometry wskażą od 15 do nawet 18 stopni w blasku dnia. Nocą zaś spaść może nawet do zera, więc bez czapki wieczorkiem na dwór czy tam pole nie puszczę. No i bez paciorka też.
0: HiFi w Antyradiu. Ta audycja jest dla beki.
4: Nie łykaj wszystko.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio

0: Reklama. Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Czarna seria w Tatrach. Ratownicy w weekend nie narzekali na nudę. Na nudę nie narzekają też francuskie służby. Licealiści dalej protestują. W tej prawdzie będzie też o tym, że coraz bliżej święta.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 10. Grzegorz Kornacki. Czarna seria wypadków w Tatrach. W sobotę turysta spadł z zawratu. Wczoraj inny spadł w rejonie Koziej Przełęczy. Pierwszy nie żyje, drugi w krytycznym stanie leży w szpitalu. Do tego toprowcy mieli kilka innych interwencji w rejonie Grzesia. Kobieta doznała kontuzji nogi. W Żlebie Kulczyńskiego spadły dwie osoby. Na Przełęczy Małołąckiej jedna osoba uszkodziła nogę. Toprowcy przypominają, w Tatrach leży śnieg, miejscami zlodowaciały.
2: Prawda Antyradia.
3: Zawieszone lekcje nawet w 500 liceach. Tak nowy tydzień zaczyna Francja. To dlatego, że po weekendowej przerwie uczniowie wznawiają swoje protesty. Domagają się lepszych warunków nauki, taka przynajmniej była geneza akcji, która rozlała się na cały kraj. Jak dotąd w tych protestach zatrzymanych zostało 5 tysięcy osób, 24 szkoły zostały podpalone albo zniszczone, rannych zostało 170 uczniów i 600 mundurowych. Do jednego z liceów ma dziś przyjechać minister edukacji.
2: Prawda Antyradia.
3: Jest nas coraz mniej, depopulacja dotknęła już 7 na 10 gmin, ponad połowa z nich straciła od 10 do 20% mieszkańców.
4: Dochody wyludniających się gmin spadają, wydatki niekoniecznie, mówi Agata Mróz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
5: Urząd, szkoła czy sieć wodociągowa kosztują podobnie, niezależnie od tego, czy korzysta z nich 1000 czy 800 osób.
4: Gdzie jest najgorzej?
5: Wyludniają się przede wszystkim obszary oddalone od dużych miast, często położone na styku województw.
4: Wyludniające się miejscowości to też zmiany na rynku nieruchomości. W wielu miejscach zabraknie chętnych na domy i mieszkania, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
6: Ryzyko stagnacji lub realnych spadków cen dotyczy większości średnich miast.
4: Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: Święta po nowemu w Krakowie. Miasto będzie miało nowe iluminacje, zapowiada miejska plastyczka Marta Kutniowska.
7: Nawiązujące do Bazyliki Mariackiej i prezbiterium, masferki, to są dekoracje okienne, fryzy, detale rzeźbiarskie i to jest główny jakby element dekoracji bożonarodzeniowych w tym roku.
3: Montaż ma ruszyć zaraz po święcie zmarłych. Jest 10:02, to była Prawda Antyradia, już za chwilę prognoza pogody.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: 17 stopni dziś w Olsztynie, 19 w Warszawie, 21 we Wrocławiu, Krakowie czy w Rzeszowie. Rano mgły, potem chmury, choć na południu ma być w ciągu dnia słonecznie. Nocą będzie od 8 stopni w Rzeszowie, przez 10 we Wrocławiu, 11 w Warszawie i 13 w Koszalinie, maksymalnie do 14 w Trójmieście.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
8: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym. Można jawnie

0: Antyradiu.
1: Pewnie, proszę Państwa, kłania się Aleksander Oslowski oczywiście w Antyradiu. Nisko się kłania. Proszę Państwa, poniedziałek, niektórzy klną na poniedziałek. Ja tam zauważyłem jedną rzecz. Korki sakramenckie dzisiaj były. Chyba to na skutek tego, że paliwo staniało. No i ludzie już zupełnie swobodnie przemieszczają się swoimi pojazdami. Zresztą ciekawa historia. Pierwszego dnia po obniżeniu cen paliw na stacjach benzynowych było pełno samochodów, kolejki sakramenckie. I myślę sobie, że to wynikało z tego, że już ludzie na rezerwie dojeżdżali do tego momentu. A potem, jak tylko troszkę staniało, to łubudum, pełny bak. Proszę Państwa, w kwestii rozdawnictwa będę miał dwa dwuosobowe zaproszenia na kontra MMA 9. 10 października, hala Orbita Wrocław. No cóż, rozkwaszonych nosów trochę będzie. Społeczny researcher pan Wojciech z kolei donosi, że mamy dzień bez prostytucji. Także dzień szykownego szpiega, to w odniesieniu do agenta 007 Jamesa Bonda. Dzień zrób coś miłego. A zrobię coś miłego, zapuszczę piękności wielkie dzieło. Światowy dzień mieszkalnictwa, o mieszkalnictwie coś będzie. Światowy tydzień przestrzeni kosmicznej. Myślę sobie, że o przestrzeni kosmicznej też wspomnę na intencję tego, że w niedługim czasie trzeba będzie z jeszcze jednego powodu nosić hełm na głowie. A 5 października 1827 roku we wsi Fasty spadł meteoryt Białystok. No to też się przyda coś na głowę. W 2016 roku została otwarta linia kolejowa Addis Abeba Djibouti. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które wysłał mi niezawodny społeczny researcher pan Wojciech. Dziękuję bardzo panie Wojciechu za dbałość o mój spokój i o informacje, które państwu przekazuję. A my jedziemy z Måneskin.

0: 24 minuty po godzinie 10. Pan Andrzej napisał a propos korków na ulicach. Obstawiam, że to kwestia słabej pogody dziś rano i motocykliści wsiedli do samochodów. Pamiętam, parę lat temu wracałem autobusem z pracy. Kierowca rozmawiał z jakimś znajomym o drodze. Stanęliśmy w korku. Kierowca, ale korek, pasażer. No, ale wczoraj takiego nie było. Na to kierowca, nie było, to prawda. Jeszcze kierowca dorzucił, ale przynajmniej tych motocyklistów nie ma na drogach. No właśnie, dodaje pan Andrzej, pogoda rano nie zachęcała do wsiadania na dwa kółka. Panie Andrzeju, w kwestii motocyklistów na drogach, to rzeczywiście być może przesiedli się do samochodów, ale nie tylko motocykliści. Zresztą jak ktoś jeździ motocyklem, to trochę bardziej szparko to wykonuje i nie gapi się w komórkę. Przynajmniej nie każdy motocyklista, a tych patrzących w komórki i robiących potężne luki na drodze było dużo. A to jest chyba gorsze niż motocykl, który przeleci gdzieś tam cichcem. Oby cichcem. Proszę Państwa, trzymajcie się Antyradia.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
8: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
15: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
14: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
15: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
14: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
15: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
18: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
2: Anio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii jak szukasz narzędzi

0: Wolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Warszawie zostało otwarte Centrum Technologii Satelitarnych. No i to właśnie oni twierdzą, a to jest kolejny powód, dla którego warto nosić kask na głowie, to w kosmosie będą następowały pierwsze ataki przyszłych wojen. Tak przynajmniej twierdzi wspomniane centrum.

0: No właśnie, piękności wielkie dzieło na zakończenie tej godziny, oczywiście w Antyradiu. Państwa zamańczyk, prawda, Antyradia, pełna kultura, prognoza pogody, a potem wyjaśnię kwestię związaną z pewną bardzo popularną w Polsce potrawą. I dowiecie się Państwo, że to nie jest dokładnie tak, jak sobie myślicie.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4000.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Trójstronne spotkanie w sprawie pokoju na Ukrainie na stole. Pytanie, czy znajdą się chętni? Dżuma w Rosji, USA badają sprawę przecieków po wycieku. W tej prawdzie też strefa czystego transportu nie taka straszna.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Trójstronne spotkanie USA, Rosja, Ukraina to propozycja Waszyngtonu. Amerykanie chcieliby usiąść do stołu do końca października. To miałoby być spotkanie na poziomie technicznym. Na razie nie ma ani miejsca tego spotkania, ani konkretniejszego określenia daty.
4: Prawda Antyradia.
5: Dżuma w Rosji. Departament Stanu USA monitoruje doniesienia o domniemanym przypadku śmierci z powodu tej właśnie choroby. Amerykanie apelują do Rosjan o przekazywanie rzetelnych informacji w tej sprawie. Jak podaje serwis Axios, 10 dni temu pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim rozbiła probów z patogenem dżumy płucnej. 4 dni później trafiła do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła przed ostatnim weekendem. Władze wprowadziły kwarantannę w kilku medycznych placówkach. Obserwacja obejmuje około 200 osób, które miały kontakt ze zmarłą.
4: Prawda Antyradia.
5: Zatrzymany sprawca śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Policja zatrzymała 21-letniego mieszkańca tego właśnie miasta. Przedwczoraj miał on wyprzedzać inne auto na pasach. Rozpędzony potrącił na przejściu 51-latka, który zginął na miejscu. Dziś kierowca zostanie doprowadzony do prokuratury i usłyszy zarzut. Wiadomo już, że był trzeźwy. Badanie na obecność innych substancji jest w toku.
4: Prawda Antyradia.
5: Sprzeciw dla strefy czystego transportu. A gdzie tam? Według badania Instytutu Zrównoważonej Gospodarki w Katowicach mieszkańcy zmieniają zdanie.
6: W Katowicach strefa działa od końca czerwca i obejmuje ścisłe centrum, w tym rejon rynku i okoliczne deptaki. Kiedy okazało się, że ograniczenie wjazdu dotyczy 7% samochodów, poparcie wśród mieszkańców wzrosło z 55% do 75%.
7: Co ważne, ponad 80% mieszkańców ma samochody takie, których podstawowy wariant strefy w ogóle by nie obejmował. Z naszych badań wynika jednocześnie, że ponad 40% katowiczan dojeżdżających na co dzień do pracy w ogóle nie przejeżdża przez centrum ani się tam nie zatrzymuje. A spośród tych, którzy tak robią, tylko połowa jedzie samochodem.
6: Mówił Aleksander Szałański z Instytutu. Przeciwnikami strefy są głównie mężczyźni w wieku produkcyjnym jeżdżący samochodami. Magda Poddańczyk, Antyradio.
4: Prawda Antyradia.
5: Był w plackach, w zupie i w babce. Ziemniak w roli głównej wystąpił na Giżyckim Wzgórzu Brunona. Za nami święto ziemniaka, które jednych weekend zadowoliło, a innym zrobi dziś smaka.
8: Obierałam cebulę i nawet nie płakałam.
9: Recepta tej zupki tak, kiełbaska, boczek, wywar dobrze ugotowany z dobrego mięsa.
10: Najsmaczniejsza na świecie.
8: Bardzo piękna impreza, jestem po raz pierwszy.
5: A ziemniak jeszcze piękniejszy. Na miejscu była Ola Bobicz. Jest prawie 11:03, czas na pełną kulturę.
11: Mieszko Drescher, zapraszam. Gears of War E-Day z finałowym zwiastunem i dobrymi recenzjami. Gra pokazuje pierwszy dzień inwazji potworów z podziemi, 14 lat przed wydarzeniami z pierwszej części. Krytycy chwalą brutalną walkę, choć nie wszystkim podobają się powtarzalne misje. Na uwagę zasługuje też udźwiękowienie. Let's take this city back.

0: premiera jutro. Bradley Cooper, nowym dowódcą G.I. Joe, zagra Duke'a, którego w poprzednich filmach grał Channing Tatum. Nową odsłonę reżyseruje Danny McBride, twórca prawych gemstone'ów. Daty premiery nie ma.
1: Utrzymuje się dobra pogoda. Dziś, jak już wiecie, do 21 stopni. Jutro na termometrach będą nawet 22 stopnie. Na południu i na zachodzie ma być przy tym słonecznie. To nie koniec. W środę mogą być i 23 stopnie. Zmiana w czwartek. Wtedy do Polski przyjdą mniej lub bardziej przelotne deszcze i w prognozach utrzymują się przez prawie tydzień.
2: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, to już 14 minut po godzinie 11. Słuchają Państwa Antyradia. No właśnie, to ta potrawa, o której wspomniałem. Papryka szczeciński. Pewnie wiele osób, szczególnie w Szczecinie, wie, jaki był początek tej potrawy. Otóż przepis paprykarza szczecińskiego został zainspirowany senegalską potrawą Tiep Boudien. Nie wiem, czy dobrze czytam, ale tak to jest napisane. No i w ten sposób powstał paprykarz szczeciński, który później podbijał rynki świata. W 30 krajach zajadano paprykarz szczeciński. Proszę Państwa, wiele rzeczy, o których nam się wydawało, że są polskie, to tak nie do końca są polskie. Od na przykład podobno dmuchawce, latawce wiatr. Ta pieśń okazała się być nie do końca naszą. Proszę Państwa, ale mieliśmy na szczęście bardzo wiele znakomitych wynalazków, które są nasze zdecydowanie. Otóż na przykład wykrywacz min, prawda? Albo na przykład, cóż tam, bomba wodorowa. Pan Stanisław Ulam, niezwykle uzdolniony członek Lwowskiej Szkoły Matematycznej, został zresztą zaproszony do projektu Manhattan w Ośrodku Badań Jądrowych w Los Alamos w 1947 roku. Walkie-talkie powstało w Polsce. Niech to licho. Pierwsza świetlówka, pan Stefan Pieńkowski, polski fizyk w 1938 roku. Mnóstwo takich rzeczy, od kamizelka kuloodporna, która towała życie wielu osobom. Moc. Możemy być spokojni za tym, że jesteśmy narodem wyjątkowym. Niemniej jednak paprykarz szczeciński, to jak to było? Tiep Boudien. Ale pyszota.

0: wiadomości Fiukania na koniec grudzieła. Proszę Państwa, 24 minuty po 11 słuchają Państwa Antyradia. W kwestii paprykarza pan Maciej pisze: mamy w Szczecinie pomnik, to już specjał. Wiem, panie Macieju, ale pan Maciej dodaje: a za czasów słusznie minionych funkcjonowało powiedzenie: lepsza puszka Pandory niż paprykarz szczeciński. Panie Macieju, kto stworzył takie hasło? Nie wiem, ale wysoce obraźliwe. Trzymajcie się, rodaczki i rodacy.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgo.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Placebo. YouTube. Lenny Kravitz. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

puszce bobu konserwowego, którym to bobem konserwowym w zasadzie puszką uderzyłem się boleśnie w paznokieć na kciuku prawej ręki. I teraz muszę stosować różne techniki, żeby nie było widać tej czarnej plamki, która pewnie zejdzie za 2 miesiące, ale na razie ze wstydu chowam tak gdzieś, tak jak nawet komuś nie przypalam, no to pomagam w zaczerpnięciu świeżego powietrza, to chowam ten kciuk. Po prostu to chybnie wygląda. Rodaczki, rodacy, bób konserwowy może być groźny. Słuchajcie, Antyradia do godziny 12 pozostało ile? 19 minut. Jako żywo.

propos paprykarza szczecińskiego, bo puszki generalnie mogą być groźne. I wcale nie myślę o nordyckim śledziu kiszonym, który po tworzeniu potrafi zabić całą rodzinę, ale

0: wystarczy, można prawie sięgnąć palcem, byle nie tym ubitym, do godziny 12. Przypominam, że po 12 będzie rozdawnictwo w Antyradiu. Będę miał dla Państwa dwa dwuosobowe zaproszenia na kontra NMA 9. 10 października Hala Orbita Wrocław.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Villevalo, a.k.a. VV.
2: It's Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
13: Blik. Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
14: We were on a break.
13: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
15: Bazinga!
13: A teraz kończymy 20 lat.
16: Why God, why?
13: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
17: Crazy.
13: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta
2: dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
21: SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
22: Po reklamie.
23: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Vias de Roca Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Kluczowy ropociąg na Bliskim Wschodzie znów nieczynny. Rumuńscy złodzieje z Norwegii zatrzymani w Polsce. Znamy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Transport ropy z ominięciem cieśniny Ormus znów wstrzymany. Nie działa rurociąg wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej po wczorajszym ataku na jedną ze stacji pomp. W ubiegłym miesiącu też była przerwa w dostawach od 11 do 22 września.
0: Prawda Antyradia.
1: Międzynarodowa akcja służb po międzynarodowej kradzieży. Wpadło dwóch Rumunów, którzy okradli jubilera w Oslo, stolicy Norwegii. Panowie prosto z jego sklepu wsiedli na prom do Polski i kiedy ten cumował już w Gdyni, polscy mundurowi dostali cynk od norweskich. Złapali złodziejaszków z 50 złotymi łańcuszkami i innymi błyskotkami. Zatrzymani są już w areszcie.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie daj się złowić na fałszywą inwestycję. To na przykład to ogłoszenia z wizerunkiem znanych osób, które kuszą zyskami. Sami w nie klikamy i uzupełniamy dane, a to ułatwia sprawę przestępcy, mówi Bartłomiej Drozd z chronipesel.pl.
2: Cyberprzestępcy wiedzą, na jaką ofertę zareagował rozmówca i jakie dane zostawił w formularzu. Mogą więc od razu nawiązać do konkretnej inwestycji i prowadzić rozmowę według przygotowanego scenariusza. Dla wielu osób to znak, że wszystko jest w porządku, bo przecież same się zgłosiły.
1: W zeszłym roku KNF zgłosiła do blokady ponad 40 tysięcy niebezpiecznych domen. Ponad 96% z nich dotyczyło fałszywych inwestycji.
0: Prawda Antyradia.
1: Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim wracają apele strażaków. Jak co roku mundurowi zachęcają do zakupu czujek czadu. To niewielkie urządzenie, które może uratować życie, mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
3: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcje obsługi.
1: W ubiegłym sezonie grzewczym małopolscy strażacy odnotowali prawie 300 interwencji związanych z tlenkiem węgla. 9 osób zmarło, prawie 140 trafiło do szpitala z objawami zatrucia czadem.
0: Prawda Antyradia.
1: Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny przyznana. Otrzymali ją Karl Dyserot, Peter Hegemann i Georg Nagel za odkrycia związane z kanałami jonowymi aktywowanymi światłem i rozwój optogenetyki. Bardziej po ludzku, dzięki ich odkryciom można włączać i wyłączać poszczególne obwody w mózgu i badać, jak wpływają na zachowanie, pamięć czy emocje. Metoda stała się jedną z najważniejszych narzędzi współczesnej neurobiologii. Słonecznie w większości kraju, chmurzy się miejscami na zachodzie i wybrzeżu. Na termometrach w granicach 17 stopni temperatura wzrośnie jeszcze do 21. W kolejnych dniach podobnie, pogoda zepsuje się dopiero z czwartku na piątek. Z ponad 20 stopni zrobi się około 10 z przelotnymi opadami.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

teraz po godzinie 12, słuchają Państwo Antyradia. Znalazłem dzisiaj taki artykuł i to podświetlone na żółto, że Brytyjczycy chcą do Unii, z powrotem do Unii. Połowa Brytyjczyków chciałaby, żeby ich kraj wrócił do Unii Europejskiej. Przypominam sobie taką historyjkę, jak już Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem z Unii, to najwięcej wejść w wyszukiwarkach dotyczyło tego, co to jest Unia Europejska. Ale już było po zawodach. Teraz ocknęli się chyba. Proszę Państwa, a teraz do konkretów. Dwa dwuosobowe zaproszenia na kontra MMA 9. 10 października hala Orbita Wrocław mam w garści. Aby takie zaproszenia zdobyć, należy wymalować mail pod adres ostry@antyradio.pl. No i zaczekać na pytanie, które tradycyjnie bardzo, bardzo niedługo pozwolę sobie Państwu zadać, a będzie to około 23 minuty. Tej godziny oczywiście.

0: kancelaria tak dało do pieca. Proszę Państwa, przypominam, dwa dwuosobowe zaproszenia na kontra MMA 9. 10 października Hala Orbita Wrocław. Mam do oddania. Osoby zainteresowane z pewnością przygotowały mail pod adres ostrymałpantyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie, z jakim regionem Polski związane jest kontra MMA. Proszę to wymalować w temacie maila i zaczekać na informacje, któż to, a któż wybierze się na tę imprezę.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego.

0: Roszen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Roszen, perfekcyjnie chrupiące.
1: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
2: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
1: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
2: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
1: Swanson?
2: Mądra suplementacja już od 57 lat.
1: Przekonuje mnie to.
3: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break.
7: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
10: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
11: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie!
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.
21: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

związku z rozdawnictwem dwuosobowych zaproszeń, dwóch dwuosobowych zaproszeń na kontra MMA 9 9 października Hala Orbita Wrocław. Zadałem Państwu pytanie, z jakim regionem Polski związane jest kontra MMA. Kontra MMA to dolnośląskie cykliczne sportowe widowisko mieszanych sztuk walki, tak to trzeba określić. Organizatorzy podkreślają, że nie bawią się w jakieś freak fighty, czyli walki celebrytów, tylko czysta, porządna walka. Pani Małgorzata B. i pani Grażyna K. co chwileczkę dostaną maile zwrotne. Gratuluję. No i cieszę się bardzo, że będą panie z osobami towarzyszącymi oglądać to widowisko.

0: tym to czasie. Chciałbym powiedzieć, że zbliżamy się do godziny 13. Co za tym idzie, Aleksander Ostrowski. Dziękuję Państwu za wspólnie spałaszowany czas. Za momencik pojawi się tutaj Tomek Kasprzyk z Rokomotywą, a ja mówię do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Anti-Radio.
5: Cut.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break!
3: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
5: Bazinga!
3: A teraz kończymy 20 lat.
6: Why God, why?
3: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
7: Crazy.
3: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Dużo dobrego.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Płać za cyberbezpieczeństwo albo płać kary. Minister cyfryzacji daje wybór firmom. Ropa jednak płynie rurociągiem wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Wysokoprocentowe ulgi czekają na studentów w Opolu.
8: Prawda Antyradia.
9: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Zabezpieczajcie się przed cyberatakami, apeluje do firm minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Po serii wycieków milionów wrażliwych danych pacjentów z firm medycznych zapowiada kontrolę Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zdaniem ministra przede wszystkim nie można oszczędzać na bezpieczeństwie.
10: Państwo jest od tego, żeby wskazywać, dawać rekomendacje, pokazywać, że musisz wydawać pieniądze. No trudno, żebyśmy dzisiaj w każdej prywatnej firmie postawili cyberpolicjanta.
9: A jako zachęta do pilnowania kwestii cyberbezpieczeństwa, widmo kary rzędu 20 milionów euro, mówi Krzysztof Gawkowski. Zwykły Kowalski natomiast może zastrzec PESEL w obywatelu, urzędzie gminy albo w banku. A to, czy doszło do wycieku danych, można sprawdzić na rządowym portalu Bezpieczne Dane.
8: Prawda Antyradia.
9: Jednak bez zakłóceń płynie ropa rurociągiem wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Agencja Reutera poprawia, co podała agencja AFP, powołując się na swoje źródła i pisze, że problemu nie ma. Jak mówiliśmy wcześniej, jedna ze stacji pomp miała być zaatakowana, co zatrzymało przesył. Ten jednak ma się odbywać bez zakłóceń.
8: Prawda Antyradia.
9: Wysokoprocentowe ulgi dla studentów przygotował Opolski Ratusz. Miasto dopłaci im do czynszu w akademiku od 20 do nawet 80% kwoty, a laureaci konkursów przedmiotowych rozpoczynający studia zostaną w ogóle zwolnieni z opłat. Chcemy zachęcić młodzież do studiowania w Opolu, mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
11: Szacujemy, że z grona 18 tysięcy mniej więcej studentów, bo tylu rozpocznie w tym roku rok akademicki w Opolu na czterech uczelniach, około 15-20% zostanie potem w przyszłości mieszkańcami Opola.
9: W tym roku ratusz przeznaczy na dopłaty do akademików 1,5 miliona złotych, a w przyszłym roku aż 5 milionów złotych.
8: Prawda Antyradia.
9: Mają obrotowe głowy, świetny kamuflaż i spryt. Modliszki na specjalnej wystawie od 16 do 25 października w Śląskim Zoo.
12: To będzie wystawa żywych modliszek. Będą prezentowane różne gatunki z różnych części świata. Dzięki temu zwiedzający zobaczą, jak jeden owad może się różnić wyglądem, ubarwieniem czy sposobem kamuflażu. Modliszki są drapieżnymi owadami, które polują przede wszystkim na inne bezkręgowce. Ich strategia często opiera się na cierpliwości i pozostawaniu niezauważonym. Podczas wystawy będzie można zobaczyć, jak wygląda takie polowanie modliszek podczas pokazowych karmień. Paulina Kozioł, Antyradio.
9: Prawie 3 minuty po 13. Słonecznie w większości krajów, chmurzy się tylko miejscami na wschodzie i wybrzeżu. Na termometrach w granicach 17-18 stopni temperatura wzrośnie w ciągu dnia do 21. W kolejnych dniach podobnie. Pogoda zepsuje się z czwartku na piątek. Z ponad 20 stopni zrobi się około 10 z przelotnymi opadami.
8: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Prosty, zwarty numer. YouTube.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Silencio. Pięknie wkroczyliśmy do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu w poniedziałek, 5 października. 10 minut po 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się. Mam nadzieję, że baterie przez weekend zostały naładowane i możemy rozpocząć kolejny niezwykle wyczerpujący tydzień w pracy. W czasie tej przepięknej, złotej polskiej jesieni. Ale dzieje się, bo Metallica jest w trakcie koncertów w Sphere w Las Vegas i zaskakują setlistą. Dzisiaj trochę o tym opowiem. A Perfect Circle także pokazali światu najnowszy singiel zatytułowany The Home in My Concert. Też do tego jeszcze wrócę i może jeszcze będzie o Placebo, bo Placebo także świętują 30-lecie pewnego wydarzenia. Do tego także dziś wrócę w Lokomotywie w Antyradio.
1: Lokomotywa w Antyradio.
0: A jeżeli chodzi o nagrody, będę miał coś dla tych, którzy chcieliby wybrać się do Filharmonii w Szczecinie 14 października. Tam będzie fajne wydarzenie. Opowiem o tym za kilkanaście minut. A teraz Stein.

Kazik Mars napada za nami w Lokomotywie w Antyradio. A ja przed sobą mam kilka podwójnych wejściówek na koncert SBB do Filharmonii Szczecińskiej imienia Karłowicza. Koncert odbędzie się 14 października, więc jeżeli mielibyście ochotę tam być, nie oddalajcie się od Antyradia, bo będzie szansa zgarnąć takie podwójne wejściówki.

0: is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: W Media Expert taniej masz.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
2: We were on a break!
1: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
1: A teraz kończymy 20 lat.
2: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
4: Crazy.
1: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
6: Muzyka i głos.

0: losy w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. We The Black Keys. Pijama Porno.

Ilias de Rocca, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

Offscreen za nami, a my przyglądamy się temu, co wydarzyło się w muzyce 5 października. Na przykład w 1954 roku urodził się Bob Geldof, facet, który w 1979 roku wraz z grupą The Bunton Brats wylansował piosenkę Don't Like Mondays. No ale też to dzięki niemu powstał koncert, którego dochód przeznaczono na pomoc głodującej Afryce. Live Aid. I to przedsięwzięcie właśnie było tak olbrzymie, że wystąpiły na nim takie sławy jak Paul McCartney, Bob Dylan, Sting, Mick Jagger, Madonna, Elton John, David Bowie, Phil Collins, Tina Turner i wielu innych. No, dzięki tej akcji zebrano ponad 100 milionów dolarów dla ofiar głodu w Afryce. Ale też pojawili się Queen i David Bowie. Dlatego teraz i jeden, i drudzy, albo Queen i David Bowie razem zaprezentują się w Antyradio.

0: Ciekawe, jak Eminem zareagował, jak pierwszy raz usłyszał to nagranie. Świetnie. 108 na zamknięcie tej części Lokomotywy.
1: Rush. Alex Lifeson also in Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: emocja, nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
6: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
5: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
6: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
5: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
6: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
10: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20:00.
11: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: Tragedia na Morzu Czarnym. Dron uderzył w statek ze zbożem. Są ofiary. Benzyna nieco drożej, diesel nieco taniej. Ceny paliw na jutro ogłoszone. Ceny ubezpieczeń OC też szaleją. Są nowe dane.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher. Zapraszam. Dwie osoby zginęły, 11 uratowano po dronowym incydencie na Morzu Czarnym. Turecki statek ze zbożem został trafiony przez bezzałogowca. Akcję ratunkową prowadzi Rumunia. Do tragedii doszło poza jej wodami terytorialnymi.
1: Prawda Antyradia.
0: Litr benzyny 95 za 6,79, litr diesla za 7,82 zł. Takie ceny paliw na jutro przewiduje minister energii. Rządowa interwencja na rynku paliw trwa od soboty. Program ma działać do końca roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Obniżki przydałyby się też cenom ubezpieczenia OC. We wrześniu średnio trzeba było za nie zapłacić 653 zł, a 29 zł więcej niż w sierpniu. To najwyższa podwyżka od 2 lat. Najdrożej jest w miastach, mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
2: Najdroższym miastem był we wrześniu Gdańsk, 877 zł, a najtaniej było w Opolu, 639 zł. Aż 6 miast wojewódzkich przekroczyło próg 800 zł za polisę OC.
0: Taniej to już raczej było. Rosną koszty usuwania szkód. Według Polskiej Izby Ubezpieczeń w pierwszym półroczu odszkodowania z OC komunikacyjnego rosły szybciej niż składka, a średnia wartość szkody przekraczała 12 tysięcy złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie próżnują, chcą tworzyć potrzebne w próżni wynalazki. Politechnika Śląska w Gliwicach ma ambitne plany na podbój kosmosu.
3: Naukowcy mają uczestniczyć w ulepszaniu robotów humanoidalnych, które mogłyby przygotować Księżyc.
4: Zanim wylądują astronauci, żeby już mieli trochę infrastruktury. Mamy testowe loty na Księżyc, ubrać humanoida w skafander księżycowy i niech te humanoidy już tam sobie radzą, budują.
3: Wyjaśnia Artur Chmielewski z NASA. Najlepsi wyjadą też na staże, mówi rektor Politechniki Śląskiej Marek Pawełczyk.
5: Pan Artur zaoferował naszym studentom i naukowcom staże w JPL czy w NASA. To jest niesamowita szansa.
3: Kosmiczne jest zainteresowanie. Na pierwszy rok kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna zostało przyjętych 200 studentów. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Słonecznie w większości kraju, chmurzy się miejscami na wschodzie i wybrzeżu. Na termometrach w granicach 19 stopni, najcieplej na południu. Temperatura wzrośnie w ciągu dnia do 21 stopni. W kolejnych dniach podobnie, pogoda zepsuje się z czwartku na piątek. Z ponad 20 stopni zrobi się około 10 z przelotnymi opadami.
1: Prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Lokomotywa w Antyradiu.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Szczerze, już nie mogę doczekać się tego, jak usłyszę Scandinavian Ice podczas koncertu na warszawskim Torwarze. Też tam będziecie, bo zaproszenia na koncert Europe będą do wzięcia oczywiście w Antyradiu. No i teraz pytanie, czy Scandinavian Ice pojawi się na warszawskim Torwarze, bo jak wiadomo, to będzie trasa, która będzie wspominać płytę Final Countdown. Jubileusz wtedy będzie obchodzić grupa Europa, ale być może z nowej płyty także zagrają. A propos tego, co niektórzy grają, z zaskoczenia. Metallica, jak wiecie doskonale, jest w trakcie serii koncertów w Sphere w Las Vegas. No i fani w tym, no nazwijmy to wprost, futurystycznym obiekcie mogą nie tylko obejrzeć spektakularne show, ale też, jak widzę w niektórych wiadomościach, posłuchać naprawdę wyjątkowej setlisty, bo podczas drugiego koncertu, który odbył się 3 dni temu, 2 października, Metallica sięgnęła po utwór Devil's Dance z płyty Reload. Okazuje się, że ostatni raz na żywo grali to w 2008 roku, czyli 18 lat temu. Pięknie. Wykonaniu towarzyszyła oczywiście oryginalna wizualizacja, którą możecie podziwiać w sieci. Jak pobuszujecie trochę po różnego rodzaju stronach internetowych, to na pewno na te obrazki traficie. Robią wrażenie.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Cała ten numer zaledwie 10 minut, podobno chowając się w prywatnym pokoju z Lajstą na studiu nagraniowym. Pokój miał czarne ściany, wielkie łóżko w kształcie koła i zatopione w podłodze pianino. I tak powstało Dreams. From Jane's
1: Addiction. Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
3: Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie. Jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Psst, cześć, to influencer, ten od cen.
11: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
19: Za mnie!
20: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
19: Kogo?
20: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
19: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
20: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
19: Tak, jest posterunkowy Cezary.
20: No, więcej na szkło ma zgon.pl.
19: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
20: I Cezary Pazura.
21: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: By ktoś powiedział pyszne.pl.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno.

Overkill. Jeszcze w tle, w Lokomotywie w Antyradio. Tymczasem dziś mija rocznica, kiedy 5 października 66 roku po przybyciu do Londynu Jimi Hendrix, Mitch Mitchell i Nell Reading po raz pierwszy zagrali razem. No i w ten sposób powstała grupa Jimi Hendrix Experience, swego czasu ogłoszona w plebiscycie magazynu Rolling Stone najlepszym trio rockowym wszechczasów, mającym przeogromny wręcz wpływ na późniejszych wykonawców. I w tym składzie zespół, przypomnę, nagrał 3 bardzo udane płyty studyjne.

0: tylko ja czekam na nową płytę Creed. Myślę, że w tym odczuciu nie jestem osamotniony. Czekam, czekam i mam nadzieję, że się doczekam, bo jeszcze muzycznie mają sporo do powiedzenia. A co ma do powiedzenia ESBB? Przekonacie się, będąc na koncercie w szczecińskiej Filharmonii imienia Karłowicza 14 października. Są chętni? Przede mną kilka podwójnych wyjściówek na to wydarzenie. Dajcie znać. kasprol@antyradio.pl w temacie Szczecin.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. We're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz

0: Możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
2: We were on a break!
1: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
1: A teraz kończymy 20 lat.
2: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
4: Crazy.
1: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: Maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz na

0: dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Niebezpieczny incydent na granicy Ukrainy i Mołdawii. Jedna osoba ucierpiała podczas rosyjskiego ostrzału. Festiwal eksplozji w Świnoujściu do czwartku. Polacy chcą się rozwijać w pracy. Odrzucają oferty bez perspektyw.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. O włos od tragedii na granicy Mołdawii i Ukrainy. Pocisk odbił się rykoszetem od ziemi i trafił w liniowy autobus. Ranny został mołdawski funkcjonariusz. Do zdarzenia doszło w czasie rosyjskiego ataku.
1: Prawda Antyradia.
0: Festiwal eksplozji w Świnoujściu. 4 dni atrakcji w postaci wybuchów mają podwodni saperzy. Podczas budowy portu kontenerowego zostały znalezione bomby z czasów II wojny światowej. Każda ma ponad 0,5 tony materiałów wybuchowych. Są jednak tak neutralizowane, żeby tego nie było słychać, widać ani czuć. Mówi rzecznik 8 Floteli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
2: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
0: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i dopiero potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku. Do tego czasu zakaz kąpieli czy nawet wchodzenia do wody. Obostrzenia obowiązują codziennie do czwartku w Gonitce w godzinach 8-15.
1: Prawda Antyradia.
0: 41% pracowników nie przyjęłoby pracy, jeśli nie miałoby w niej możliwości rozwoju. Ale ten rozwój nie oznacza jednego zestawu szkoleń dla wszystkich w firmie, mówi Izabela Nasiłowska-Włodarek z Benefit Systems.
3: Dla jednej osoby będzie to nowa technologia, dla innej język, a dla jeszcze innej wiedza dotycząca zdrowia czy dobrostanu. Te potrzeby nie są stałe.
0: 60% Polaków deklaruje, że pracodawca jakoś wspiera ich rozwój.
1: Prawda Antyradia.
0: Mały odblask, dużo lepsza widoczność. Policja zachęca pieszych do noszenia odblasków. Jest to obowiązkowe w terenie niezabudowanym, ale w mieście też się przydają, bo jest sporo słabo doświetlonych miejsc.
4: Często ubieramy się też na czarno, co powoduje, że dla kierowców zlewamy się z tłem i stwarza się niebezpieczna sytuacja. Im więcej odblasków, tym lepiej. Jeśli założymy na rękę, na nogę, na plecach, będziemy widoczni z każdej strony. Tak więc to od nas zależy tak naprawdę, gdzie założymy sobie ten odblask, ile ich założymy i jak będziemy mocno widoczni. Bezpieczni.
0: Mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Mundurowi rozdawali odblaski mieszkańcom Śląska na katowickim rynku. Prawie 3 minuty po 15:00 to była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura, a po niej prognoza pogody. Pełna kultura, zapraszam. Nigli zostanie na dłużej. Platforma Amazona zamówiła drugi sezon serialu ze świata Reachera. Maria Sten gra jego dawną współpracowniczkę, dziś prywatną detektyw, która bada podejrzaną śmierć przyjaciela. Według Amazona pierwszy sezon obejrzało 40 milionów osób na świecie w 13 dni. To czwarty najlepszy debiut oryginalnego serialu w historii tej platformy. Tom Cruise zdradził szczegóły Top Guna 3. Aż 3. Będzie Maverick, będą myśliwce i będzie fajnie. Tyle. Daty premiery nie ma. Uncharted może wrócić. Według serwisu MP First nową grę ma wyreżyserować Sean Escake, reżyser Zaginionego Dziedzictwa. VGC potwierdza część tych doniesień z własnych źródeł. Nathan Drake podobno się pojawi, ale nie wiadomo, czy znów będzie głównym bohaterem. Sony i Naughty Dog niczego jeszcze nie ogłosiły.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Na termometrach w granicach 20 stopni najcieplej w Legnicy. Znacznie cieplej już dziś nie będzie. Słonecznie w większości krajów, może się miejscami na wschodzie i wybrzeżu. W kolejnych dniach podobnie, do czwartku, wtedy pogoda się zepsuje. Z ponad 20 stopni zrobi się około 10 z przelotnymi opadami.
1: Prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
5: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: powinni jeszcze być w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Death Pod Society z nagraniem Cold.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Na którym miejscu są, sprawdźcie na antyradio.pl. Tymczasem przy okazji Guano Apes wspomniałem dzisiaj o Eminemie. No i proszę bardzo, dostałem informację, że Eminem został bohaterem gry Retro. Rapper połączył siły z marką odzieżową, z którą stworzył projekt o nazwie Marshall's Massacre. Efektem m.in. jest darmowa, zręcznościowa produkcja stylizowana na kultowe gry z lat 90. Więc jeżeli lubicie grać w gry, no to proszę bardzo.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Jeżeli zaś chodzi o muzykę, to w najbliższym czasie Eminem, z tego co wiem, pojawi się na nowym albumie Kid Rocka, krążku zatytułowanym Halfway to Jesus. Krążek ukaże się 17 października. A my gramy w to, co najlepiej lubimy w Lokomotywie. Nazywam się Kasprzyk. Tomasz Kasprzyk.

0: piękny utwór Queensryche. Za nami 24 minuty po godzinie 15. Pełno maili przyszło w sprawie SBB. No i wcale się nie dziwię. Odpisałem niektórym z was: sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, bo powinniście mieć ode mnie tak zwaną zwrotkę, w której jest tajemny kod upoważniający do wejścia dwóch osób do Filharmonii Szczecińskiej 14 października. Gratuluję!
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shuler from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
4: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break!
3: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
5: Bazinga!
3: A teraz kończymy 20 lat.
6: Why God, why?
3: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
7: Crazy.
3: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Po reklamie.
19: To jest Rock News w Antyradiu.
20: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Mniej obcy będzie ten, który napisał, że wciąż jest bardziej obcy. Film Mniej obcy, czyli fabularyzowana historia Jana Borysewicza, w tym tygodniu trafi do Netflixa. Pojutrze na małym ekranie zobaczymy losy zbuntowanego gitarzysty i jego drogę od skromnych początków do jednego z najpopularniejszych zespołów w kraju. Sukces ma oczywiście cenę i ten wątek ma tu nie być pominięty. Mick Jagger i Keith Richards na wokalu w jednym kawałku. Nieczęste zjawisko, a właśnie dostaliśmy coś takiego. The Rolling Stones opublikowali wideo do utworu Bad Luck Hideaway. Utwór dotąd był ekskluzywnym dodatkiem do płyty Foreign Tongues tylko na jednej platformie muzycznej. Teraz jest dostępny dla wszystkich. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
19: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu.

tylko myślał, że przyjdzie taki moment w historii muzyki, że Eagles of Death Metal sięgną do repertuaru Duran Duran. No ale jednak, tak się stało. Nim zamkniemy dzisiejszą lokomotywę, jeszcze jedna pocztówka z historii, bo 5 października 1991 roku po drugiej stronie Atlantyku na pierwszym miejscu list przebojów znalazła się nowa płyta Guns N' Roses, dwójka Years Your Illusion. Była to druga część, przypomnę, zestawu dwóch osobnych albumów wydanych jednego dnia. Płyta zawierała m.in. takie kompozycje jak You Could Be Mine, Don't Cry, cover Boba Dylana, Nothing on Heaven's Door. Teraz natomiast fragment jedynki, Mr. Brownstone, Guns N' Roses, jakby ktoś nie wiedział.

0: ale potwierdzam. Tak jakoś spadło napięcie, nie?
1: Po no, tym rzeczywiście,
0: jego piosence, taka piosenka ładna, taka oczywiście, ale trzeba by trochę ten poniedziałek jeszcze dmuchnąć.
2: Dmuchniemy, spokojnie, nie bójcie się, na pewno i ja dmuchnę, i Tomasz dmuchnie. No,
1: absolutnie, nasza podwójna sekcja dymana, znaczy denta jest...
2: No, ja się odcinam.
0: Para, buch, koła, bruch, jak to w poniedziałek, fajnie. Baterie naładowane po weekendzie.
1: Można tak powiedzieć.
0: Można tak powiedzieć, więc ode mnie jeszcze błyskawicznie Message the Battle, The Police, a ja znikam i wracam jutro po 13. Trzymajcie.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Muzyka i głos AI.
14: Co

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: NATO szykuje nową strategię na wypadek ataku Rosji. Prezentacja w przyszłym tygodniu. To Rosjanie mogą stać za śmiertelnym atakiem na cywilny statek na Morzu Czarnym. Gotyckie, świąteczne iluminacje sprawi sobie Kraków.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Powstanie nowa strategia na wypadek ataku Rosji. Szykuje ją dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, o czym donosi agencja Bloomberga. Plan ma być zatytułowany Teoria Zwycięstwa i zakłada połączenie tradycyjnej siły militarnej z nowymi technologiami jak AI, systemy autonomiczne i drony. Celem jest precyzyjne określenie sposobu odparcia ewentualnego wtargnięcia na terytorium sojuszu i doprowadzenie do natychmiastowej porażki przeciwnika. Szczegóły mają być zaprezentowane równo za tydzień w Polsce. To Rosjanie stoją za atakiem na turecki statek na Morzu Czarnym. Zaatakowali go dwoma dronami, informuje prezydent Ukrainy. Jak mówiliśmy wcześniej w Prawdzie Antyradia, do zdarzenia doszło na wodach neutralnych. Akcję ratowniczą prowadzi Rumunia i tamtejsze MSW informowało o 11 uratowanych i 2 zabitych osobach. Według Wołodymyra Zełenskiego zginęła jedna osoba, kapitan statku.
4: Prawda Antyradia.
5: Interes życia może i tak, ale nie dla ciebie, tylko dla cyberoszusta. Ci łowią portfele metodą na fałszywe inwestycje. W zeszłym roku Komisja Nadzoru Finansowego zablokowała ponad 40 tysięcy stron udających firmy zajmujące się inwestowaniem.
6: W reklamie jest o wysokich zyskach, a ze zdjęcia uśmiecha się znana twarz. No to klikamy i podajemy przestępcom na tacy nie tylko nasze dane, ale też to, jak i w co chcielibyśmy inwestować. Oni to wykorzystają, mówi Bartłomiej Drozd z Chroni PESEL.pl.
7: Fałszywy doradca potrafi mówić pewnie i przekonywująco, zapewnić o rosnących zyskach oraz stopniowo nakłaniać do kolejnych wpłat.
6: Tylko 11% osób, które próbowano oszukać, zgłosiło to na policję. 1/3 do swojego banku. Joanna Obuchowska, Antyradio.
4: Prawda Antyradia.
5: Nowe świąteczne iluminacje sprawi sobie Kraków. Dotychczasowe, mocno już wysłużone motywy inspirowane wawelskimi arasami zostaną zastąpione przez gotyckie detale, mówi miejska plastyczka Marta Kutniowska.
8: Nawiązujące do Bazyliki Mariackiej i prezbiterium, masferki, to są dekoracje okienne, fryzy, detale rzeźbiarskie. I to jest główny jakby element dekoracji bożonarodzeniowych w tym roku.
5: Montaż iluminacji rozpocznie się po święcie zmarłych. Ozdoby kosztowały 9 milionów złotych. Będą z mieszkańcami przez 4 sezony.
4: Prawda Antyradia.
5: Gustaw sam wrócił do domu. Chodzi o serwala sawannowego, który czmychnął z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach w nocy z soboty na niedzielę. Na termometrach w granicach 21 stopni, najcieplej w Legnicy. Znacznie cieplej, raczej się dziś nie zrobi. Słonecznie w większości krajów, może się miejscami na wschodzie i wybrzeżu. W kolejnych dniach podobnie do czwartku. Od piątku najpewniej koniec złotej polskiej jesieni i początek typowo szaro-burej odsłony tej pory roku.
4: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
9: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: z głośników w Antyradiu.
1: No, w końcu mnie coś obudziło, bo myślałam, że dzisiaj będzie ciężko. Nie wiem, czy ty tak masz, Tomaszu, i nie wiem, czy drodzy państwo, wy też tak macie. Mnie się dzisiaj od rana tak chce spać. Znaczy, ledwo co wstałam, wypiłam kawę i tak po godzinie stwierdziłam, ale mi się chce spać, coś z ciśnieniem tutaj nie halo jest.
2: No i właśnie dlatego zagraliśmy na początek I Wanna Be Sedated. Ale nie śpimy, zwiedzamy do 20 para z głośników. Bucha, Małgorzata, Małgo, Wierzejewska
1: i Tomasz Ambrożo Obertyn.
2: Dzisiaj między innymi do wszystkich grzeszków pewnego niedoszłego malarza akwarelisty. Nie, do tego takiego, co malował akwarele.
1: To nie warto o nim mówić teoretycznie, ale czasem można.
2: Z Austrii. Dorzucimy jeszcze jeden grzeszek.
1: Będziemy też mówić o tym, że Polacy chcą mandatów za hejt w internecie.
2: Wybierzemy się do Michigan, bo tam pewien trzylatek przyniósł na leżakowanie klamkę.
1: Przejrzymy ranking miast, w których najlepiej się wyśpicie.
2: No i będzie też robotyczna rączka, która potrafi chodzić na paluszkach. No,
1: no i no właśnie. Będzie też, słuchajcie, podwójny bilet na koncert Deep Purple, który już 8 października w Atlas Arenie w Łodzi się odbędzie.
2: A ja jak nabrałem tak powietrza w głęboko i chciałem powiedzieć, no i to chciałem powiedzieć, że będzie również Małgowie.
1: Tak.
2: Już za chwilę.
1: Mój ulubiony kącik.
2: A teraz Smash Mouth.

0: Kiedykolwiek mieli problem z tym, jak wytłumaczyć, jak wyglądała Polska w latach 70., 80. swoim dzieciom, wnukom, pokoleniu Zet, które wychowało się na TikTokach, no wystarczy puścić im ten kawałek. Kult i Polska w parze z głośników. Słuchacie Antyradia, już za chwilę Boston, More Than a Feeling. No a teraz czas na nasz nowy cykl.
1: A może powiedz mi coś, czego nie wiem?
2: Małgo wie, czyli nikt nie pytał, ale każdy potrzebował.
3: No jak, oczywiście, że każdy potrzebował. Słuchajcie, pomyśleliśmy sobie, że trzeba wykorzystać moje imię i moje nazwisko. I przeszukuję internety w poszukiwaniu zupełnie nikomu niepotrzebnych ciekawostek, ale też prawdy życiowych i innych takich. Mam do Dokładnie. Was od razu prośbę. Jeżeli wiecie coś takiego, jeżeli chcielibyście się podzielić z innymi słuchaczami jakąś tajemną wiedzą, to piszcie para@antyradio.pl w tytule wpisując Małgo wie, ja wtedy będę wiedziała, żeby w nowym kąciku to przeczytać. Jesteście gotowi na dzisiejszą
0: zawsze.
3: Informację? Serce krewetki znajduje się w jej głowie.
0: O!
3: A dokładniej w głowotłowiu, czyli połączonej głowie i tłowiu. Nie ma za co.
0: Jakby w dupę, ale nie.
2: Małgo wie, czyli nikt nie pytał, ale każdy potrzebował.
4: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
5: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
6: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
7: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego roka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mniej! Muzyka i głos AI.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
4: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
5: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Zasłużony kulturze Gloria Artis. Takie złote medale dostali Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Wyróżnienie jest dla osób i instytucji, których działalność ma szczególne znaczenie dla polskiej kultury. O wkładzie Jana Bo dowiecie się więcej już pojutrze, w środę premiera filmu Mniej Obcy na Netflixie. To fabularyzowana historia Borysewicza od skromnych początków po wielką karierę. Do medalu Gloria Artis produkcja może jednak nie dochodzić. Wielka Czwórka wraca, tym razem w książce Heavy Metal's Big Four, How Metallica, Anthrax, Slayer and Megadeth Reshaped Metal. Ukaże się w listopadzie. Na razie nie ma informacji o ewentualnej polskiej premierze tego dzieła, omawiającego zmiany, jakich w muzyce dokonały zespoły Big Four. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
4: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Zespół inżynierów, posłuchaj, laboratorium Soft Robotics na Politechnice w Czurychu opracował autonomiczną robotyczną dłoń. O. Dłoń ta może poruszać się na paluszkach na wzór rączki z rodziny Adams.
1: O, proszę.
0: Ten przełomowy wynalazek ukazuje zaledwie ułamek tego, co potrafią tworzyć bystre umysły młodych inżynierów.
1: Dokładnie.
0: Żeby tylko nie uczyć się do sesji.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No, musiałeś,
0: a,
1: prawda?
0: No,
1: musiałeś.
0: Jak się ma w domu studenta, to tak jest.
1: Ale ja chciałam taką rączkę mieć, to ekstra by było. Taką rączkę, chodź podrapać mnie po pleckach.
0: O właśnie, o to chodzi. No dobrze, to my teraz podrapiemy was za uszami kawałkiem zespołu Republica. Ready to go. Yeah.

0: Nie było mi dane widzieć The Rolling Stones na żywo, ale no, przez większość też życia zastanawiam się, jak on to robi. I teraz też się zastanawiam, bo to jest wiekowy pan, prawda?
1: No,
0: a on biega, on biega po tej scenie tak, że ja bym chyba umarła, bo ja nawet do autobusu nie mogę podbiec, więc no, tak tylko chciałam tutaj brawa bić.
1: Ale to tylko jeden on, Mick Jagger, tak potrafi.
0: A teraz czas na zagadkę.
2: Ostatni będą pierwszy. Czyli Radio Kalambur Dźwiękowy.
0: Mhm, czyli coś, czego ja nie potrafię rozwiązać, ale wiem, że wy potraficie rozwiązać. O co chodzi? No, na ogół, ale zobacz, i tak super idzie. No,
1: to prawda.
0: Poczekaj, siedzimy tutaj miesiąc wspólnie, tak? No, tak. I ile kalamburów udało mi się odgadnąć?
1: No, ze trzy.
0: Ale to max, nie?
1: No, max, no dwa, tak naprawdę. Dobra, no chciałem być miły.
0: No, dzięki.
1: A państwu się udaje odgadnąć, chociaż czasami się nie udaje. Zobaczymy, jak będzie tym razem. W kalamburze oczywiście ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Mm-hmm. Waszym zadaniem jest pokombinować i zadzwonić 321-321-600. Albo można też nagrać głosówkę nam na WhatsAppa 797-40-30-20. To zanotujcie w kajecie, a my tymczasem puszczamy kalambur. Uwaga!
3: Chciałbym być sobą!
4: Chodź tutaj. Dobry piesek, teraz leżeć. Leżeć!
1: I o co może chodzić? 321-321-600?
0: Ja mam stepy akarmańskie w spojrzeniu, mnie nie pytaj.
1: Zrobiłeś takie wielkie oczy, że ja naprawdę wpłynąłem na suchego przez twór oceanu. No to może na wszelki wypadek jeszcze raz kalambur?
3: Chciałbym być sobą wreszcie.
4: Chodź tu do nogi, do pani. Chodź tutaj. Dobry piesek, teraz leżeć. Leżeć!
0: Mm-hmm. No dobra, to ja może przypomnę nasz numer WhatsAppa 797-403020.
1: Tak jest, a do wygrania satysfakcja i winyl Beatlesów Rubber Soul. Także dzwońcie i nagrywajcie głosówki.
5: Hey, this is Tony from Papa Roach.
6: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
7: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
8: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
9: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój. Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
3: We were on a break!
2: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
4: Bazinga!
2: A teraz kończymy 20 lat.
3: Why God, why?
2: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
5: Crazy.
2: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
8: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Po reklamie.
14: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

0: Normiana, Lubelszczyznę. Szef MON-u zapowiada rozwój wojska w tym regionie. Tymczasem żołnierze dostaną nowe mundury. Jest nowy wzór kamuflażu. Tanio to już było. Najwyższa podwyżka cen OC od 2 lat.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Więcej wojska będzie na Lubelszczyźnie. Szef resortu obrony zapowiada dalszy rozwój 18. Dywizji Zmechanizowanej, Lotniczej Akademii w Dęblinie czy bazy śmigłowców w Świdniku. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał też, że podjął decyzję o rozmieszczeniu jednej z polskich baterii systemu Patriot w regionie Lublina. To pierwszy raz, kiedy w tym województwie pojawią się polskie Patrioty.
1: Prawda Antyradia.
0: No jak o wojsku mowa, to żołnierze dostaną nowe mundury. Chodzi dokładnie o nowy kamuflaż, który ma poprawić bezpieczeństwo osób, które go noszą. Wzór został oficjalnie zaprezentowany, ale zmienia się nie tylko wygląd, bo jak przekazał szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła, nowe mundury mają być wytrzymalsze i wygodniejsze.
1: Prawda Antyradia.
0: Ceny OC poszły w górę. We wrześniu trzeba było zapłacić o 29 zł więcej niż w sierpniu. To najwyższa podwyżka od 2 lat.
2: Średnio za OC we wrześniu trzeba było zapłacić 653 zł. Średnio, bo mieszkańcy miast płacą więcej. Najdrożej jest w Gdańsku. 877 zł. I to raczej nie jest koniec podwyżek, mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
3: Dane branżowe wskazują już od jakiegoś czasu na rosnące koszty szkód. W związku z tym możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu.
2: Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w pierwszym półroczu odszkodowania z OC rosły szybciej niż składka, a średnia wartość szkody przekroczyła 12 tysięcy złotych. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Jesień dopiero się rozkręca, a drogowcy już przygotowują się do zimy. Porządkują pasy zieleni, chodniki i drogi, mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska z Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
4: To ostatni moment na intensywne prace porządkowe przed nadejściem zimy. Chcemy, aby tereny zielone były odpowiednio przygotowane na okres jesienno-zimowy, a przestrzeń w mieście została uporządkowana.
0: Na przykład drogowcy usuwają przerośniętą zieleń z chodników i koszą trawy w pasach drogowych. Już 3 minuty po 17:00 to była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Na termometrach w granicach 21 stopni najcieplej w Legnicy. Znacznie cieplej raczej się dziś nie zrobi. Słonecznie w większości krajów, może się tylko na wschodzie i wybrzeżu. W kolejnych dniach będzie podobnie do czwartku. Od piątku najpewniej koniec złotej polskiej jesieni i początek typowo szaro-burej odsłony tej pory roku.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin.

0: Kapitalny kawałek The Howlers i Drive. Słuchacie parę z głośników, 12 minut po godzinie 17. No a teraz przenosimy się w czeluście internetu.
1: Polacy, wyobraźcie sobie, chcą mandatów za hejt w internecie. Aż 77% badanych uważa, że za publiczne obrażanie innych w mediach społecznościowych powinno się po prostu płacić.
0: Tak wynika z badania naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego. Aż 63% ankietowanych zdecydowanie popiera takie kary. Przeciw jest 12%.
1: Badacze porównują to do mandatu za przekroczenie prędkości albo jazdę bez biletu. Samo usunięcie komentarza czy zablokowanie konta zdaniem wielu osób już po prostu nie wystarcza.
0: No tak, i pomysł jest prosty. Obrażasz kogoś w sieci, konsekwencje odczuwasz we własnym portfelu.
1: Jak za każdy chamski komentarz w necie będzie mandat, internet w Polsce może się okazać, słuchaj, bardziej dochodowy niż fotoradary.
0: O i tak.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Bardzo nie lubię hejtu w internecie i mówię mu stanowcze nie.
0: Tak jest, ja się podpisuję pod tym obiema rękami i nogami. My teraz w parze z głośników gramy Guano Apes, Big in Japan.

0: Ale błogo się zrobiło. Ale
1: to prawda.
0: Właśnie, podniesiemy teraz wszystkim ciśnienie, co?
1: No, bardzo chętnie.
0: A szczególnie tym, słuchajcie, którzy nie mają jeszcze biletów na Deep Purple, a bardzo chcieliby pójść na ten koncert, bo tak się składa, że mamy dla was podwójny bilet. 8 października spotkacie się tam z innymi fanami zespołu w Atlas Arenie w Łodzi.
1: Pod warunkiem oczywiście, że wygracie u nas w konkursie w parze z głośników, a zadanie jest proste. Dzisiaj jest dzień Zrób Coś Miłego, Do Something Nice Day. No więc mamy do was prośbę, napiszcie nam coś miłego.
0: Właśnie. paramaupa@antyradio.pl. Same miłe rzeczy poprosimy. Jeśli będą niemiłe, to nie będzie biletu.
1: Oczywiście, że tak. No i proste. I pracujemy. paramaupa@antyradio.pl. To jest nasz adres. Rzecz jasna, za chwilę The Trucks, za chwilę również Blok z Wielkiej Płyty, czyli kolejna odsłona cyklu prowadzonego przez Kasprola. No a potem porozmawiamy sobie między innymi o chłopcu, który przeniósł do przedszkola na leżakowanie klamkę. I to nie była klamka od łazienki.
0: Grubo.
2: Hi, I'm Roger Glover.
3: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
4: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
3: We were on a break.
2: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy. To znaczy dziękujemy.
4: Bazinga.
2: A teraz kończymy 20 lat.
5: Why God, why?
2: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20:00.
6: Crazy.
2: Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
13: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Jagger i Richards na wokalu w jednym kawałku? Nieczęste to zjawisko, ale właśnie dostaliśmy coś takiego. The Rolling Stones opublikowali wideo do utworu Bad Luck Hideaway. Utwór dotąd był ekskluzywnym dodatkiem do płyty Foreign Tongues tylko na jednej platformie muzycznej. Teraz jest dostępny dla wszystkich jako dodatek do najnowszego singla Mr. Charm. To ma być taki B-side cyfrowej ery. Iron Maiden szykują niespodzianki dla fanów. Bruce Dickinson zdradził, że coś się szykuje, ale zarzeka się, że nic więcej nie może powiedzieć. Czekamy więc. Cięższe, bardziej metalowe brzmienie, które nie będzie Nightwish. Tak swój nowy album opisuje Floor Jansen. Artystka zapowiada premierę płyty High Tress na 15 stycznia. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: No bo tutaj zapowiemy naszego kolejnego kolegę z radia.
1: No właśnie.
0: Czyli Tomka Kasprzyka, który uwielbia opowiadać wam o najważniejszych rockowych i nie tylko albumach.
1: Wszechczasów. To jest
0: widzisz?
1: Cykl, który nazywa się...
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Przede mną debiutancki album zespołu Spin Doctors, wydany w sierpniu 1991 roku. Jest to obecnie najlepiej sprzedający się album zespołu, który zdobył 5-krotną platynę. Tytuł albumu to cytat z otwierającego utworu Jimmy Olsen's Blues, humorystycznej piosenki śpiewanej z punktu widzenia Jimmy'ego Olsena, postaci z serii komiksów o Supermanie. Zresztą okładka przedstawiająca budkę telefoniczną odnosi się także do Clarka Kenta, który często chował się w pobliskiej budce telefonicznej, aby przebrać się w strój Supermana. Warto wiedzieć, że płyta w 2011 roku została ponownie zremasterowana i wznowiona jako wydanie z okazji 20-lecia z dodatkowym utworem dodanym do oryginalnego albumu i drugą płytą z demami wcześniej wydanymi tylko na kasecie oraz dwoma utworami na żywo. Krążek, który mam na myśli, nosi tytuł Packet Full of Kryptonite – Spin Doctors. Posłuchajmy.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: pomalutku, powolutku zbliżamy się do prawdy antyradia, ale zanim to nastąpi i zanim po prawdzie posłuchamy sobie Red Hot Chili Peppers i Audrey Horn, to zajmiemy się zupełnie czymś innym.
1: Tak, przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, które są, no, można powiedzieć, stanem umysłu. Także spakujcie broń do plecaka, bo właśnie wyruszamy za ocean. Rodzice, i to jest autentyk, rodzice pewnego trzylatka z Michigan, słuchajcie, usłyszeli zarzuty po tym, jak ich syn przyniósł w plecaku załadowany pistolet do przedszkola.
0: Nie, no ale rodzice zapewniają, że taka sytuacja nigdy się nie powtórzy.
1: Dyrekcja placówki z kolei zapewnia, że ten makaron z truskawkami na obiad to było tylko takie nieporozumienie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, this is Jack White.
4: Hello, this is Martin Offley.
5: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Odpalaj Antyradio i przygotuj się na totalne zniszczenie. Totalne zniszczenie. W każdą niedzielę po 23:00 Jarosław Anselmo Gierz wjeżdża na antenę jak ciężki czołg prosto z piekła. Zero kompromisów, czysty metalowy walec i ekstremalna chłosta dla twoich uszu. Rzeźnia w Antyradiu. Bez litości. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
7: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
8: No i mamy jesień.
9: A ja mam dla ciebie cynk.
8: O, cynk. W sensie podpowiedź?
9: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
8: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
9: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
8: Swanson?
9: Mądra suplementacja. Już od 57 lat.
8: To ma sens.
10: Swanson. Zadbaj o swoją odporność. Już teraz.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
13: We were on a break!
12: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
13: Bazinga!
12: A teraz kończymy 20 lat.
13: Why God, why?
12: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
13: Crazy.
12: Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Ηλίας Ντερόκαφ, Am The Radio. Am The Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zmarł 25-latek, podpalony przez ojca swojego kolegi. Będzie zmiana zarzutów dla sprawcy. Dżuma w Rosji to nie powód do alarmu, przekonują Amerykanie. Nie chcemy pracy bez możliwości rozwoju. Są nowe badania.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Nie żyje 25-latek, oblany benzyną i podpalony przez ojca swojego kolegi, byłego żołnierza WOT. Lekarze ze Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej walczyli o jego życie od czerwca. Podejrzanemu w tej sprawie mężczyźnie grozi dożywocie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
2: Zostanie mu najprawdopodobniej wymienione postanowienie o przedstawienie zarzutów z usiłowania na dokonanie zabójstw. Mężczyzna napadł drugiego mężczyznę w związku z jakimiś nieporozumieniami na tle osobistym. W trakcie tej szamotaniny doszło do oblania mężczyzny benzyną i podpalenia.
1: Od czerwca 25-latek był w stanie śpiączki farmakologicznej. Miał 70% oparzeń ciała. Podejrzany w tej sprawie 47-latek jest cały czas w areszcie.
0: Prawda Antyradia.
1: Dżuma w Rosji to nie powód do alarmu, przekonują Amerykanie. Marco Rubio przekazał, że w sytuacji trzeba się przyjrzeć. Chodzi o incydent z Irkucka na Syberii. Pracownica laboratorium miała rozbić probówkę, zarazić się i umrzeć kilka dni później. Rubio mówi, że choroba mogła się rozprzestrzenić. Rosjanie przekonują, że nic się nie dzieje, ale podobnie mówili po katastrofie w Czarnobylu.
0: Prawda Antyradia.
1: Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim wracają apele strażaków. Jak co roku mundurowi zachęcają do zakupu czujek czadu. To niewielkie urządzenie, które może uratować życie, mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
3: Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
1: W ubiegłym sezonie grzewczym czad zabił w Małopolsce 9 osób. Prawie 140 trafiło do szpitala z objawami zatrucia.
0: Prawda Antyradia.
1: 41% pracowników nie przyjęłoby pracy, jeśli nie miałaby możliwości rozwoju. Ale ten rozwój nie oznacza jednego zestawu szkoleń dla wszystkich w firmie, mówi Izabela Nasiłowska-Włodarek z Benefit Systems.
4: Dla jednej osoby będzie to nowa technologia, dla innej język, a dla jeszcze innej wiedza dotycząca zdrowia czy dobrostanu. Te potrzeby nie są stałe.
1: 60% Polaków deklaruje, że pracodawca jakoś wspiera ich rozwój.
0: Prawda Antyradia.
1: Litr benzyny 95 za 6,79, litr diesla za 7 zł i 82 grosze. Takie ceny paliw na jutro przewiduje minister energii. Rządowa interwencja na rynku paliw trwa od soboty i potrwa do końca roku. Już prawie 3 minuty po 18. Pełna kultura, zapraszam. Gears of War E-Day z finałowym zwiastunem i dobrymi recenzjami. Gra pokazuje pierwszy dzień inwazji potworów z podziemi, 14 lat przed wydarzeniami z pierwszej części. Krytycy chwalą brutalną walkę, choć nie wszystkim podobają się powtarzalne misje. Na uwagę zasługuje też udźwiękowienie. Let's take this city back.

0: premiera jutro. Bradley Cooper, nowym dowódcą G.I. Joe, zagra Duke'a, którego w poprzednich filmach grał Channing Tatum. Nową odsłonę reżyseruje Danny McBride, twórca prawych Gemstone'ów. Daty premiery nie ma. Czternaście stopni w Suwałkach, 18 w Warszawie, 21 we Wrocławiu. W nocy w granicach 8-10 stopni, jutro w ciągu dnia do 21, aura podobna do dzisiejszej. Słonecznie z niewielkimi zachmurzeniami ma być do czwartku, a w piątek już typowa jesień. W granicach 10-12 stopni zamiast 20, pochmurne i przelotne opady.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Ten kawałek, jak mawiają anglosasi, jest goddamn beautiful. Audrey Horne w parze z głośników, a teraz czas na równie piękny kalambur.
1: Ostatni będą pierwszymi.
2: Czyli radio kalambur dźwiękowy.
3: I z twoim kalamburem, słuchaj Tomaszu, drogi, jest tak, że ja się czuję tak jak na matematyce w liceum, bo moja pani profesor z matmy mówiła, że ma nadzieję, że nigdy w życiu nie będę miała z matematyką nic wspólnego i nigdy w życiu nie powiem, kto mnie jej uczył. Więc tego się trzymam, ale tak dokładnie się czuję, że bardzo bym chciała zrozumieć i bardzo się staram, ale niestety mi nie wychodzi.
0: Moja pani od matematyki mówiła, ostatnia ławka za drzwi, wtedy z kolegą wynosiliśmy ławkę za drzwi. Dobrze, ale to takie wspomnienia z granatowego mundurka, prawda? Przypomnijmy sobie może kalambur, w nim ukryty jest dzisiaj zakamuflowany tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Oto kalambur.
4: Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie.
5: Chodź tu do nogi, do pani. Chodź tutaj. Dobry piosenko, teraz leżeć.
0: No, i o co może chodzić?
3: Cóż to może być właśnie?
0: Dzwońcie, 321-321-600.
6: Cześć, czy w dzisiejszym kalamburze chodzi o Wish You Were Here od Pink Floyd? Pozdrawiam, Grzesiek.
0: Nie, niestety. Halo, dzień dobry, cześć.
7: Czołem paru z głośników.
0: Siema.
7: Czy przypadkiem w kalamburze dźwiękowym nie chodziło o numer I Just Wanna Be Your Dog?
0: Blisko, ale nie.
3: Ja się nie odzywam.
0: Także
3: wiadomik.
0: Kombinujcie dalej. 321-321-600. A można nagrać tam również głosówkę i wysłać na WhatsAppie pod numerem telefonu. Boże, czy zdążę?
3: 797-403-020.
0: Tak jest. To Oasis Wonderwall już teraz.

0: Fajny zespół, co?
1: Fajny, no posłuchałoby się na żywo,
0: no,
1: co?
0: Posłuchałoby się, no. Ale biletów już nie ma. No ale my mamy.
1: Mamy.
0: I rozdajemy. A dzisiaj jest dzień Zrób coś miłego, więc prosimy, żebyście coś miłego po prostu nam napisali. paramaupa.antyradio.pl. Proste, a można wygrać bilety na Deep Purple, także piszcie.
1: Piszcie, a teraz przenosimy się do Włoch. Wyobraźcie sobie, że polskie tablice rejestracyjne robią tam karierę i nie chodzi o nagły najazd turystów z nadwisły.
0: No, coraz więcej samochodów jeżdżących po włoskich drogach jest formalnie zarejestrowana w Polsce. Część Włochów korzysta po prostu z polskich firm, które rejestrują auta u nas, a potem udostępnia je kierowcom za granicą.
1: Powód jest prosty, bo można w ten sposób zaoszczędzić na włoskich podatkach i opłatach. Szczególnie opłaca się to właścicielom drogich i mocnych samochodów.
0: A problem pojawia się też przy mandatach. Ich egzekwowanie wobec samochodu zarejestrowanego za granicą jest trudniejsze i proceder ma powodować milionowe straty.
1: Czyli Ferrari, Maserati i inne takie na polskich blachach. Wniosek mam jeden. Włosi właśnie odkryli najwyższy poziom polskości. Czyli kombinowanie, żeby było taniej.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
4: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
5: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
8: Bo nie mam żadnych objawów.
9: Bo nie mam czasu.
10: Bo boję się diagnozy.
11: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
12: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
7: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać? Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
19: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
20: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
19: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
13: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
19: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
13: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
24: We were on a break.
23: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
25: Bazinga!
23: A teraz kończymy 20 lat.
25: Why God, why?
23: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
26: Crazy.
23: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
27: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
28: Cieszę się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
29: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
30: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
31: Kogo?
30: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
31: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
30: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
31: Tak, jest posterunkowy Cezary.
30: No, więcej na szkłomazgon.pl.
31: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
30: I Cezary Pazura.
32: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
33: Po reklamie.
34: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: klimacik to Turnstile, co?
1: O i zdecydowanie tak. Doskonały kawałek Seeing Stars. Słuchacie parę z głośników. Małgorzata Małgowierzejewska i Tomasz Ambroże-Oberty. Jesteśmy na posterunku. No a teraz czas na garść bezcennych informacji z cyklu Para z głośników. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Lekcja historii. Najnowsze badania historyków, posłuchajcie, wskazują, iż w 1931 roku Adolf Hitler mógł jednak zamordować swoją siostrzenicę i domniemaną kochankę.
0: No co ty, bo wcześniej uważano, że to było samobójstwo, tak? Jednak pojawiły się nowe informacje w tej sprawie?
1: Tak. No taka trochę wiadomość, z którą do końca nie wiadomo, co zrobić. No to tak jakby odkryć, że ktoś nie dość, że słucha Skolima, to jeszcze gra na akordeonie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: O zło.
1: Jet, are you gonna be my girl? Jedziemy.

0: did it there, Charlie.
1: Thanks. Okay, put the red lights off.
0: This is Johnny Rhythm just saying good night to you.
2: Fajne czasy musiały być, co? Wtedy, kiedy oni tworzyli, byli młodzi i powstawała taka
3: bardzo
2: muzyka.
3: Fajne czasy. Poza tym najlepszy dowód na to, że prokrastynacja nie jest wcale taka straszna, bo wydarzenie było niebanalne. Pierwsza globalna, telewizyjna transmisja satelitarna. John Lennon zwlekał z napisaniem tej piosenki do ostatniej chwili dosłownie. No i koniec końców napisał. Można, można. I po co powtarzać?
2: To teraz przeniesiemy się do łóżka. Możemy?
3: To dobrze, jasne, pewnie.
2: Słuchajcie, powstał ranking europejskich miast, w których najlepiej się wyśpimy, bo najwyraźniej zwiedzanie na wakajkach to już nie jest nic fajnego.
3: No, zawsze to powtarzałem. Eksperci sprawdzili m.in. poziom hałasu, zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie powietrza oraz temperaturę podczas letnich nocy.
2: Wygrał Reykjavik na Islandii oczywiście, drugie miejsce zajął Sztokholm, trzecie Cork w Irlandii, a dalej znalazły się Kowno i Göteborg.
3: Bo wszystkie te miasta łączą chłodne noce, stosunkowo niewielki hałas i dobrej jakości powietrze. Okazuje się, że coraz więcej turystów szuka wyjazdów nastawionych właśnie na sen i regenerację.
2: Czyli płacisz za samolot, płacisz za hotel i bagaż, żeby pojechać za granicę i 8 godzin oglądać sufit od wewnętrznej strony powiek, tak?
3: Tak, tak.
2: To moja mama mi to od lat oferuje za darmo. Przyjedź, odpoczniesz, mówi.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
6: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
7: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break.
6: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
9: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
10: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
14: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Kontra MMA 9. Dolnośląskie święto sportu walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
17: Antyradio.

Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: pomysł.
1: No?
0: Mam pomysł, gdybym ja miała ułożyć kalambur dźwiękowy, a ostatnią piosenką, którą gralibyśmy na koniec pary z głośników, byłoby YouTube i Silencja, to puściłabym 15 sekund ciszy.
1: Świetny pomysł, doskonały.
0: 12 na 10, co?
1: No tak, można powiedzieć, jak mawiają talibowie, mocne 9 na 11 nawet. A to jest utwór tak dobry, że słuchałbym go nawet, gdyby przenieśli go do innej parafii. Silencjo, YouTube już za nami, a teraz komu, bo idę do domu, przypominamy kalambur dźwiękowy, a do wygrania jest satysfakcja na wieczór cały oraz płyta winylowa i to Beatlesów, także warto.
0: To co, posłuchajmy kalamburu najpierw.
1: Tak, w nim zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników, oto kalambur.
2: Chciałbym być sobą, wreszcie.
3: Chodź tu do nogi, do pani, chodź tutaj. Dobry piosenko, teraz leżeć.
1: Leżeć, ale i dzwonić. 321-321-600.
4: No witam Krzysztof, czy w kalamburach dzisiaj to Who Let the Dog Out, Bahaman?
1: Who Let the Dogs Out.
0: Uf. Nie, to nie to.
1: Niestety, siadaj, pała. 321-321-600.
4: Cześć.
1: Cześć.
4: Chodzi o Are You Gonna Be My Girl zespołu Jet. To Jet. Wróć, to cześć.
0: To cześć, ale to nie to.
1: To niestety nie to. Także dzwońcie i kombinujcie dalej, a my gramy. Ja się zamykam, bo pan już śpiewa.

0: James Douglas Morrison i Spółka, jedna z najbardziej ikonicznych solówek na organach. Dorsi to już za nami, a przed nami m.in. Cepelini, Wybierzemy się schodami do nieba, będą również The Stranglers.
1: A teraz zajmiemy się domeną internetową, która podobno, taki wydatek Kancelarii Prezydenta znaleziono w publicznym rejestrze umów, tyle właśnie kosztowała.
0: Sprawę nagłośnił wiceminister obrony Cezary Tomczyk, zwrócił uwagę, że Kancelaria ma już oficjalny adres prezydent.pl, a tworzenie podstrony w istniejącym serwisie nie wymagałoby kupowania nowej domeny.
1: Na razie nie wiadomo jednak, jaki dokładnie adres kupiono i czy te 40 tysięcy obejmowało wyłącznie prawa do domeny. Możliwe, że był to adres z rynku wtórnego albo umowa obejmowała po prostu dodatkowe usługi.
0: No pewne jest, że sama kwota wzbudziła spore zainteresowanie.
1: No nie dziwię się, 40 tysięcy za domenę. Ja za darmo mogę nazwę podpowiedzieć. Chcesz? No. Drogo.pl.
0: Dobre.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
5: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Fantastyczny kawałek The Libertines, Run, Run, Run, to już za nami, a przed nami najwyższa pora na to, żeby rozstrzygnąć, kto dzisiaj tak zgarnia jest. Bilety na koncert Deep Purple.
2: Dziś dzień Zrób Coś Miłego, Do Something Nice Days, Day. Day, tak. nie days, ale day, ale...
1: Jeden dzień w roku wystarczy.
2: No nie, no właśnie, fajnie gdyby było jeszcze więcej, ale niech będzie, że to ten jeden. I poprosiliśmy was, abyście napisali nam coś miłego. No i bardzo dziękujemy za ogrom maili, ale wybraliśmy tego jedynego Łukasza.
1: Łukasz napisał dziś Światowy Dzień Zrób Coś Miłego, więc robię coś miłego dla pary z głośników. Małgosia ma taki ciepły głos, że nawet w jesienne rokowe popołudnie brzmi jak dobra historia przy kominku, a Tomek swoimi ripostami skutecznie pilnuje, żeby ten kominek przypadkiem nie zasnął.
2: Do tego świetne anegdoty, muzyka i ten wasz luz. Dzięki za codzienną dawkę dobrego nastroju, by nigdy nie zabrakło wam decybeli, pomysłów i powodów do śmiechu. Taki dzień jak dzisiaj powinien być dniem powszednim i tego wam i sobie życzę. Wazeliniarstwo level master, bardzo nam się podobało.
1: Tak jest. Dziękujemy i gratulujemy. I ty wygrywasz bilety. The Stranglers.

0: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
1: Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą wreszcie.
2: Chodź tu do nogi. Do pani. Chodź tutaj. Dobry piesek. Teraz leżeć. Leżeć.
0: A oto rozwiązanie.

0: Drogi Tomaszu, mój ulubiony redakcyjny kolego.
1: No, słucham cię, moja ulubiona redakcyjna przyjaciółko Małgorzato. No,
0: dzisiaj mówiliśmy o tym, prawda, że jest dzień mówienia miłych rzeczy. Tak. To po pierwsze chciałabym ci powiedzieć miłą rzecz, a po drugie, czy ty wiesz, że my dziś mamy miesięcznicę?
1: Naprawdę?
0: No, trzymałam to na sam koniec programu.
1: Włożysz ty mój, to chyba pójdziemy teraz na krakowskie przedmieście.
0: Dobra, przemyślę.
1: Żeby to uczcić. Bardzo dziękujemy za miesiąc wspólnie spędzony z wami. Za udział wzięli Małgorzata Małgowierzejewska
0: i Tomasz Ambroży-Obertyn.
1: Wracamy do was jutro od 16 do 20 tradycyjnie, a to było rozwiązanie dzisiejszego kalamburu. I wanna be your slave. Bardzo dziękujemy. Każdy, kto odpowiedział, nawet w środku w sobie, w słuchaczu, ten zgarnia satysfakcję.
0: A jak?
1: No to buźka, do usłyszenia po nas. Zaraz będzie ciemno.
0: Pa!
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Roszen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Roszen, perfekcyjnie chrupiące.
1: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
2: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
3: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
4: A wiesz dlaczego?
3: To właśnie nie.
4: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
3: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
4: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
3: Swanson?
4: Mądra suplementacja już od 57 lat.
3: To brzmi jak przemyślany wybór.
5: Swanson. Zadbaj o swoją odporność. Już teraz.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na 3 koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
12: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek

I witam bardzo gorąco, moi drodzy, a przywitała was, wyglądali jak orkiestra królewska, chyba króla Danii, wszyscy kolorowi czerwoni i z ogromną ilością instrumentów zajęli całą scenę, a później, jak się okazało, jeńców nie brali, grali do samego końca w tak przedziwnych rytmach, kupionych przez publiczność niesamowicie. Każdy tupał nogą do festiwalowej gleby, ponieważ zaskoczyli. Część znała, wiedziała, że Mojte to właśnie taki zespół, a część była, tak jak powiem, totalnie zaskoczona, a my także. Ja pierwszy raz mogłem usłyszeć to na żywo. Widzieliśmy to w internecie, jak to wygląda. 2024 rok. Przepiękny moment naszego najpiękniejszego festiwalu świata, czyli Czaplinek Broczyno. I właśnie oni, którzy także widać było po roześmianych gębach, że ła, cieszą się, co tu się dzieje, ale nas przyjęli. Nie widzieli tak dużej publiczności, jak sami przyznali. No to było przepiękne przyjęcie. Takich przyjęliśmy. Mam nadzieję, że dzisiaj przez 2 godziny będziemy przyjmowali każdy dźwięk i nie tylko z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata, tylko różna muza wybrana w jeździe, kiedy jechaliśmy do centrum naszego szkolenia Shadow Moment, bo tam mieliśmy spotkanie z liderami. Liderzy, czyli wszystkie żółte koszulki. Co roku tradycją jest, że na jesieni, w takich pierwszych dniach października spotykamy się, aby przegadać wszystko to, co się wydarzyło na najpiękniejszym festiwalu świata. Ponad 40 osób, super. Ukłony dla wszystkich liderów, dla całego pokojowego patrolu, bo tegoroczny festiwal no był taki pełen dobrych opowieści, czy to patrol medyczny, czy to patrol interwencyjny, czy to ten, którego widzieliście w różnych sytuacjach, kiedy was mijali, kiedy się do was uśmiechali, kiedy wam po prostu pomagali. Wszystko to zostało przegadane wzdłuż wszerz, a więc w też takich dobrej atmosferze weekendowo spotkaliśmy się, a jadąc miałem czas, aby pochylić się nad muzą zawsze, już wam wielokrotnie to mówiłem. Przesłuchuję całe numery, nie tylko po to, aby sprawdzić, co tam jeszcze jest, kiedy się kończy, tylko żeby poczuć atmosferę i potem jestem zaskoczony, że po raz drugi, kiedy leci audycja, mnie to po prostu niebywale kręci. Dobrze, zacznę od tego, że za 118 dni finał WOŚ, czyli 31 dzień stycznia 2027 roku, a już za tylko 297 dni 33 Poland Rock Festival i o nim dzisiaj będziemy rozmawiali, ale to za moment, bo oczywiście zagadka, kto i kiedy zagrał na tak pięknie, na najpiękniejszym festiwalu świata. Myślę, że nie będzie trudności, nie sięgnąłem aż tak daleko w głąb czasu prehistorii festiwalowi, tylko dosyć świeży numer z dosyć świeżego grania na najpiękniejszym festiwalu świata. zbc.pantyraudio.pl. Witam jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco. Ja i Hodor. Kto i kiedy tak pięknie zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? No to lecimy.

I nasza zagadka, kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata. Charakterystyczny, można powiedzieć, głos, charakterystyczny rytm. Coś takiego, co nas także zauroczyło, kiedy artystę zaprosiliśmy do udziału w najpiękniejszym festiwalu świata. I istotnie pokazał. I to jeszcze jak. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? zbc@antyradio.pl. I kiedy mówiliśmy przed chwilą o naszym patrolu, mam tutaj duży stół i ciągle się też trochę gubię. Nie znalazłem karteczki, oczywiście. Trwałem zapisy na drugie szkolenie pokojowego Patrol 232. 13-15 dzień listopada, patrol@wosp.rg.pl. 13-15 dzień listopada. Powiem wam tylko krótko, szatłową męż zjawiskowo, ponieważ otaczają nas lasy głównie liściaste. W związku z tym ta sceneria kolorystyczna nieprawdopodobna, a już w ten weekend mamy kolejne spotkanie ze sztabami zagranicznymi. To już drugi raz zrobiliśmy taką frajdę ludziom, którzy na całym świecie, nawet są do nas ze Stanów Zjednoczonych, grają z nami i tworzą finałowy niesamowity byt, a później otwierają swoje miasteczko z sztabów zagranicznych na najpiękniejszym festiwalu świata. Bardzo się u nas podobało, no ta gościnność nasza, bo przecież niesamowita, ale oprócz tego praktycznie rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach, a więc za chwilę jeszcze w tym tygodniu spotykam się ze sztabami zagranicznymi. W związku z tym powiem tak, wygrzejemy wam to miejsce, przygotujemy wam to miejsce, kiedy będziecie chcieli do nas spać. 13-15 dzień listopada, Patrol Wosfer GPL, patrolwosfe.org.pl. Zgłaszajcie siebie, abyście do nas mogli wpaść. W dzisiejszej audycji poznacie także kolejną kapelę, która przyjęła nasze zaproszenie na przyszłoroczny najpiękniejszy festiwal świata, a więc słuchajcie, nie odchodźcie, jak to mówią, od mikrofonów za daleko, bo będziemy o tym mówili. A naszym tematem, moi drodzy, jest list bardzo ważny, oficjalny, który skierowaliśmy do Urzędu Czaplinek, do pani burmistrz, do wszystkich radnych, że chcielibyśmy w Czaplinku pozostać, chcielibyśmy podpisać nową umowę o organizowaniu najpiękniejszego festiwalu świata, a stało się to w momencie, kiedy także wszyscy ci, którzy tworzyli okoliczne parkingi, pola kempingowe, namiotowe, zgodzili się z nami, żeby współpracować razem z nami, żeby współtworzyć także finansowo najpiękniejszy festiwal świata. Z tej strony podziękowania, ponieważ te negocjacje trwały kilka miesięcy, ale myślę, że wszyscy zrozumieliśmy, że jakby napędzamy się nawzajem, że tworzymy to miejsce, że to miejsce 4 miesiące temu budowało dużo obaw ze strony lokalnych mieszkańców. Teraz mieliśmy abstrakcyjne pytania, co się może wydarzyć tutaj. No, wydarzyło się dużo dobrego i śmiem twierdzić, że chyba tylko same dobre rzeczy się wydarzyły, jeżeli chodzi o Czaplinek, o miejsce, o to, że przez te kilka dni żyje i też żyje ogromnymi wiadomościami, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W związku z tym złożyliśmy odpowiednie dokumenty. To się będzie procedowało. Jutro jest spotkanie Rady Miasta. Może nie jutro, ale w najbliższych dniach. Popraw mnie. W czwartek. No to tym bardziej mamy czas na to. Dwa słowa serdeczne do urzędników, czyli do Rady Miasta Czaplinek. Po prostu napiszcie, a my chętnie je przekażemy dalej. Dwa słowa serdeczne, aby Rada dyskutowała, bo to będzie taki otwarty moment, bardzo ważny dla wszystkich mieszkańców. Każdy może przyjść i wysłuchać, będzie to sesja otwarta, ale także i wy jesteście tymi, którzy mogą na ten temat cokolwiek powiedzieć miłego, ciepłego. Trzymam kciuki. To się będzie procedowało do końca miesiąca. No, jesteśmy przekonani, że wszystko się skończy pozytywnie, ale póki jeszcze wszystko w grze, póki piłka w grze, to do końca nie wiadomo, jak to może wyglądać. Mrozu, moi drodzy, Galapagos, udajmy się w te ciepłe strony i w te ciepłe powieści. Niesamowity koncert 2025 roku. Cała scena była dla Mroza. Był na małej scenie, tylko z nazwy, a potem skoczył na dużą scenę i absolutnie dał sobie radę. ZBC Małpa antyradio.pl. Kilka serdecznych słów od was, które chętnie przekażemy Urzędowi Miasta Czaplinek. Wiemy, o co walczymy.

Galacticos, moi drodzy, tak, wpaść, zrobić Galacticos, i, ale pozostać jeszcze na dłuższy czas. Moi drodzy, RUR, ratujemy, czymy ratować, 16 października w Szkole Podstawowej imienia Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie, szkoła nosi numer 404. Będziemy przez 30 minut od godziny 12 do 12.30 prowadzili RKO, resuscytację krążeniowo-oddechową. To jest Europejski Dzień, Dzień Serca, o tak to nazwijmy, czyli propagujemy takie zachowania, które ratują zdrowie i życie, życie ludzkie. Z taką przyjemnością ogłaszamy, że dosłownie z każdą godziną, żeby nie powiedzieć z każdą minutą, jest nas więcej. W tym momencie, kiedy wychodziliśmy z fundacji, było zgłoszonych 161 504 uczestników, 1244 instytucje. W zeszłym roku, o tej samej porze, ale 16, wtedy, kiedy było bicie tego rekordu, no po prostu, żeby być, żeby to pokazywać, było nas 170 470 osób, 1448 instytucji. No, jestem przekonany, że do 16 października, gdzie nas więcej niż było rok temu, moim takim marzeniem jest, żeby polskie, w ogóle wszystkie szkoły podstawowe, zwłaszcza gdzie prowadzimy naukę pierwszej pomocy, gdzie wprowadziliśmy obligatoryjnie naukę pierwszej pomocy, żeby sobie wzięły do serca, żeby po prostu pokazywały to. Wystarczy jeden fantom nawet, a te fantomy są w każdej szkole nasze, aby co parę minut zmieniać uczestników, żeby każdy miał możliwość, bo tego właśnie uczymy, uciśnięcia klatki piersiowej. A więc zgłaszajcie się, cały czas przyjmujemy zgłoszenia. rekordwosp.rg.pl. Adresik prosty jak sznur, rekordwosp.rg.pl. W związku z tym czekamy na wasze zgłoszenie. Mam nadzieję, że będziemy mieli więcej niż 170 tysięcy osób. Nie wiemy, jaki będzie temat dzisiejszej audycji, ale na pewno będzie ciekawy. My teraz siedzimy przy głośniczku i słuchamy ciebie, Chodora, i super muzyki. A jutro jeszcze nowy sezon domowej orkiestry. Jutro rusza kolejny sezon domowej orkiestry. Bardzo się cieszymy, ponieważ jutro będziemy na żywo znowu z muzą, z wiadomościami takimi, wiecie, co wyrzucamy no pędem, bo tego jest tak dużo się dzieje. Uwielbiamy każdy wtorek i każdą środę, czwartek na żywo o godzinie 11 zapraszać was na domową orkiestrę, czyli po raz kolejny bycie razem z wami. Tomek Jasia z Koszalina, którzy napisali tego maila, jeszcze piszą i pytają, czy chodzę do lekarzy i czy zażywam witaminy, nie wiem, o co chodzi, ale tutaj Asia dodała, ja dokładnie za tydzień świętuję swoje urodziny. I tak my dzisiaj pomyśleliśmy, piękne miasto, Koszalin, miasto malin, absolutnie. I także trochę nie do końca zrozumiałem mail, ale czytam go. Panie Jurku, czy ma pan garnitur i czy nosi pan butonierce kwiaty? Nie wiem dlaczego. Pozdrawiam, Marcin z Wawerskiego Poddasza z rodzinką. Dobra, zbc@radio.pl. Moi drodzy, pomyślałem sobie, że na te wszystkie wiadomości z Ameryki, ten numer Michael Patrick Kelly, który był na 2024 roku, to jest właśnie ten numer. To jest ten numer, który powinien wskoczyć teraz, a człowiek trochę, no taki oddany wierze i oddany nadziei, że ludzie ludziom dobrze robią i są przyjaźni. Ameryka, 2024 rok, zbc@radio.pl. Running through your maze of steel and stone.

0: A tak przy okazji mroza, moi drodzy, jutro, nie, pojutrze, mrozu Warszawa Torwar, 8, dzień po dniu, także Warszawa Torwar, 10 października Wrocław Hala Stulecia, 17 października Gdańsk Sopot Ergo Arena, 30 października Kraków Tauron Arena. Pogratulować, że duże, duże koncerty, a także mówiliśmy o domowej orkiestrze, to już jest 13 sezon, jutro zruszymy z programem na żywo, w każdy wtorek i czwartek na kanale YouTube Domowa Orkiestra, youtube.com/domowa-orkiestra. Panie Stefanie, jesteśmy gotowi? No to lecimy.
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

Ten utwór zespół Hailstorm otrzymał w 2013 roku nagrodę Grammy w kategorii Best Hard Rock Metal Performance i to właśnie Hailstorm zagra w sobotę 29 lipca o godzinie 22.30 na scenie najpiękniejszego festiwalu przyszłego roku Poland Rock Czaplinek. Mamy taką nadzieję. My to wielka, ogromna gratka i ogromna siła grania, za co już teraz wiemy i trzymamy kciuki, abyśmy byli świadkami tego przepięknego koncertu. A dla radnych Czaplinka napisał Irek. Cóż, mam nadzieję, że pamiętacie program TVP sprzed dwóch dekad z Hakiem, jak się nazywał? Miasto marzeń. Mimo tego, czy Poland Rock zagości na dłużej, czy na krócej, róbcie wszystko, absolutnie wszystko, by Czaplinek był właśnie miastem marzeń dla mieszkańców i dla przyjezdnych. Peace, Love and Music, kochani, Irek spod Wadowic jeszcze dodał. Jurek, o co chodzi? Pamiętaj, chodź do lekarza, bo to zdrowie. No dobrze. Moi drodzy, do zobaczenia w czwartek. Bardzo się cieszę z informacji o Czaplinku. Trzymam mocno kciuki za dobre informacje od strony urzędu. Siema piękni ludzie, a zagadka mi się kojarzy z Vinci Trouble, czyli przeczytałem, no to wiadomo, że nie. Maciej z Bormow, Exim Flibro. Dwa miłe słowa do radnych z Czaplinka. Do zobaczenia, napisała Klementyna. No piękne dwa miłe słowa. Ja osobiście polubiłem nowe miejsce, piękne części Polski, z mnóstwem ciekawych przygód i pogody od potężnych ulew i wiatrów, o potężne słońca. Już jako doświadczeni festiwalowicze nauczyliśmy się, jak zabezpieczyć nasze cudowne wioski na każdą pogodę, więc prosimy o pozytywny głos w czwartek, byśmy mogli być piękni i radośni przez te parę dni w waszej pięknej okolicy. Pozdrawiam, Kazik z Muzeum Majonezu. Kazik z Muzeum Majonezu, zbcmampantragio.pl. No dzisiaj tak czekamy o dwa słowa, miłe dwa słowa. Może być ich dwa i także 22 do radnych z Czaplinka. Urzędują we czwartek, a pod koniec października, chyba 28 jest chyba głosowanie i ta najważniejszy ten moment, w którym będziemy dowiadywali się i trzymali kciuki za to, aby znowu przyjechać na najpiękniejszy festiwal świata do Czaplinka, Broczyno. Happy Set, moi drodzy, 2026 rok. Ten tegoroczny koncert, który tak samo przejdzie do historii, bo i tam związanym z ileś tam lat funkcjonowania, chyba 120 lat Happy Set, a wszystkim przemiła, ciepła, dobra atmosfera. Właśnie taka czaplińska.

Epizet też nie próżnuje. 9 października Zabrze, klub CK Wiatrak. 15 października Warszawa, klub Sodowa. 16 października Białystok, zmiana klimatu. 30 października Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt. O listopadowych koncertach będę mówił później, ale jest tego dużo, a więc gramy, gramy i to jeszcze jak a nie wierzę, naprawdę moje ukochane Hellstorm zagra na Poland Rocku. Kasia z Bełchatowa. No tak, zagra, powiedziałem już, o co jest grane. Witaj Jurku, ja dziś na nasłuchu, bo wykonuję jeden z ostatnich treningów przed krakowskim półmaratonem. Jeszcze jeden ten mały kroczek i korona polskich półmaratonów będzie moja, napisała Kasia z Wrocławia. Znowu o tych lekarzach, czego oni ode mnie chcą? Witajcie, myślę, Jurku, że tak, że twoja decyzja o tym, aby kontynuować festiwal w Czaplinku Broczyno, jest decyzją najlepszą z najlepszych. Dlaczego? Ponieważ to twoja decyzja, a nie tylko, to decyzja wielu gości festiwalu, którzy dali wyraz swemu uwielbieniu tej lokalizacji. O tyle decyzja była łatwiejsza, aby taką podjąć. Lakonicznie, ale szczerze, najpiękniejszy festiwal zasługuje na kapitalne miejsce i takim jest Czaplinek Broczyno. Pozdrawiam serdecznie Robert Pisz-Puntowski, prezes. Lekarz to ważne przesłanie. Co jest grane? Jurku najukochańszy, moje trzy słowa do ojców prowadzących społeczność Czaplinka. Do niedzieli tylko kajakarze i miłośnicy przyrody znali nazwę Czaplinek. Od kiedy jest tu festiwal, każdy mieszkaniec Polski wie, gdzie to jest Czaplinek. Trafił na mapy i na kilka dni w roku staje się drugim największym miastem polskim. Domem dla kilku procent całej populacji kraju. Domem, o który dbają, który szanują, który kochają. Dobrze by było dla wszystkich, gdyby tak zostało. Kochamy was! Pacia, Alan, Nora, buziaki dla Chodora. O te dwa słowa od was bardzo, bardzo, bardzo prosimy. A ja przy okazji od jakiegoś czasu przypominam takie najbardziej aktualne wiadomości z jednego z naszych najbardziej popularnych programów medycznych. O tych programach będziemy mówili podczas finału, jak spojrzeliśmy. Dzisiaj mieliśmy taką naszą odprawę, kolegium, gdzie rozmawialiśmy o tym, co zrobiła fundacja do tej pory. Słuchajcie, momentami już nawet nie wiemy, a może tylko mówić o tych czerwonych leżankach, które tak bardzo pomogły wszystkim. Prawie 6,5 tysiąca kupiliśmy ich i są w całej Polsce. A przecież tu są rezonanse magnetyczne, tomografie komputerowe, ultrasonografie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tak sobie myślimy, może trzeba o tej wisience tylko mówić. Nie da rady o wszystkim powiedzieć. Ale dzielimy się jedną wiadomością. Bardzo cieszymy informacjami, że program powszechnych badań przesiewowych słuchu na dzień 1 października. Stan przebadanych dzieci w tym programie, który ma ponad 20 lat, 8 38 620 dzieci. I to wszystko styka i wszystko działa. To pokazuje, że można robić tak, że służbie zdrowia dobre rzeczy, takie poukładane, takie logiczne, takie, które się sprawdzają i na samym końcu przynoszą niesamowitą, niesamowitą wartość tego, co wszyscy razem robimy. Strachy na lachy? Tydzień temu też siedzieliśmy podobną w ząb, ale 2022 idą strachy na lachy.

0: jak mawia pewien strażak, to nie wymaga komentarza. Polki są najpiękniejsze na tej planecie, nie chcą cenzury w internecie.
1: A strachy na lachy też nie próżnują. 9 października Leszno, Miejski Ośrodek Kultury, 10 października Warszawa Klub Palladium, 17 października Kraków Klub Kwadrat i 13 listopada Zabrze Klub CK Wiatrak. Moi drodzy, właśnie oglądam jak przed aparatami fotograficznymi stanęły dwie drużyny, Polska, Bośnia i Hercegowina, czyli zaczyna się mecz i starym zwyczajem mamy przed sobą tutaj ekran. Obyśmy jak najczęściej także mogli krzyknąć: jest gol! A więc słuchając nas, także jeżeli nie macie tych możliwości, to albo jednym oczkiem mecz i słuchajcie nas, bo to zawsze widać, co się dzieje, albo bądźcie przy nas i my także będziemy wam mówili, co się dzieje. Stadion nieduży, taki z tych niskich stadionów, ale jest mecz, ważny mecz, w związku z tym będziemy tak samo obserwowali. Z tych wiadomości jeszcze chciałem powiedzieć, że eliminację do 33. Poland Rock Festival, mam nadzieję, Czapinek Braczyno. Mamy już zgłoszenia z takich miejsc pięknych jak Kolumbia, Maroko, Włochy, Niemcy, Australia, Bułgaria, Wielka Brytania, Czechy, Węgry, Francja, Izrael. No i oczywiście polskie zespoły. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 marca, więc jest dużo czasu, abyście także mogli szybko wpaść do studia swojego i posłuchać sobie po prostu muzyki. Kiedy byliśmy w Gniewie, teraz podczas spotkania z liderami, wpadliśmy do klubu, trudno powiedzieć, czy to klub, miejsce nie było duże, a więc część publiczności była na schodach przy wejściu do pubu, o tak bym to nazwał, pub z dwóch pomieszczeń. Z tego, co zrozumiałem, popraw mnie Hodor, chyba miał być zamknięty, czy miał skończyć jakby działanie?
2: To taka była heroiczna walka o istnienie tego baru, w którym odbywają się koncerty, i rozmawiałem nawet z kimś, powiedzieli, że kiedyś w Gniewie było ich 12, teraz został tylko jeden i to ten, w którym byliśmy. I walczą, żeby przetrwał.
1: I grały dwa zespoły?
2: Chałturka i Garaż 37.
1: Chałturka, Garaż 37? Wysłuchaliśmy. Wysłuchaliśmy tego koncertu. Publiczności było, no myślę, grono przyjaciół, ale słuchajcie, działo się to. Trzeba pogratulować, że taki punk rzęsisty funkcjonuje i to jeszcze jak. Divine Shade, moi drodzy, 2024 rok przed wami teraz. zbc@antyradio.pl. Dwa słowa, takie miłe i ciepłe, do radnych z Czaplinka w sprawie, o której dzisiaj także już mówiliśmy.

0: Polacy grają w tych samych koszulkach, co w ostatnim meczu, gdzie było 6-0. Może to będzie jakiś szczęśliwy ruch. Chodor, ty padł, jestem pochylony na tym i sami powiesz, że przed chwilą nawet mógł paść gol,
1: tak, ale
0: w naszą stronę.
1: Trochę, ale dobrze.
0: Moi drodzy, Ania napisała dwa słowa do radnych. Szanowni radni, pozwólcie nam wrócić do domu za rok. Bardzo nam się u was podoba. Przyjeżdżam z różnych stron świata i przy okazji robimy wam reklamę. Szkoda byłoby zatem, zarówno dla organizatorów, festiwalowiczów oraz dla was, gdybyśmy się mieli gdzie indziej przeprowadzić. Dogadajmy się. Wszystkiego dobrego i spokojnych obrad. Ściskawa dla Hondora. Ania ze Szczecina napisał do was zakatka 1410. Może ja się pochwalę, że że Dobas to się, co się chwali, że 13 ma też urodziny Doba. To wszystkiego dobrego. W temacie dzisiejszej audycji wielkie podziękowania za możliwość zorganizowania największego festiwalu świata i prośba, abyśmy mogli przez następne lata spotykać się w tym pięknym miejscu. Jeśli chodzi o Czaplinek Broczyno, jak dla mnie cudne miejsce, choć akurat ja bym się i tutaj coś mi źle wydrukowało, ale domyślam się, że po prostu byłby szczęśliwy i tyle, co tu dużo gadać. Do radnych z Czaplinka, od Basi z Krosna Odrzańskiego. Widzimy się. Dobry wieczór, Jurku, Chodorze i wszyscy słuchacze. Złoty Bączek, moi drodzy, za tydzień podamy wam pierwsze wyniki pierwszego etapu naszego plebiscytu Złotego Bączka. Pierwszy etap do 30 listopada. Wszystko się może wydarzyć, a więc za tydzień poznacie głosy. My je znamy, ale wam nie powiemy, ale dzieje się tam bardzo dużo ciekawego. Dropic Murphys, który wystąpił w tym roku, może też jest na tej liście, to się okaże za tydzień. Zapraszamy w tej godzinie Dropic Murphys i zapraszamy po krótkiej przerwie takiej muzycznej też z powrotem do nas. A my oczko na mecz Polska-Bośnia-Hercegowina. Trzymam kciuki oczywiście, żeby Polacy wygrali.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.
11: Ej, kochani, to jest tak wspaniały wieczór, że tak naprawdę już nic dzisiaj, ani jutro, ani w całym życiu nie musi się wydarzyć. Dzięki serdeczne za to wspaniałe wydarzenie.
12: A teraz siadajcie na ziemi!
11: Zagramy dla was utwór 100 tysięcy jednakowych miast. Poczujcie to razem z nami, a w odpowiednim momencie powiemy wam, co macie zrobić. Siadamy razem z wami, kochani.
12: Przedostała się w parszywy czas przez ulice zakażone bezradnością dni, przez korytarz betonowych spraw, pewność, że my mimo wszystkich nie

0: serdeczne zagrał dla was zespół Kuma!
1: A w kolejnej godzinie przywitał was Piotrek ze swoją całą ekipą. Koma, 2024 rok, 100 tysięcy jednakowych miast i to pytanie Piotra, czy zapamiętacie ten wieczór? Piotrek, my pamiętamy wszystkie wieczory piękne, które są także na naszych wydawnictwach muzycznych, a to także się ukazało na przepięknej płycie winylowej, na wydawnictwie CD, a można także koncert obejrzeć. To są te momenty, te wieczory, które są tworzone na najpiękniejszym festiwalu świata, ponieważ festiwal w sposób wyjątkowy, taki swój, taki, który niczego nie nakazuje, ani niczego nie każe, to po prostu wy tworzycie ten festiwal razem z nami i tworzycie dla artystów chwile niezapomniane, chwile, o których mogą później tylko pomarzyć, żeby jeszcze raz coś takiego przeżyć w takim anturażu miejsca, w takim anturażu tej serdeczności, tej pogody, która łączy nas w pięknych, niezapomnianych koncertach. Do Rady Miejskiej Miasta Czaplin nie ma się na czym zastanawiać, co by nie powiedział. Same plusy dla miasta i regionu. Najpiękniejszy festiwal świata Poland Rock to moc dobrej muzyki, energii, miłości, pokoju, szacunku. Muzyka łączy pokolenia. Czaplinek to cudowne miejsce, jest idealne dla takiego festiwalu. Pozdrawiam, Paweł z Krakowa. Bardzo długi, przepiękny mail od Pauliny i chłopców z Łobza. Dlatego apeluję do władz miasta i radnych Czaplinka. Patrzę na festiwal nie tylko poprzez pryzmat kosztów i chwilowych niedogodności, ale dostrzeżemy jego długofalowe korzyści. Wspierajmy wydarzenie, rozmawiajmy z organizatorami i wykorzystajmy jego potencjał dla rozwoju Czaplinka, lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Nie zmarnujmy szansy na promocję i rozwój waszej okolicy. Pozdrawiam, ściskam serdecznie Paulina, chłopcy z Łobza. Jeszcze tutaj Paulina dopisała. Jurek, czy w duszy gra tobie muzyka? 24 godziny na dobę? Co to za pytanie? No pewnie, że gra, ale dziwne. Siema Jurku, siema Chodorze. Co do tematu, to ciężko to ubrać dwa słowa. Mieszkańcom nic lepszego nie mogło się zdarzyć, aby przyjąć najpiękniejszy festiwal świata. Może już to pisałem, ale dla mnie wyjście z dworca i przejście się tak piękną trasą na teren festiwalowy, można spokojnie rozprostować nogi, choć powrót zdarzał się w rytmie treningowym, aby zdążyć na ciuchcie. Weekend, intensywny, szybki wypad na Śląsk, sobota 10 km w ramach Silesia Maraton, a w niedzielę koncert 40 lat Farbenlere w Łowiczu. Pozdrawiam wszystkich przed radio odbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry. Przesyła Marek z Łowicza. Gdy 3 lata temu pierwszy raz przyjechałam pociągiem do Czaplinka na najpiękniejszy festiwal świata, to nie wiedziałam jeszcze, jakim miejscem ono się stanie dla mnie. Teraz już wiem, że to miejsce jest moim drugim domem, gdzie wracam co roku, aby przeżyć najpiękniejsze momenty z przyjaciółmi i słuchać muzyki. Na kroku spotkam tam wspaniałych ludzi, odwiedzam znajome miejsca i już czuję się tam jak u siebie. Na festiwal się nie przyjeżdża, na festiwal się wraca, jak do domu. Tęsknię już bardzo za festiwalem i trzymam kciuki, abyśmy się mogli znowu spotkać tak właśnie w domu. Pozdrawiam całą komisję w Czaplinku na pierwszym miejscu, na drugim. Pozdrawiam ciebie, Jurku i Chodorze. A na trzecim pozdrawiam już cały fan klub ZBC domową orkiestrę. Moją pierwszą rolkę, oscarową rolkę też wrzuciłam na Facebooku. O oscarowych rolkach będziemy mówili za moment. Oj, piękne zdjęcie. Violetta z Bormow w pięknym bukieciku na głowie, uśmiechnięta ducha do ucha, ciemne okulary, czyli słońce i festiwalowa atmosfera. Do oscarowych rolek wrócimy za chwilę, no bo to niedługo rozwiązanie i piękne nagrody. Fanowi z Criminals 2022 Scooby Snacks, moi drodzy, zbc@antyradio.pl. Is this some karmic she love thing happening here, baby, or what? About that time, had a drink to my hand, said it's time to go, you know. It's out the door, we go back to the ride. Frank inside and alive, and off we drive. Yeah. See, I hurt my lower lumbar, you know, never get far. Fucking around with a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. And I was driving, cause I had to talk to my man about it.
2: I don't know anything about any fucking setup. Torture me all you want.
3: Torture you, that's good. That's a good idea. Like that.

Przed chwilą Violetta z Bormo wspominała o konkursowej rolce. Hashtag Oscar... Jeszcze raz. Hashtag Oscarowa rolka i hashtag Poland Rock 2026. Konkurs realizowany jest na Facebooku, realizowany na Facebooku i Instagramie. Konkurs trwa do końca października. To jest czas, abyście jeszcze raz się podjęli próby i na przykład powyciągali swoje wszystkie materiały, jeszcze raz coś podmontowali, jeszcze raz coś zrobili, jeszcze jakąś króciutką rolkę dodatkową. Tych rolek może być 100, 200, 300, 400. Naprawdę mamy na to czas i mamy ochotę, żeby to wszystko oglądać. Zamilkłem na chwilę. Piękna obrona i obroniliśmy fortecę polską, czyli daleko od bramki. Odkopaliśmy piłeczkiem. Nagroda dla zwycięzcy, wejście na dużą scenę na 33. Poland Rock Festiwalu, na otwarcie festiwalu. Ale jak to mówię, znam Jurka, będzie i druga, trzecia i może czwarta, piąta nagroda pocieszenia, ponieważ mamy czym się obdzielać, no bo przecież festiwal jest wielki jak stodoła. Dzień dobry bardzo, napisał Będzi, pytając: ej, Jurek, a jak twoje marzenia spełniają się? O co biega? Co to za pytania dzisiaj lecą? Witaj, Jurku. Wierzę, że radni Czaplinka podejmą dobrą decyzję i spotkamy się wkrótce wszyscy na kolejnym festiwalu w Czaplinku. Miejsce super, fajna promocja miasta, więc decyzja może być tylko jedna. Trzymamy bardzo kciuki. I Tomek Pakosi dał bardzo dobrą odpowiedź na naszą zagadkę. Modelarze wszystkich krajów, łączcie się, napisali: drodzy radni Czaplinka, z całego serca prosimy, zróbcie wszystko, co w waszej mocy, aby Poland Rock Festival pozostał w Czaplinku. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy ludzi, daje nam ogrom pozytywnej energii i na kilka dni sprawia, że najpiękniej o Czaplinku mówi cała Polska. Czaplinek i Poland Rock to piękne połączenie. Niech tak pozostanie. I jeszcze na końcu, znowu dopisek przedziwny. Jurek, łapiesz siły? No łapię, ale o co chodzi? No łapie siły. Przypominam, konkurs Oscarowa rolka, hashtag Oscarowa rolka i hashtag Poland Rock 2026. W tej godzinie także przypominam wam, że rekord rur, czyli 16 października, może mam jakieś najnowsze dane. Jeżeli nie mamy jeszcze, no to trzymamy te dane, które mieliśmy wychodząc od nas dzisiaj z fundacji. 161 504 osób zgłosiło się, aby 16 października przez 30 minut między godziną 12 a 12:30 prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, w tym 1244 instytucji najróżniejsze. Są także zakłady karne, są uczelnie, są szpitale, są szkoły, oby było ich jak najwięcej, bo na tym nam najbardziej zależy, a wszystko będzie się działo centralnie w szkole podstawowej numer 404 imienia Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie. Rok temu podczas tych samych jakby powiedzieć czynności, zawodów i pokazów wzięło udział 170 470 osób, a instytucji było 1448. Mam nadzieję, że dobiemy, a nawet zrobimy więcej. The Warning, pamiętacie? The Warning, panie, które przyjechały do nas z Meksyku, rodzinie, wszystkie siostry i wystąpiły na niesamowitym koncercie. 2024 ZBC Małpa, antyradio.pl. Warning.

A przy okazji takie małe ogłoszenie. Festiwal Punk Generation 2026 został objęty patronatem kampanii społecznej Muzyka Przeciwko Rasizmowi. 17 października na scenie w Gliwicach zagrają Deserter, Skorupa, Radykalna Wieś, Profanacja, KMKZ, Meluzyna i Tributu Siekiera. No to właśnie to było ogłoszenie bardzo ważne, także muzyczne, bo przecież o takich dzisiaj ogłoszeniach też mówimy. Drodzy Jurku Chodorze, cała ekipo ZBC, jak miło usłyszeć, że domowa orkiestra jutro rusza. Przypominam, o godzinie 11:00, to jest jakby otwarcie tej orkiestry, przecież możecie sobie odsłuchać w każdej chwili, kiedy tylko chcecie. To już 13 sezon. Wszystko zaczęło się podczas covidowych, trudnych, pokręconych dni i trwa to po dzień dzisiejszy. We wtorki i czwartki jest premiera naszych odcinków, które trwają tyle, ile nam się chce je prowadzić. Zazwyczaj kilkadziesiąt minut z fajną muzą, z różnymi opowieściami i przede wszystkim z gośćmi. Im bliżej finału, tych gośćmi naprawdę będzie dużo i bardzo często zaskakujące historie mają tam miejsce. Słowa do radnych z Czaplinka, napisała Jola ze Szczecina. Czaplinek Broczyno to niewielki kawałek ziemi, ale jak ważny, jak potrzebny nam ludziom, proszę, zagłosujcie sercem. Kochani, ściskam ciepło, dużo zdrowia dla wszystkich, trzymajcie się, pa. Jeszcze raz Jola ze Szczecina. Piotrek Piętosa napisał, cześć, życzę wam i sobie, żeby głosowanie Rady Miasta odnośnie festiwalu było na taki. Miejsce festiwalu zostało bez zmian. Również dlatego, że mam listę, bo obrażenie o całym logistycznym koszmarku, jakim jest organizacja tak dużego festiwalu w nowym miejscu. Kiedyś już o tym mówiliśmy, Piotrek, my troszeczkę jak tacy podróżnicy, czyli jesteśmy w stanie, że tak powiem, cały tabor jeszcze raz ułożyć w długi ciąg i jechać do każdego miejsca, ale tak, masz rację, jest to duże wyzwanie logistyczne, ogrom pracy, które już wykonaliśmy, jeżeli chodzi o Czaplinek Broczyno. Co do tematu, to nie ma wątpliwości, że Poland Rock Festival to jest największa promocja Czaplinka i dzięki najpiękniejszemu festiwalowi świata to miasto zyskuje rozpoznawalność na całą Polskę. Stało się bardziej kojarzone z tym wydarzeniem, na Poland Rock Festival zyskuje turystyka tego miasta. Dlatego apeluję do radnych Czaplinka, aby poparli wniosek WOŚP o organizację Poland Rock Festiwalu na czaplińskim lotnisku na kolejne 3 lata. Ściskam was bardzo mocno i pozdrawiam, Adrian z Sanoka. To także pokazuje, moi drodzy, że tutaj nic nie jest jakby ustalone przez kogoś, przez jakieś siły, o których nikt nic nie wie. To się wszystko dzieje bardzo formalnie. Najpierw byli wszyscy właściciele, którzy organizowali parkingi, pola namiotowe, pola kempingowe, zrobili to w tym roku bardzo sprawnie, bardzo nam się dobrze pracowało i po paru latach poprosiliśmy ich, aby także brali udział w budowaniu tego festiwalu od strony finansowej, bo tych pieniędzy szukamy i też musimy znaleźć u naszych partnerów, sponsorów, tak aby się wy tam się czuli jak najlepiej. Tegoroczna propozycja została przyjęta, a następnie zrealizowana. Nie do końca to tak wyglądało na samym początku rzeźko, ale to się stało i bardzo się cieszymy, że możemy znaleźć taki punkt wspólnego działania, rozmowy na ten temat i mówienia, jak to zrobić w przyszłym roku, jeszcze lepiej. Oby tak właśnie było, jak w tym roku, to już będzie bardzo, bardzo dobrze. A później formalnie trzeba złożyć dokumenty w mieście i odczekać wszystkie także te procedury, które muszą mieć miejsce. Tą pierwszą procedurą będzie czwartkowa dyskusja, a pod koniec października będzie po prostu głosowanie. I oby atmosfera była tak, jak śpiewa Dziwna Wiosna. Oj, płonę. 2026 rok, tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata.

Zimna wiosna, 31 października, Łódź, klub Ultura, 6 listopada Tychy, Underground Tychy i 15 listopada Gdynia, podwórko Arr, to jest taka ważna informacja. Przed chwilą właśnie mówiłem, czy mamy najświeższe dane, jeżeli chodzi o uczestników 16 października, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Już mamy więcej, mówiliśmy 161 tysięcy, to było tak około godziny 17, już mamy 165 tysięcy. 237 osób zgłosiło się. Myślę, że do 170 tysięcy na pewno dobijemy, ale rozmawiajcie o tym, mówcie, że ktoś nas słyszy teraz i jest w stanie coś takiego zorganizować. Dla tych, którzy robią to pierwszy raz, powiem wam, ogromne przeżycie, nawet naciskając tego fantoma, gdzie trzeba się wysilić. To nie jest tak, że to jest po prostu lekka i prosta czynność. To jest to, co budzi szacunek dla wszystkich ratowników medycznych, wszystkich, którzy pierwsi dojeżdżają tam, gdzie trzeba tej pomocy udzielić najczęściej. Jeżeli ktoś mówi, był prowadzona resuscytacja 15 minut, 10 minut, 20 minut, czekaliśmy na przyjazd lekarzy, na przyjazd na przykład helikoptera, czy nawet dłużej prowadzone były te czynności, to jest nieprawdopodobny wysiłek i to jest szacun pełen, że można na zmianę taką resuscytację prowadzić, a więc 30 uciśnień, dwa wdechy i to na tym to polega, żebyśmy mogli ze wszystkimi od maleńkości uczyć, czym skorupka załama młot. Dlatego o tym mówimy, ile się tylko da, jakby to lansujemy te czynności. Cześć Jurek, cześć Kodor. Myślę, że każdy samolot w Polsce marzy o takiej promocji, jaką robi najpiękniejszy festiwal świata dla Trzaplinka. To niezwykle piękne miejsce na Małej Polsce, jeszcze kilka lat temu prawie nieznane. A dzisiaj każdy, kto się chociaż trochę interesuje muzyką, wie, gdzie leży Trzaplinek. Myślę, że to formalność, a każda inna decyzja na nie podjęcia uchwały za byłaby niezrozumiała. Widzimy się za rok i za kolejne lata w Trzaplinku. Mam nadzieję. Siema Arek, Kaja z Kaszub. Ja przypominam, że także przy okazji samego festiwalu, niedługo także ogłosimy, żeby się zgłaszały wszystkie organizacje pozarządowe, które robią tam niesamowitą robotę, świetną robotę, i zmieniliśmy zasady, czyli zaraz po zakończeniu festiwalu, już następnego dnia ruszył plebiscyt Złotego Bączka. Za tydzień, dokładnie, podam wam wyniki pierwsze. O, jak jesteście ciekawi, bo to przez miesiąc oddawaliście głosy, a tutaj zaszumiało niesamowicie, a zaraz zobacz, ile tych głosów w sumie oddano, bo to także pokazuje, że bardzo dużo was wzięło osób w tym udział. Już mam karteczkę. To jest niesamowite. 12 970 głosów i to jest znowu tak do takiej godziny, w której zbieraliśmy te wszystkie informacje naszego działu PR-u. To są dopiero ilości. To się dopiero dzieje, moi drodzy. I spatrz, Australijczycy, już. Mordeczkę zamykam. Dzisiejszy special guest wystąpili na małej scenie, tylko z nazwy. Wyłowiliśmy ich z ogłoszenia, przysłali swoje nagrania. Chyba są oszołomieni po dzień dzisiejszy. Byli zachwyceni festiwalem. Co za muza?

Słyszeli się każdy dźwięk, moi drodzy. Pozazdrościć tym, którzy byli na tym koncercie. Special guest i najśmieszniejsze było to, że kiedy sobie pisaliśmy jeszcze, kto będzie występował na małej scenie, kiedy przygotowaliśmy festiwal, to mi tak pisano ten special guest. Ja mówię, kurczę, to bo mogliby się napisać właśnie kto? No, a oni się tak po prostu nazywali. Jakby nie festiwal, to pewnie bym nigdy do was nie trafił. Piękny kawałek Polski, który dla was jest domem na co dzień, dla wielu z nas domem na te kilka dni. Wasze jeziora zauroczyły mnie bardzo. Pozdrawiam Cree. Cree się tylko popisał Cree, a dla, jeżeli ktoś na mnie słucha w Czaplinku, może tak jest, Cree to jest Chris Bormow, a więc osoba, która się zanurza w zimnych wodach oceanu, czy w Atlantyku, już nie wiem, co tam dopływa. Chyba Atlantyk tam dopływa, a może ocean. W zimnej wodzie, co tu dużo gadać. I Cree, no i jeżeli coś stwierdza, to stwierdza. To nie ma tutaj lekko. W związku z tym to jest bardzo ważna uwaga. Gdyby nie wasz festiwal, to bym. I tutaj pięknie napisał. Bardzo, bardzo, bardzo za to dziękuję. Ja od razu, żeby nie przegapić, bo przed chwilą Makak już tutaj zawitał, pokręcił się i był z gościem, więc od razu wam przeczytam, że zaprasza na spotkanie z Pawłem Leszczyńskim. Porozmawiamy m.in. o warszawskim festiwalu piwa. Zaprasza bardzo serdecznie Makak. To będzie, kiedy my już wydamy ostatni dźwięk. A ja tylko przypominam, w pierwszej godzinie ogłosiliśmy słowami pana Stefana kolejnego gościa, który będzie na naszym najpiękniejszym festiwalu świata, zespół Hailstorm, który zagra dokładnie 29 lipca w sobotę o godzinie 22:30. A więc kolejny zespół, który z przyjemnością ogłaszamy. I teraz ten worek się troszeczkę rozsypie. Będziemy jeszcze w tym roku ogłaszali wam kolejne kapele. 0-0 z tego, co już widzę z wyniczku, który tutaj zapanował. Młodych, bo to rodzeństwo Amerykanów prezentujemy teraz przed wami, przed waszymi uszami. Hailstorm wystąpi na przyszłorocznym najpiękniejszym festiwalu świata w sobotę, godzina 22:30, 29 lipca.

A ja przypominam, że dla Formanosi Hellstorm, moi drodzy, wystąpi w sobotę o godzinie 22.30, 29 lipca przyszłego roku na najpiękniejszym festiwalu świata. Mam nadzieję, Czaplinku, Broczynie. I tutaj także Basia pisze. Siema Jurku i Chodorze. Pierwsza godzina audycji wysłana na słuchawkach i spokojnym spacerze z psem. Teraz już jednym uchem, bo trzeba jeszcze coś w domu ogarnąć. Słowem życie, także nie będę się rozpisywać. A konkrety. Słowo do Rady Miasta w Czaplinku. Szanowni Państwo, dziękuję za gościnę i do zobaczenia w naszym czaplińskim domu. Odpowiedź na zagadkę Eagle Eye Cherry. No nie. Pozdrawiamy Basia. I jeszcze tutaj piękny także mail od Niny i uczniów z Mokrej do urzędników z Czaplinku, a konkretnie do pani Moniki i pani Małgosi z Urzędu Stanu Cywilnego. Od czasu naszego ślubu nawiązaliśmy bliższe relacje. W tym roku odwiedziliśmy spontanicznie panią Małgosię w domu, a z panią Moniką również jesteśmy w kontakcie w trakcie oczekiwania na festiwal. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem serdeczności pani Moniki i pani Małgosi i apelujemy do osób, które w temacie miejsca przyszłego festiwalu mają głos, aby mieli na uwadze niesamowitą promocję miasta i nie czarujmy się sposobem na zasilenie budżetu, ale nie o pieniądze jedynie chodzi, ale o wymianę doświadczeń i tak potężną dawkę pozytywnej energii, którą tętni festiwalowe pole. I tu jeszcze, Jurku, kochamy cię, czy czegoś potrzebujesz? Nie wiem, o co chodzi. Moi drodzy, piękna opowieść i takie piękne podsumowanie, bo przy okazji wspominamy pary ślubne. Tak, wystosowaliśmy zapytanie, czy możemy też liczyć na przyszłoroczną uroczystość zaślubin, no bo to jednak już tak weszło nam w krew i to wygląda tak cudownie, że po prostu chcemy, jeżeli tak, jeżeli to się sprawi, no to wtedy naprawdę tradycji będzie zadość. Chlenioci, czyli duża scena tym razem. Jestem ciekaw, jak odbierzecie także ich notowania, bo za tydzień będziemy przedstawiali wam pierwsze notowanie, a już oddano ponad 12 tysięcy głosów w naszym plebiscycie Złotego Bączka. Chlenioci, nalej mi kawę z tegorocznego dużego koncertu na dużej scenie. ZBC@antyradio.pl

Pozdrawiamy serdecznie Renatę, która jest całą rodziną, z mamą, z córkami, w Bułgarii i pokazuje takie miejsca, które ja widziałem na własne oczy i Chodor także widział na własne oczy, także Renata, pozdrawiamy. Dobra odpowiedź na naszą zagadkę, zaraz będziemy losowali, bo dużo dzisiaj przyszło odpowiedzi dobrych, w związku z tym dziękujemy wam. I przy okazji, coś jeszcze miałem ważnego do powiedzenia, rozglądam się czym, o właśnie, oczywiście pamiętajcie o tym, że naszą muzę możecie wysłuchać na kanale muzycznym z muzyką z audycji. Zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl. Zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl i miłą sprawą takiego odsłuchania, które będzie od jutra szło aż do dzisiejszej audycji, jest to, że puszczamy całą playlistę, a my nie zawsze się mieścimy we wszystkich nagraniach, niektóre nam wylatują. Jeszcze na pewno zmieścimy dwa utwory i tym pierwszym będzie Hanabi. I pomyślałem sobie, że trzeba przypominać, jak rok temu dziewczyny z Japonii, które miał grać na małej scenie tylko z nazwy, a bardzo takie spokojne, pokorne, ale pełne zawodowstwo. A my im powiedzieliśmy, hej, dziewczyny, robicie takie show, jak spojrzeliśmy gdzieś tam w internet, wskakujecie na dużą scenę i wypełnimy tą scenę każdym milimetrem, każdą sekundą. Cudowną muzą, świetnie zagrały. No nie zdobyły złotego bączka, chociaż były bardzo, bardzo, bardzo blisko, były na drugim miejscu, bo by chyba przyjechały odegrać swojego złotego bączka. Hanabi, ZBC Małpantradio.pl 2025.

0: Hanabi. Hanabi prosto z Japonii. A ja tak przy okazji jeszcze bardzo, bardzo dziękuję za długiego maila. Troszkę w innej sprawie, ale pięknie, bo przeczytać od Joli, jeżeli się nie mylę. A mail jest o opowieści o miejscowości, o której już mówiłem, ponieważ wcześniej otrzymałem piękną kartkę z Brzoski. A więc tą miejscowość, gdzie na każdym domku niemalże jest przepiękna, przepiękny Van Gogh w różnym wydaniu. I tutaj Jola opisuje całą w ogóle historię. Warto tam pojechać, warto tam być, warto przejść się po całej wiosce, być w różnych miejscach. Z ciekawością to przeczytałem, Jola. Bardzo ci dziękuję za to. I jeszcze jeden mail. Kochani Jurku i Chodorzy, Asia z Szebiszewa. Dwa urocze słowa do radnych brzmią: najpiękniejszy festiwal. A więcej? Drodzy radni, decydujcie, biorąc pod uwagę głos mieszkańców, bo ich zdanie jest ważne. Mieszkacie w pięknej okolicy, a publiczność, która przyjeżdża na festiwal, w większości szanuje to miejsce i traktuje jak swój kawałek ziemi. Jesteśmy turystami, którzy sprzątają po sobie i nie lubią robić zadymy, chyba że z kurzu. Trzymam kciuki za dobre decyzje, chociaż u mnie w Lubuskim też było dobrze. Asia z Przemyśla. Wszystkiego najcudowniejszego i najwoodstockowszego dla ciebie, Jurku. Karta niebawem poleci twoją stronę. Zagadka i dobra odpowiedź, bo tą odpowiedzią jest Klacz, zespół Klacz, Poland Rock 2022. I wszyscy razem, znacie to od Makaka, to go uprzedziliśmy, czyli ja zdobyłem koszulkę.
1: Makak się zgodził, żebyśmy wykorzystali to. Jurku, najlepszego wszystkiego dzisiaj, pięknie szyłeś. Jak ktoś pisał ci o życzeniach urodzinowych, to wymyślałeś, że garnitur, że butonierka, kwiaty w butonierce. Każdy, kto napisał, to wiedział, że no pięknie tam zmieniałeś treści.

No te pytanie o zdrowie i te pytanie o wszystko, czyli każdy zdrowia, zdrowia, czyli lekarza życzycie. Piękne dzięki, moi drodzy. Myślę, że nikogo nie obraziłem, jeżeli pominąłem życzenia. Pozostaną w moim sercu oczywiście na zawsze. Bardzo dziękuję za każde miłe słowo, które skierowaliście pod moim adresem, ale nie chciałem, broń Boże, przykryć całej opowieści, która dzisiaj była bardzo ważna, bo to się będzie działo teraz, we czwartek, czyli możecie nawet sami też wysłać karteczkę do radnych. My im to wyślemy, nie ma w ogóle dwóch zdań. Zagadka, no jak to, kto, kiedy tak pięknie zagrał na największym festiwalu świata, oczywiście zespół Klacz, moi drodzy, było to w 2022 roku. Ola, pozdrowienia dla ciebie, Jurku, i honodora podpisująca się Aleksandra oraz Emanuel z Wołowa. Bardzo, bardzo gratulujemy, dziękujemy. Przypominam wam, że spotykamy się także już w tym tygodniu, co jest także pięknie, z ludźmi, którzy organizują sztaby w Wielkiej Brytanii, Irlandii, w Niemczech, w Holandii, w Austrii, w Belgii, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, Chorwacji, Francji, Szwajcarii, Szwecji. Piękne spotkania w pięknym jesiennym anturażu. Tulimy ich do serca, bo robią niesamowitą robotę. I jutro, wtorek, godzina 11, domowa orkiestra. Oglądajcie nas youtube.com/domowaorkiestra. A na zakończenie tak sobie pomyślałem, tak uwielbiam ten numer. Ostatni człowiek na ziemi. Tak. Alice Wolf. Przed wami teraz. Dziękuję za tą audycję. Pięknie było. Kochamy was bardzo mocno. Z Hodorem, ale nam się dzisiaj cudownie grało. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. 0-0. Podniosłem główkę na chwilę. Obyśmy wygrali. Życzę z całego serca. To też byłby piękny prezent urodzinowy. Trzymajcie się. Cześć, siema. Wolf Alice.

0: Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację.

0: to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
2: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
5: This is Jazz Coleman, a singing kidding joke, macophonia. Yeah, baby, have fun. I'm reading it from around your fucking nipple, you weirdo.
6: Zrujnowanym lokalu na woli, na harmonii poleczki ktoś rżnie. Już litrówka znów stoi na stole, a pod stołem już puste są dwie. I trzech kolegów

0: wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradio. Rozpoczęliśmy Makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Szarłowski, a ze mną Paweł Leszczyński. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Moi drodzy, nie mogę wam powiedzieć, kto tu jeszcze u nas w studiu jest. Znaczy tak,
1: dobre duchy.
0: To, że był ten piekutoszczak Feluś i ja, to jest z tego powodu, że z Pawełkiem przybywa tutaj postać nieznana nikomu. Czasem o nim wspominamy, zwąc go normalnie, pieszczotliwie brat Albert, i on wtedy wie, że o nim mówimy, bo o nikim innym nie mówimy w ten sposób, tylko o nim. Ale napatoczył się jeszcze jeden człowiek tutaj u nas w studiu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że czekał na nas. Jutro poprowadzi program dla Państwa przed nami. Chyba wiecie, o kogo chodzi. Dobrze, stosunkowo udanego poniedziałku życzę zebranym oraz Państwu i stosunkowo udanego tygodnia w związku z powyższym. Czemu dzwonią i się rozłączają? Czy nie wiedzą o tym, że dziaders jeszcze nie widzi wszystkiego na pierwszy rzut oka? Dziękuję uprzejmie. Dobrze, sprawdźmy, czy to działa w ogóle. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Olenia z tej strony, Makakuś.
0: Spodziewałem się właśnie tego. Ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
2: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego tatusia, ciebie Makakusik, twojego gościa, mojego kolega Karola, jego siostrę, Sonię, Renatkę, wszystkich moich znajomych i cały kółko antyrażeńcowe. I chciałam wam powiedzieć, że jutro mamy urodzinki i będziemy świętować z tobą na antenie Antyradia i chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: A jaką chcesz piosenkę z okazji urodzin jutrzejszych?
2: Rammstein, du hast.
0: Alright. Załatwione.
2: Dziękuję, Makakusiu, wujku.
0: Jutro podziękujesz, jak poleci, bo na razie to jest, wiesz, to są nasze pozarządowe ustalenia, nie wiadomo, co z tego wyniknie. Dobrze, jestem gotów na wierszyk, mam nadzieję, że Paweł też.
2: Warszawski festiwal piwa, bo Makaku się nie kiwa. Tylko nóżką przy najlepszym roku na świecie tupie, bo ja Makakusia i całe kółka antyrządowe bardzo lubię.
0: Rozumiem. Tupie mnie się zupełnie inaczej rymowało niż bardzo lubię, ale to widocznie ma jakieś zboczenie.
1: Rym niedokładne.
0: Poza tym chciałem zwrócić twoją uwagę, że ja nie tupię. Ja uwielbiam zakręcić nóżką, a nie tupać nóżką. Czyli dobrze. Mecz jest taki, moi drodzy. Renia, oglądasz mecz, czy nie?
2: Nie, tata ogląda. Ja tego nie oglądam.
0: To idź do taty, podtrzymaj go za rękę. Jest poważna sytuacja. Remisujemy 0-0 z Bośnią.
2: A ja tak mówiłam, że będzie 0-0, wiesz, Makakusiu, i dobrze mówiłam.
0: Czekaj, jest dopiero 63 minuta. Jeszcze mają trochę czasu, żeby ten. Właśnie, czy są jakieś produkty piwne, które można podać piłkarzom przed meczem, żeby ich uskrzydliły?
1: Piwa bezalkoholowe.
2: Wódki tak. Trzeba im dać, żeby lepiej grali.
0: Renia, jakiej wódki? O czym ty mówisz, drogie dziecko?
2: Rozwieńczone z wodą, żeby się tym ślepić.
0: Tak, jasne. Dobrze, nie. Dosyć mam tych dyrdymałów. Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
2: Wszystkiego dobrego,
0: baw się dobrze, pa. No dobrze, to już mamy ten. Załatwione wszystko. To jest następny weekend, nie ten najbliższy.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, dobrze. Ale to będzie cały czas tam, gdzie było, czyli Legia Warszawa, tak?
1: Stadion Legii, tak. Czwartek, piątek, sobota.
0: A oni nie grają tam nic przypadkiem wtedy?
1: W trakcie nie. To już mamy dogadane.
0: Na pewno.
1: Kiedyś mieliśmy trening podczas festiwalu.
0: I co?
1: No, chyba po raz pierwszy można było go zobaczyć w ogóle w historii. Nie wiem, czy nie po ostatni. Nie wiem, czy była potem taka historia. Bo zmieniał się trener. Normalnie trener nie pozwala na to, ale wtedy była jakaś zmiana i normalnie można było sobie przyjść na festiwal i zobaczyć. Nawet mogliśmy o tym poinformować, pamiętam.
0: I poinformowaliście, czy nie?
1: Oczywiście, tylko w ostatniej chwili.
0: Aha. No dobrze, słuchaj, jest jakiś ten produkt, który chciałbyś obwieścić światu całemu, że jest the best of the best w tym roku i ty zwracasz na niego specjalną uwagę i chciałbyś, żeby tam ci inni, którzy przyjdą z osobami towarzyszącymi, też zwrócili na to uwagę?
1: Absolutnie, jest mnóstwo takich rzeczy, ale...
0: Czyli nie jedna więcej, tak?
1: na przykład jest miód Rzeczpospolitej, najdroższy miód na świecie, który 20 bartników zbierało przez 3 lata w różnych 3 krajach i z tego powstał miód pitny po 3 latach fermentacji. Ale to miód pitny, a jeżeli chodzi o piwa, no mamy niesamowite piwa wymrażane. To obniża się temperaturę bardzo mocno i wtedy wycieka ze środka taki sam ekstrakt, który potem się łapie, który jest głównie alkoholem i smakiem. I parę browarów takie piwa u siebie, żeby dogodzić ludziom, przygotowuje. No i mamy także jedne chyba z najlepszych na świecie, portery bałtyckie. To jest takie czarne złoto. I
0: pamiętam portera bałtyckiego, kurza melodia. Dobrze.
1: Przeżycie całe.
0: Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, Brian Johnson obchodzi dzisiaj swoje urodziny, obecny wokalista AC/DC. No to co? Brian, that's especially for you.

0: Nie mogę w to uwierzyć. 22 minuty temu minęła 22. Brata Alberta za moment wyrzucę ze studia, bo już robi dym. Zaczęło się od paprodziada, a teraz mu się nie podoba utwór, który poleci wkrótce, bo twierdzi, że to nie ten, który wybierał. Teraz udowodnię, że to ten. Dobrze. Nie mam tutaj takiego fajnego. A nie, on się nadaje cały czas. Patrzcie, mogę sięgnąć. Ja spożywam, moi drodzy, dzień dobry kwas. To będzie lane tam podczas warszawskiego festiwalu?
1: Zgadza się. To jest nasze stowarzyszenie Wolny Kraft, robi kwas chlebowy. I tutaj masz specjalną wersję na słodziutko z wisienką.
0: Ale poczekaj, a dlaczego już, a wy już nie robicie browarów, tylko się przerzucacie na ten, na kwas chlebowy?
1: Browar to zrobiliśmy ostatnio pierwszy, bezalkoholowy, a kwas chlebowy od zawsze robiliśmy. A to jest ciekawa historia z tym piwem, które zrobiliśmy niedawno, bezalkoholowym oczywiście, bo uważały je dziewczyny. To był projekt Złota Nitka, piwo nazywa się Zofia i zrobiły piwo też z sokiem wiśniowym, ale bardzo dobre, naprawdę świetne. Takie.
0: A to piwo, które zrobiły, to ma jakieś imię?
1: Zofia. Zofia.
0: Aha, piwo ma Zofia, dobra, to ja coś nie... Ten.
1: Złota Nitka to jest jeszcze nazwa projektu właśnie, że dziewczyny się spotykają i razem ważą.
0: Eddie, that was especially for you, by the way, wherever you are. Moi drodzy, Eddie Clark, były gitarzysta zespołu Motorhead, zwany Fast, obchodzi dzisiaj swoje urodziny, ale już od pewnego czasu gra w zupełnie innej kapeli. Przy okazji dowiedzieliśmy się od brata Alberta, że nie powiem państwu co, że nie przepada za Motorhead. Tyle wam powiem. Poza tym mieliśmy tutaj jeszcze... Czemu podniosłeś rączki, jakbyś nie dowierzał? Przecież mówiłeś, że grają cały czas ten sam numer jeden.
1: Ale może mu się podoba ten numer.
0: Aha, że podoba ci się, że grają ten sam numer cały czas. Dobrze, przed chwilą mieliśmy tutaj szansę mieć również zejście w trakcie programu, ponieważ była możliwość uzyskania karnego przez przeciwników. Okazało się na całe szczęście, że akcja odbyła się na spalonym, czyli o karnym nie ma mowy żadnej. Przy okazji zapraszam państwa na makakofonię łamaną na Makak Art. Tam informacja o tym, że Maciek Werk wpadnie do nas jutro, oczywiście. Przyjedzie z Łodzi, to nie szkodzi. Chce zobaczyć nasze nowe studio i się pofadyguje. Przy okazji państwu opowie o tym festiwalu, przy którym trzeba mieć ucho. Sound Edit Festival, festiwal producentów muzycznych, ale nie tylko tam, wiecie. Muzyczka gra i ta... A właśnie, kto będzie grał w tym roku na warszawskim festiwalu?
1: Teraz będziemy mieli dużo rapu. Procentę, to taka stara szkoła, idzie we freestyle.
0: Ale oni tam zagrają na żywo, czy będą lecieli z taśmy?
1: Nie, będą na żywo freestyle'ować właśnie też na tematy związane z craftem.
0: I tam na tej przestrzeni, gdzie
1: główna scena.
0: Gdzie piłkarze biegają, tam?
1: Przed tą przestrzenią, no murawa jest święta, tego nie można dotknąć. Więc będzie freestyle wymieszany kawałkami, procentę. Numer raz poprowadzi dla nas aukcję charytatywną na rzecz Oddo.
0: Wytłumacz mi, o co chodzi z aukcją Oddo.
1: Robimy aukcję sztosów na Stowarzyszenie Oddo. Stowarzyszenie Oddo pomaga ludziom DDA i DDD, czyli dorosłe dzieci alkoholików. Prowadzą terapię od wielu lat i wiemy, że są fantastyczni i pomagamy im zbierać kasę między innymi na to, żeby mieli więcej tej przestrzeni, mogli lepiej ją wyposażyć. I zawsze w sobotę robimy dla nich aukcję sztosów, zbieramy super piwka, ale też fajne historie, jak na przykład do Andaluzji można pojechać na weekend do specjalnego...
0: Z warszawskim festiwalem piwa?
1: Dokładnie.
0: Jak to można zrobić?
1: Licytujemy różne akcje, wycieczki, historie i piwka właśnie na scenie w sobotę.
0: Rozumiem.
1: Wszystko w szczytnym celu.
0: Panowie, dla kogo to jest ten rzut karny? Dla nas? Dla przeciwników ewentualny? No dobrze, kochani, to tak. Do tej pory szczyciliśmy się tym, że nie udało nam się nigdy przegrać z Bośnią i Hercegowiną. Czyżby ten... 5 października był dniem przełomowym. Zapowiedź jutrzejszej makakofonii, Hedone, nie mogę ci nic powiedzieć. Nie mogę ci nic powiedzieć na temat tego karnego. Mogę ci powiedzieć, że abstyfikant dostał żółtą kartkę.

0: McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Anti Radio. Najlepszy rock na świecie.
3: Autopromocja. Nie hańbi. Włączamy turbo. Turbo Top w Anti Radio. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Anti Radio.
6: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Anti Radio.
7: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
8: Po reklamie.
3: Anti Radio. Gramy najlepszy rok.

0: The Calling. Rammstein. Smash Mouth. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Maciej Weryk, zespół Hedone. Jak wiele już osób, czytam Styca, Makakofonia, Baby Have Fun. Styca makaka rzeczy.

0: Nie mogę w to uwierzyć, co tu się dzieje. Otóż, moi drodzy, tak. Po pierwsze, faktycznie brat Albert miał rację. To nie był ten utwór, który wybierał, ale ucieszył się niezmiernie, ponieważ pierwszy raz w życiu Piotr Makak-Szarłacki odgadł, jaki ten fiński zespół skawerował utwór. A wy wiecie, odgadliście czy nie? Czy jesteście ćwiary maksymalne? Dobrze, nie będę wam wyjaśniał w takim razie. Oni wpadną? Na warszawski festiwal piwa? Jak jesteśmy blisko z Finami?
1: Tylko przyjeżdżają poszczególne osoby, cały zespół, nie wiem. Ale kiedyś pił takiej ilości na scenie, że możliwe, że faktycznie mogliby tutaj dobrze dać radę.
0: I opowiedzieć coś może przy tym śpiewająco, przy okazji jeszcze. Tak zupełnie. Dobrze, ilu będzie w tym roku wystawców?
1: 55 wystawców.
0: A, czekajcie, bo ja chciałem państwa jeszcze tutaj uprzedzić, że wyjątkowa sytuacja nasza polega również na tym, gdzie ja go kuźwa mam. Ach, nie mogę w to uwierzyć. Jest. Piwomaniak, pozdrawiam serdecznie, napisał do nas, aż sobie z tej okazji otworzyłem piwo. Pierwsze w tym tygodniu. No, piwomaniak, jak życzyłem tobie i innym stosunkowo udanego poniedziałku, stosunkowo udanego tygodnia, to wiadomo, że to jest pierwszy w tym tygodniu. Czemu czekałeś tak późno? Czemu czekałeś aż do początków makakofonii, żeby otworzyć sobie pierwsze piwo? Po pierwsze, ty w poniedziałek nie pracujesz. To gdzie ty jesteś z tym piwem? Chyba nie w domu, przez to nuda jest jakaś na maksa.
1: Tak nie pracuje, że oferty sprawdza z browarów, czy co tam za...
0: Czy tam coś ten, tak?
1: Tak, my się tak...
0: Dobrze, ostatnio jak się spotkaliśmy i to była edycja i wiosenna.
1: Tak, teraz...
0: To narzekałeś, że to wszystko schodzi na psy. Czy nadal tak jest?
1: No, dokładnie. Przyniosłem ci specjalną przypinkę w związku z tym. Proszę. Zobacz, to jest, szeleścisz plasticzkiem, w którym to jest. To jest Lulu.
0: Lulu tak, to piesek jest... wywąchuje coś. Tak, próbuje jest... coś znaleźć.
1: I próbuje znaleźć człowieka. To jest piesek, który tam ma specjalną kamizeleczkę z napisem Straż. I jest to piesek ratowniczy, który w momencie, kiedy ktoś się zgubi, jedzie do akcji w środek bagna albo lasu i potem próbuje taką osobę znaleźć. Jest do tego specjalnie szkolone. I ci ludzie z OSP Marki, specjalna dywizja psów ratowniczych, przyjeżdżają do nas regularnie w sobotę na warszawski festiwal piwa, żeby te psy szkolić, żeby nauczyć je chodzić po takim obiekcie i nauczyć je, że osoby, które pachną alkoholem, to są bardzo fajni ludzie. Naprawdę. I jak tylko o tym usłyszeliśmy, jak oni się u nas pojawili, dowiedzieliśmy się, na czym polega ich praca. I to są wszystko wolontariusze.
0: Lulu, zostaw pana, niech sobie leży. On ci nic nie zrobi. Nie mogę, nie mogę w to uwierzyć.
1: I jestem strasznie dumny, ale tak naprawdę strasznie.
0: Lulu, nie sikaj na pana.
1: Nakręciliśmy film o tych pieskach i ich właścicielach.
0: I będziecie go puszczali w sobotę?
1: Tak.
0: Okej.
1: Będziemy za darmo dla gości festiwalowych, są pokazy w naszej specjalnej sali, przyjdą ludzie z pieskami, no i Lulu to jest główna bohaterka naszego filmu, razem z Agnieszką Pieprzowską i odpalamy trailer, będziemy pokazywać jakoś jutro czy pojutrze.
0: A proszę, bo teraz moja niesubordynacja wyszła, kim jest Agnieszka Pieprzowska?
1: Jest właścicielką Lulu, która jest certyfikowanym psem.
0: Czyli ona jest jej wychowawczynią,
1: tak,
0: i opiekunką.
1: Również, tak, i również strażakiem.
0: Pani Agnieszko, pozdrawiam serdecznie w takim razie. A Lulu też na przykład jest w stanie określić, co ten pijany człowiek ma w kieszeni?
1: To zależy, co ma w kieszeni. Jeżeli jest to parówka, to prawdopodobnie tak. Jest to
0: Ale już jak ma ten jakiś materiał wybuchowy, to już
1: nie.
0: Lulu tego nie wie. A marihuana jakby miał?
1: Lulu też tego nie. Pojętna tutaj.
0: Rozumiem.
1: A ponieważ będzie, znaczy, to też jest tak, że te psy, im jest robione pranie mózgu. Ale w takim pozytywnym sensie, bo one muszą myśleć o tym, że ludzie są najwspanialszym gatunkiem, i to wszyscy, każdy po kolei. bo potem jak spotka takiego, nie wiem, kogoś, kto będzie pachniał w sposób, którego ten piesek nie lubi, to on może go zignorować i nie wskazać go, a nie ma takiej możliwości, więc jak Agnieszka chodzi z Lulu na spacer i tutaj pan Menel mówi, a jak ten piesek mogę pogłaskać, to ona musi powiedzieć, jasne, ależ oczywiście nawet jej głos nie może drgnąć, żeby Lulu nie pomyślała sobie, że
0: to jest jakiś przeciwnik ewentualny, niedoszły, przyszły. Dobrze, kochani, wyjątkowo brat Albert się ucieszył, a to jest z najnowszej płyty zespołu Komety, która ukazała się w zeszłym tygodniu. Nosi tytuł Noc z Kleopatrą, natomiast utwór promujący nosi tytuł Uczucia i o tych właśnie uczuciach, myśląc ciepło o Lulu, Państwu opowiemy teraz. Możecie pić do tego piwo, nawet bezalkoholowe, wszystko jedno. Tylko nie poróbcie się za bardzo.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: 1978, Bobby Brown w wykonaniu Franka Zappy. Tak, tak jak mówiłem Państwu, 5 października przechodzi do historii. Jest to dzień, w którym przegraliśmy z Bośnią i Hercegowiną, z którą nigdy do tej pory nie

0: przegraliśmy.
1: Zawsze musi być ten pierwszy raz.
0: Prawda? Coś pięknego. A z Bośni i Hercegowiny mamy jakieś browary?
1: Nie. Chociaż jest tam parę, ale nic szczególnie interesującego. Takie restauracyjne. Na turystów w dużej mierze też nastawione. Ale też nie będę mówił, że jestem specjalistą od tego. W Chorwacji wiem, że są dobre browary. To na pewno.
0: No dobrze, a są jacyś ludzie, którzy badają rynek i ci potem donoszą, co warto, a czego nie?
1: Zazwyczaj tak. Są też aplikacje. Jest aplikacja Antap, gdzie można sprawdzić, gdzie piwosze z całego świata próbowali i oceniają tamte piwa. Od niedawna można tam oceniać wszystko chyba, co jest do picia, łącznie z Coca-Colą i tak dalej. No i dzięki temu można też wiedzieć, czy jakiś browar, który gdzieś tam jest za granicą, jest wartościowy, czy nie. To chyba jest najlepsze.
0: Ilu jest w tym roku polskich naszych producentów?
1: Zdecydowana większość. Mamy pod auspicjami ambasady brytyjskiej tylko jedno stoisko i jedno stoisko z importami. Natomiast mamy bardzo fajny browar polski, ale waży w stylu brytyjskim. To jest Tea Time, tak się nazywa knajpa i browar w Krakowie. I oni ważą piwo w specjalnych kaskach. To jest tak jak Brytyjczycy tradycyjnie. I polewane jest przy pomocy pomp ręcznych. Plus mają u siebie piwo Black Prince, które wygrało nasz konkurs Hero of Zero, największy konkurs piw bezalkoholowych.
0: Kiedy?
1: Jest w maju tego roku.
0: Okay.
1: I jest najlepszym piwem bezalkoholowym w Polsce. I
0: coś
1: jest fantastyczne.
0: Pięknego.
1: Jest to porter brytyjski, naprawdę doskonały. Ale chciałem powiedzieć też, że tutaj poprosiłem brata Alberta, żeby te utwory wybrał, korzystając z, żeby inspiracją było to, co było dla nas inspiracją dla tej edycji Warszawskiego Festiwalu Piwa, czyli Detale. Chcemy opowiedzieć po prostu, bo w zalewie sztucznej inteligencji, w zalewie po prostu jakichś takich rzeczy robionych taśmowo w wielkich firmach, trochę zapominamy o takich, o pracy rąk ludzkich, a tym właśnie jest craft. Dlatego na naszym plakacie, który zrobił Stasiek Cytrycki z ASP, tam z pracowni plakatu, mamy napis WFP, litery ułożone z plasteliny. I to jest niesamowite, bo jak się tak przyjrzeć dokładnie bliziutko na ten plakat, to widać tam odciski rąk, odciski palców tego artysty. W ogóle po raz pierwszy zrobiliśmy tak, że daliśmy taki konkurs, takie zadanie właśnie studentom ASP, którzy z pracowni plakatu, którzy przygotowali dla nas łącznie 14 różnych prac. Jedna zwycięska Staśka i jeszcze 3 dodatkowe, które także wyróżniliśmy i które wiszą w tej chwili na mieście. I całą wystawę będzie można zobaczyć właśnie na Warszawskim Festiwalu Piwa w Strefie Ciszy.
0: To my za moment do tego wrócimy, bo na razie w strefie naszej ciszy strzęp w wykonaniu Dziwnej Wiosny.

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko. 5 października 1980 roku objawił się debiut płytowy zespołu Killing Joke. Nie mogłem przejść obok tego obojętnie. Prócz tego tam objawił się utwór, który pasuje jak ulał do również naszego współczesnego świata. Nosi tytuł War Dance i tenżeśmy taniec wojenny wykonali. To jest wprowadzenie na balkon z lat 90.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hello, this is Stuart Copeland. Makakofonia, baby have fun. I'm reading it for the nipple of Maka himself, from the chest. And he's got a nice pair of tits, by the way.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa z tej okazji z Enimy, z Eulogy z 1996. To był Tool. Przy okazji mój prywatny ochroniarz ma do Ciebie pytanie, Pawełku, co sądzisz o piwach robionych dla zespołów? Tam dla Big Cyca zrobili, Behemoth robi swoje.
1: Ja myślę, że niektóre z nich to są świetne projekty, tym bardziej, że chyba Behemoth, jeżeli dobrze pamiętam, miał piwo malinowe, które było super na koncertach też, fajnie pasowało i się łączyło z ich estetyką. I czasami to są bardzo fajne akcje, a czasami ktoś po prostu nie za bardzo wie, no nie, browar się nie zna, czy to dobry browar, zły browar, zamawiają coś, no a potem trochę ktoś uważał te piwo i potem trzeba je wypić, zdarza się. Ale generalnie w ogóle to jest dla mnie jeden z największych problemów, że jak idę na dobry koncert, to do dobrej muzyki mam jakieś takie niezbyt interesujące piwo. I też by mi zależało na tym, żeby były fajne rzeczy bezalkoholowe, bo czasami jadę sobie autem, no i wypić coś dobrego, takiego pod dobrą muzykę, to jest jedna z największych przyjemności przecież.
0: A dobrze, myśmy już przez lata narzekali na temat tego, ile to piwo kosztuje. A jest jakiś, nie wiem, tam promyk nadziei gdzieś w tunelu, że jednak spadnie jego cena w końcu, czy nie?
1: Właśnie to jest tak, że jest w tej chwili procedowanych bardzo dużo zmian w polskim prawie i niestety nie mam dla ciebie dobrych wiadomości. Także kwestia jest taka, że piwo rzemieślnicze, no ono jest dużo droższe od zwykłego, zgadza się. Tylko to jest w ogóle dziwne, że to zwykłe piwo kosztuje 3 zł, nie? W sklepie, albo jeszcze w promocji można to nawet taniej dostać. A ten craft, ja właśnie rozumiem, że to są kwestie produkcji, ale nie rozumiem, czemu on musi być taki drogi. Znaczy wiem, że to są po prostu koszty i też za jakość się płaci. Też no, musimy dbać o to, żeby ta cena była odpowiednia, żebyśmy tę jakość dostawali. No ale moim zdaniem to wymaga jakichś tam zmian systemowych. Fajnie by było, gdyby te browary zostały wspierane troszeczkę lepiej przez państwo, między innymi przez władze, przez regiony. Na przykład Warszawa mogłaby pomóc promować Warszawski Festiwal Piwa, a prawda jest taka, że wszystkie spółki, z którymi rozmawiamy i wszystkie instytucje, jak słyszą, że mamy festiwal w nazwie piwo i wszystko jedno, czy alkoholowe, czy bezalkoholowe, no to nie ma żadnej rozmowy.
0: No bo oni chcą walczyć z tym pijaństwem, które się pastwi wokół.
1: No to właśnie dlatego chcą zakazać reklamy piwa bezalkoholowego.
0: Ale bezalkoholowego to bez sensu.
1: To jest tak, że bo to jest możliwe, że to jest ostatni festiwal, który możemy reklamować tutaj u ciebie i nie tylko, bo w tej chwili na ostatnie czytanie czeka dokument, poprawka ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Funkcjonuje cały czas ta wersja jeszcze ze stanu wojennego. No i jak oni się wzięli za to, żeby to pozmieniać, no to pozmieniali tak, że właśnie jest zakaz promocji piwa bezalkoholowego. Zakaz promocji festiwalu, ale ostatnio PSL dopisało, że poza festiwalami wina.
0: Czyli browar się jeszcze załapie, tak?
1: No właśnie nie ma opcji. To jest, może się okazać, że zaraz nie będziemy mogli reklamować tego festiwalu i nie będziemy mogli wam opowiadać o piwie rzemieślniczym. To jest taka trochę ostatnia szansa.
0: Teraz o tym, jak je zrobić.
1: Ostatnia szansa, że mogę powiedzieć, że jest to po prostu absolutnie fantastyczna kultura. Ludzie z całego świata przyjeżdżają do nas, żeby spróbować fantastycznych polskich piw. Naprawdę słyszę coraz częściej od ludzi z zagranicy, że polskie piwowarstwo jest najlepsze w Europie. Naprawdę mamy jeden z najlepszych rynków na świecie i ta różnorodność przede wszystkim jest doceniana przez ludzi i kreatywność. Po prostu no, piwa, które robią, czy alkoholowe, czy bezalkoholowe, ale też takie potwornie mocne, są no, fantastyczne, są światowej jakości. Dodatkowo odtwarzamy piwne style, piwne tradycje. Eksperymentujemy jak porąbani. Więc to jest ostatni raz, kiedy mogę tutaj zapromować wam pasję, oddanie i naprawdę dziesiątki lat doświadczenia, naprawdę wielkiej, światowej klasy specjalistów i mogę was zaprosić na Stadion Legii Warszawa. Co się dalej stanie? Nie wiem, naprawdę, ale to, że piwo bezalkoholowe, będziemy jedynym krajem w Europie, który zablokował możliwość reklamy piwa bezalkoholowego. Znowu się będą z nas wszyscy śmiać.
0: Moje paranoje to Pawełek, podejrzewam, widział, że to będzie teraz ten utwór, dlatego ten wypływ goryczy z jego ust nastąpił właśnie teraz.

0: Tak, drogie dzieci, to dzisiaj 5 października 1979 objawił się drugi album zespołu The Police zatytułowany Zaniata Maniata. Tak, i co? Bring on the Night z tego poleciało, aby uzyskać notę 23 po 23, zdobywając drugą koszulkę lidera w dzisiejszym programie. A są jacyś tacy twórcy browaru, którzy tak jak muzycy z The Police robili rewolucję?
1: Myślę, że na pewno w zasadzie większość tych browarów, bo większość z nich uczestniczyła w rewolucji piwnej. Czyli po prostu postawiła na głowie zupełnie to, co myślimy o piwie w Polsce. I to myślę, że jest chyba największy i niekwestionowalny sukces, że teraz ludzie wiedzą, że piwo może smakować na zdecydowanie więcej różnych sposobów. Jeszcze myślę, że nie wiedzą, jak szeroki jest ten świat, ale no, kiedyś mieliśmy do wyboru pomiędzy etykietkami, a nie piwami, tak?
0: I to często dwiema etykietkami.
1: No i dobrze, jak piwo było jeszcze dobrej, tam nie zepsute. A teraz jakość, która jest po prostu sprzętu, te wiedza i umiejętności o używaniu surowców, no to jest w ogóle niebo o ziemię. Przecież u nas się kształcą też w końcu piwowarzy na kierunkach. Jeden na Uniwersytecie w Krakowem, a drugi we Wrocławiu. Można się wyuczyć na piwowara. No i od razu jest dużo lepiej wystartować. No naprawdę.
0: Od kiedy jest taka możliwość?
1: Od chyba 5 lat mniej więcej, plus minus. Jest jeszcze technologia fermentacji, to jest taki trochę powiązany kierunek.
0: Coś pięknego. No dobrze, to teraz, moi drodzy, po polsku, jak najbardziej. Oh yeah.
1: Ja się cieszę, że to wrzuciłeś, bo akurat niedawno byłem na jubileuszu Klancyka i tam akurat Mincz grało i dawno ich nie słuchałem, więc...
0: Opowiedz państwo o tym koncercie w takim razie.
1: Ten kawałek uwielbiam. Oni improwizowali swoje kawałki do tematów zadanych przez widownię i improwizowali razem z teatrem improwizowanym Klancyk. I to ja znam Klancyk od samego początku. Przez chwilę z nimi pracowałem, znam ich osobiście. Tam jest wielu moich kolegów ze studiów w ogóle filozoficznych, jakoś tak filozofowie i ludzie z wiedzy o teatrze tam tworzą ten teatr. No super, to jest, na poczekaniu wymyślają naprawdę niesamowite rzeczy. No i Maciek Buchwald, absolutny mistrz. Nie wiem, czy kojarzycie, no teraz już parę nagród dostał razem z żoną. No i 1670 rok.
0: Na kakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Dobry wieczór, pozdrawiam z Gniezna.
0: Aha, dobry wieczór. Ucałuj i utul ode mnie.
2: Tulimy co wieczór, także jest to tradycja zaporządkowana o 23. Ja powitać chciałem serdecznie gościa naszego i taka ode mnie uwaga, jeżeli rozmawiamy o piwach, nie, dobry wieczór. Dobranoc, nie wiem, no to dobranoc.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór jest bardzo dobry, uspokój się z tą dobranoc.
2: Nie, bo już jest noc, nie, ale dobra. Nie, bo chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja generalnie zawsze mówię o piwach właśnie w stosunku do piw kraftowych, czy takich, które, jak to tutaj gdzieś padło, są troszkę mocniejsze, tak? Czyli nie mylić z tymi rasowanymi tam jakieś po 2 złote czy 3. I to jest całe nieporozumienie, bo piwo to jest piwo, a to, co się sprzedaje, po tak jak gość wspaniały nasz mówi z ogromną wiedzą, to, co się sprzedaje po 3 złote, czy nawet po 4,50, jak rogate jakieś takie, no to jest po prostu nie piwo. To są jakieś gazowane napoje z dolewką jakiegoś tam metylowego alkoholu i to trzeba rozróżniać. Co chciałem powiedzieć, bo jakby podobnie jak w przypadku tak zwanych mediów, które nie są mediami społecznościowymi, tylko portalami społecznościowymi.
1: To są media antyspołecznościowe.
2: No tak, no dobrze. To nie są media przede wszystkim. To są portale, które aspirują do mediów, tak?
1: No niestety, ale, tak, ale...
2: No i dlaczego wszystkie, że tak powiem, nie wiem, kreujące opinie, kreujące wiedzę ludzi o świecie, właśnie media, poddają się i porównują się, jakby zrównują się z portalami społecznościowymi.
1: Ja które, się znam się... na piwie, a nie na portalach społecznościowych.
2: Ja i na mediach. Znam, ale mnie to denerwuje, że wszyscy mówią, którzy mogą mówić o mediach społecznościowych, nie mówią o radiu, nie mówią o telewizji, nie mówią o gazetach, tylko mówią o aplikacjach, które są aplikacjami społecznościowymi.
1: Musimy ale zmienić
2: to, dobra,
1: język.
2: Na marginesie.
1: Musimy zmienić
2: nie, nie,
1: język.
2: To po prostu trzeba mentalnie jakby, to nie są media społecznościowe, to nie są media, nie, to nie są w ogóle media, ale dobra, tak samo jak nie są to piwa, które kosztują 3 zł i składają się z wody, koszaliny i jest, dla koloru.
1: Ale to jest nasza to praca, jest wiesz? Piwo. My musimy o tym mówić ludziom, bo oni sami
2: znaczy,
1: nie wiedzą
2: ja wszędzie
1: jeszcze.
2: Mówię, ludzie, no co wy kupujecie? Nie kupujecie jedynie, nie chcę tu jakby reklamować, ale są takie produkcyjne właśnie piwa, które są jeszcze piwami i to już niedługo tak będzie, bo prawdopodobnie wykupione zostaną przez jakieś moluchy, które będą gazowały wodę i wlewały do niej alkohol i koszalinę i będzie, no nadal nazywały to piwem. No zupełnie bez sensu, to trzeba podkreślać, bo
1: tak,
2: kultura
1: jest
2: picia...
1: Tak, jakość jest na pierwszym miejscu w ogóle, to jest
2: no tak,
1: to,
2: ale porównanie tak zwanego piwa produkcyjnego dużych marek, nie wiem, czy mogę mówić, Warkatyskie i takie tam inne, EB, którego już nie ma, ale te piwa generalnie nie są piwami, tylko, znaczy, no to są napoje jakieś piwo podobne, czekolada kiedyś była.
1: Jak się raz spróbuje kraftu, to naprawdę ciężko to tak nazwać.
2: Ale nie potrzeba kraftu, przecież żywiec produkuje Portera Bałtyckiego, który jest jeszcze w miarę, chociaż już się popsuł w dużym stopniu, ale do niedawna był jeszcze naprawdę bardzo dobrym, porównywalnym z kraftowymi piwami.
0: Zaraz akurat. Mnie pogonią za kryptoreklamę no po raz kolejny z twoich ust.
2: Nie, ale przecież jest noc, no ja panie mogę,
0: no jak noc, no i co z tego? A Krajowa Rada Radiofonii nie śpi, tak? I
1: zaraz
0: potem, wiesz...
1: Reklama piwa bezalkoholowego będzie zakazana.
2: No to jest w ogóle, no to jest... To jest kolejny temat, który chciałem poruszyć. Tak się zagotowałem, ale jak usłyszałem o tym.
1: Muszę ci powiedzieć jedną rzecz w temacie tego piwa, o którym mówiłeś. Wiem z bardzo dobrego źródła od sędziów piwnych, poważnie mówię, bo teraz sędziowałem na konkursie piwa, że to piwo, o którym przed chwilą mówiłeś, to jest super warka, naprawdę jest fantastyczna, że warto spróbować, naprawdę bardzo dobrze im wyszło, to co teraz jest w sklepach.
2: Dobra, nie zrozumiałem, o które chodzi, bo nie wiem, ale spoko.
0: Ja zrozumiałem, o które, ale nie będę tutaj drążył.
2: Ale nie jasne, a ciemne, jeżeli
0: ciemne
2: tak, to
0: tak,
2: spoko.
0: Ciemne, ciemna masa.
2: Jestem użytkownikiem ciemnej masy.
1: No to warto spróbować.
2: No. Nie, ja cały czas, no ja polecam, wszędzie wobec mówię, ludzie, no naprawdę spróbujcie smaku, a nie bąbelko z koszaliną. No to jest po prostu jakiś gnój, żeby im jeszcze bardziej obrzydzić to koszalina, chciałem wyjaśnić, co jest z wątroby, czy z nerek, czy z czegoś tam, jakaś wydzielina.
1: Czerwony barwnik.
2: No, dokładnie, który ma upodabniać gazowany napój alkoholopodobny do piwo podobny do piwa. I mówię, no to mnie ugotowała to mówicie, bo nie słyszałem o tym, że ta ustawa ma być i to jest dla mnie, no po prostu kolejny, ja nie będę tu się rozwodził na temat, na kogo głosowałem, wiadomo, że na demokrację, ale no ja coraz bardziej jestem rozwalony, bo jak można produkować prawo, które coraz bardziej ogranicza wszystko, co można ograniczyć? Ludzie, dajcie swobodę.
0: Dajcie
2: tak?
0: żyć.
2: Dajcie żyć, dokładnie. Dajcie oddychać. Dajcie. Niedługo nie będzie. No, gdzie jest łeb, który wymyślił, ja wiem kto, ale wy też wiecie, który wymyślił to, że pieszy ma pierwszeństwo na pasach. No proszę. Co jest większe i mocniejsze, zmęczony kierowca w samochodzie czy pieszy? No proszę was.
1: To jest akurat dobry przepis.
2: No ja zawsze staję, na przykład jak, dlaczego dobry?
1: Bardzo
2: no,
1: dobrze.
2: Nie jest dobry.
1: Bardzo dobrze.
2: Nie jest dobry, bo to nie jest dobry, bo to prowadzi do tego, że ludzie z telefonami przed gałami wchodzą albo wjeżdżają na rowerach
1: na
2: przejścia dla pieszych.
1: Nie powinni,
2: dokładnie. Bo przed przejściem, przed wkroczeniem na tory się rozgląda, czy jedzie pociąg, czy są rogatki. Tak samo jest przejściem dla pieszych. Trzeba się rozejrzeć, zobaczyć, czy nie jedzie samochód, a nie tak, że.
0: No ale to był już dobór naturalny dawno temu wymyślili i niektórzy z tego po prostu wynalazku nie korzystają. Czego nie rozumiesz?
2: No nie. Przecież dochodzi się do przejścia dla pieszych, trzeba się spojrzeć w lewo, w prawo. Ja pochodzę z czasów
1: czarno-białych, kiedy... W lewo.
2: No dokładnie, dokładnie tak. W lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo, czy czasami nie nadjeżdża. I wtedy ja jestem chroniony, kierowca, który może być zmęczony, może mieć uszkodzone auto, może być różnie, bo tego się nie da wszystkiego skontrolować i ustawić prawnie, może wpłynąć na to cała sytuacja, że mnie rozjadą. I to ja będę poszkodowany, a on dostanie po dupie. Nikt nie jest zadowolony wtedy, tak? A wystarczy się zatrzymać przed przejściem dla pieszych. Podobnie ze wszystkimi rzeczami. Im mniej regulacji, tym lepiej. Ja jestem takiego zdania, o tak bym powiedział.
0: Wczoraj dwóch panów się ścigało na ulicach pewnego miasta, skąd pochodzi na przykład zespół Hardcore. Aha. I zabili pana z psem, który przechodził przez pasy.
2: I powinien zostać taki wpierdol i nagłośnione to powinno być w porządnych mediach, żeby wszyscy ludzie usłyszeli, że nie wolno się ścigać, bo jest to zagrożone, jest to zagrożenie dla ludzi, można kogoś zabić.
0: Ale oni o tym podejrzewam wiedzą, a mimo
2: nie,
0: to...
2: Nie wiedzą.
0: No 21 lat ma koleś i nie wie...
2: Proszę cię, no ja mam kolesia w pracy 21 lat, który przyszedł teoretycznie na moją pomoc i on o godzinie 16 wychodzi i on ma w dupie, czy coś się tu dzieje, czy coś jest potrzebne, czy nie. Oni mają swój świat, wsiadają w samochody, kręcą beczki i mają fan z tego i tyle. To nie są ludzie, którzy mają jakąś wiedzę na temat zabijania, czy nie zabijania konsekwencji swoich działań. No. To nie jest tak, że on wiedział. To nie ma u nas czegoś takiego jak świadomość społeczna. Wiesz, gdzie jest świadomość społeczna? Świadomość społeczna, ja to wielokrotnie mówiłem, jest w Teksasie na przykład, gdzie możesz iść normalnie do piwa i wracać samochodem do domu. I jak cię spotka policja, to co zrobi? Powie John czy Artur, jesteś kurde nawalony. No zależy jak mam dokładnie. Jesteś tak nawalony, że nie jesteś w stanie jechać samochodem. Czy wiesz, że możesz kogoś zabić? Teraz mój kolega, akurat starszy posterunkowy, twój samochód odstawi twojego domu, a ja ciebie odwiozę, tak? I jeżeli następnym razem...
0: Chcesz, żeby wprowadzili takie prawo u nas w Polsce? To jest niemożliwe przecież. Ja zgłaszałem ostatnio kradzież roweru i czekałem na to zgłoszenie po godzinę, tak? Bo przecież oni byli w czynnościach. O co ci chodzi?
2: Ale
0: dobrze, kochany, ucałuj Charlie'ego i puść mu do uszka ten uroczy utwór w wykonaniu Mitch & Mitch z 2002 roku. Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
2: Tylko na marginesie chciałem powiedzieć, że Mitch & Mitch jest super, szczególnie z Wodeckim. Bardzo serdecznie kłaniam się nisko gościowi, bo propaguje dobrze.

0: możliwe. To było z uniemożliwieniem sprzedaży związane jakoś szerzej i były takie bardzo, bardzo lokalne. Zmieniono to jeszcze niedawno. No i te browary rzemieślnicze, które są też niesamowitej jakości, zalewają po prostu teraz rynek coraz szerzej. No a jak zaleją swój, to będą się wylewać do nas zapewne.
1: A kiedy to może nastąpić w takim razie?
0: No myślę, że tak za jakieś 5-6 lat. Ale to zobacz, bo Polska znowu jest przed murzem tutaj. To jest wielka szansa przed nami. Nie, naprawdę, to jest niesamowite. Polacy dają radę tutaj. Tylko, że jak ja mówię, to nie brzmi naturalnie. Tu musiałby ktoś po angielsku powiedzieć, to wtedy by brzmiało mądrze. Polacy robią fantastyczne piwa. A w ogóle jeden taki z najlepszych sposobów, jak możesz spędzić warszawski festiwal piwa, mówię osobiście, mamy piwnych przewodników. Można się wybrać na wycieczkę z piwnym przewodnikiem, każdy dostaje szklaneczkę i dostaje próbeczki piwa i chodzi się z ziomkiem albo z ziomkinią, która opowiada o tym wszystkim, czyli o tej piwnej rewolucji, ale także o piwach, jakie te osoby kręcą i dlaczego i może polecić, co warto spróbować. Mówię tak ogólnie, bo tak na dobrą sprawę każdy z tych przewodników sam sobie wymyśla sposób oprowadzenia. Są też specjalne dla anglojęzycznych wycieczki i można popróbować sobie na przykład rzeczy niepiwnych, piwa bezalkoholowego, ale można też portery bałtyckie, grodziskie. Już nie pamiętam szczegółów tak na dobrą sprawę, ale trzeba wejść na naszą stronę i tam te wszystkie rzeczy są rozpisane. No i można naprawdę fajnie zwiedzić festiwal w ten sposób i też nie wydać zbyt dużo, bo te wycieczki robimy tak, no bardzo po taniości.
1: A na ich stronę można się dostać, moi drodzy, przez antyradiowego Facebooka, bo tam jesteśmy z nimi już połączeni od dawien dawna. Dobrze, moi drodzy, na 26 jesteśmy umówieni z przemiłą panią i przemiłym panem. Będziemy rozmawiali o najnowszej płycie zespołu Nanga, która nosi tytuł Duchy. Soprano ukazało się jako singiel w zeszłym tygodniu, ale nie mogliśmy się na niego rzucić. Natomiast od razu zażądałem wersję płytową, a nie tam wiesz, radio edit, bo tam powycinali pewne rzeczy, a ponieważ my jesteśmy chwilę przed północą, to Soprano w wersji oryginalnej dla państwa od nas. Nanga, zapowiedź najnowszej płyty Duchy.

0: że mieliśmy do czynienia z tworem nie wiadomo skąd pochodzącym. Znaczy ja mam to napisane, że to jest z 2008, ale podobno oni już wtedy nie istnieli, w związku z tym to może być jakiś miks, podróba, za lekko, za słabo, w ogóle do bani. No dobrze, wracamy w takim razie. Proszę pana, to się rozegra w czwartek?
1: W czwartek, w piątek i w sobotę.
0: Tak, jak myślałem. Dobrze, i teraz proszę im podać pory zwiedzania.
1: W czwartek startujemy od 16 do 24, w piątek od 14 już do 24 i w sobotę od 12 do 24.
0: Bilety są?
1: Są bilety i są na eventim.pl. Mamy od 35 za wejściówkę, ale za 65 na cały festiwal jest...
0: Karnet można kupić.
1: Można wchodzić, kiedy się chce, w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i korzystać nie tylko z samego doskonałego repertuaru najlepszej polskiej reprezentacji, która nie gra tak jak nasza, reprezentacji PIF. Fantastyczne browary, ale mamy dużo retrogier za darmo, mamy fajne rzeczy, które się dzieją na scenie cały czas, mamy wybory mistrza piwowarów domowych. Na miejscu będzie można spróbować piwa i zagłosować na niego. Dużo atrakcji, dużo się dzieje i śledźcie i nasze media społecznościowe i zerknijcie na naszą stronę, ale przede wszystkim wpadnijcie na Stadion Legii, bo to jest festiwal, który trzeba po prostu poczuć. Opowiadać o nim można długo, ale nic nie odda tej atmosfery, która jest na miejscu.
0: Dobrze, a czekaj, bo coś mi wyleciało z głowy. Kuźwa, zapomniałem. Znaczy ten mój prywatny ochroniarz twierdził, że był na takim festiwalu, na którym go oprowadzano, tylko że to nie był festiwal browaru, tylko whisky.
1: Zgadza się, są różne imprezy, jak najbardziej. No, jak od nas kopiują, to niech kopiują od najlepszych.
0: Też prawda. Dobrze, kochani, to teraz coś z zupełnie innej beczki. Znaczy byłem ostatnio na ich koncercie w sobotę w Warsaw by Night. Byłem zaskoczony małą liczbą publiczności, która przyszła na ich koncert. Znaczy jedynym...
1: Jedyną osobą, która słuchała, byłeś ty, tak?
0: Nie, tam było parę innych słuchających osób, ale chodziło mi o to, że jedynym usprawiedliwieniem ich nieobecności był mecz, który wtedy polska reprezentacja grała z Rumunią i wtedy wygrali 6-0. Nie tak jak dzisiaj, że przegrali. Ale z Rumunią będą jeszcze grali, w związku z tym wszystko przed nimi, a przed nami hardcore, moi drodzy, w tej chwili.

Żygam na wasze brunatne plemię, żygam na waszą epidemię, żygam na waszą socjotechnikę i waszą parcianą retorykę. Na hipokrytę, co był hipisem, na dyżurnego przy długopisie, na wasze broszki, na wasze plusy, na wasze dudy.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Szubienica połączyła poniedziałek z wtorkiem, bo 5 października 1970 objawił się Led Zeppelin III, ich trzeci album na koncie, z którego Galeus pochodzi właśnie. Tak. I to była makakofonia Baby Have Fun. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Majak-Szarłowski. Paweł Leszczyński był naszym gościem.
1: Dzień dobry bardzo.
0: Dziękujemy bardzo uprzejmie. Pawełek, moi drodzy, tak jak i ja, odjedzie na rowerze do swojego domu. Pod górkę będziemy jechać. A, czyli ty jedziesz też w tamtą stronę, tak?
1: Tak, tak, na Mokotów.
0: Ach, dobrze. No dobrze. To bardzo dziękuję. Polecam państwu. Która to jest edycja już?
1: 22.
0: Jak ten czas szybko leci. No dobrze. Na całe szczęście 22. edycja jesienna tym razem warszawskiego festiwalu piwa. Polecam państwu bardzo serdecznie. Zapraszam na jutrzejsze spotkanie z Maciejem Werkiem. Będziemy rozmawiali o Sound Edit w Łodzi, to nie szkodzi. Ale zanim się rozstaniemy, mam do ciebie uprzejmą prośbę i do państwa również, abyś był tak miły i wykonał wraz ze mną pieśń kończącą. Ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst, brzmi on następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Śpiewamy to jednak na nutę. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. To ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. Raz i dwa i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy i stosunkowo udanego weekendu. W sensie tygodnia chciałem.